Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

0: Reklama.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii, Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie, mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub jest.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: I po reklamie.

0: Jedynka 2 Rzeszów.
1: W poszukiwaniu szczęścia tu, w poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanie.

0: Reklama. Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
1: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
5: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
6: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek, pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
2: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu Piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce Piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
3: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
8: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
12: To będzie ciepły dzień w regionie, bo na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśnie w ciągu dnia. Zobaczymy od 24 do 26 kresek, ale miejscami również mogą pojawić się burze. Uważajcie, w nocy temperatura spadnie nam do 8-9 stopni. Jutro chłodniej, około 19 stopni powyżej zera. Przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego, a teraz w Rzeszowie nieco większy ruch na Piłsudskiego oraz Rejtana.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
0: Jest szósta, news SK2, Anna Łowocka. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów ustalili dziennikarze TVN24. Chodzi o alarmy dotyczące Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z tych osób ma być już aresztowana, w sprawie drugiej jest wniosek do sądu o to. Policja prawdopodobnie ma ustalonych sprawców w sprawie mieszkania matki prezydenta. Obecnie nie ma potwierdzenia wpływu rosyjskich służb. Władze zapewniają, że robią wszystko, by sprawę ustalić sprawców fałszywych alarmów, o czym nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Zarówno policja, jak i minister spraw wewnętrznych i administracji zapewniają, że dzięki szeroko zakrojonym działaniom konkrety mają pojawić się bardzo szybko. Szef MSWiA zaznacza jednak, że fałszywe alarmy to najpewniej zorganizowana akcja, za którą może stać wiele osób.
14: Więc też dla dobra śledztwa nie wszystkie rzeczy, nawet wtedy, gdy będziemy informować o tym, co się dzieje w śledztwie, będziemy mogli powiedzieć od razu.
13: Prokuratura ustaliła, że zgłoszenia dotyczące mieszkania rodziny prezydenta wpłynęły za pośrednictwem aplikacji Alarm 112. Dotyczyły pożaru i zagrożenia dziecka, relacjonuje Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku.
15: Na miejscu, z uwagi na brak kontaktu z osobami znajdującymi się wewnątrz mieszkania, podjęto decyzję o siłowym otwarciu drzwi.
13: Za wywołanie fałszywego alarmu grozi do 8 lat więzienia.
0: Przez najbliższe 3 miesiące będzie pełnił funkcję prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.

0: obywatel, która stała się częścią codziennego życia, usprawnia je i daje szansę, że możemy dzisiaj bez wychodzenia z domu załatwić masę spraw.
1: Mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. W M-Obywatelu obecnie można skorzystać z 47 usług, w tym online'owej rejestracji narodzin dziecka, M-stłuczki czy złożenia wniosku o nowy dowód osobisty.
2: SK2 Sport.
1: Niespodzianki na wielkoszlemowym Roland Garros. Z turniejem w Paryżu niespodziewanie już w pierwszej rundzie pożegnała się Jessica Pegula. Piąta rakieta świata przegrała z Kimberly Birel. Do sensacji doszło też w turnieju tenisistów. Zaledwie 17-letni Moise Kouame pokonał doświadczonego Marina Cilicia. Tour de Pologne wraca na Pomorze. Poznaliśmy trasę tegorocznej edycji. Zacznie się 3 sierpnia w Gdyni. Później etapy zakończą się w Szczecinie i Zielonej Górze. Metę zaplanowano w Wieliczce.
3: 6:03.
4: Ależ ten czas szybko leci. Już 6:03,
3: szczególnie jak wiesz, przed chwilą wstałeś, to tak patrzysz, jeszcze z domu nie wyszedłeś, już jest 6:03, a zazwyczaj wychodzisz powiedzmy za 5.
4: Prawda?
3: Załóżmy.
4: Moi drodzy, chciałem się pochwalić, wczoraj się trochę ogoliłem, trochę futra zrzuciłem, widzisz? Widać?
3: No, trochę widać. Niewiele widać, ale widać. No.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
3: Wiesz, jak się ma tyle futra, to wiesz...
4: Ty się od mojego futra odfutrz.
3: To trochę.
4: No.
3: To trochę.
4: Jutro porozmawiamy o moim futrze.
3: Dzień dobry, piękny Jarząbku.
4: Dzień dobry.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest 27 maja i oblicz to wszystko teraz.
1: Proszę bardzo, po dokonaniu skomplikowanych obliczeń, po zasięgnięciu opinii NASA
0: biegłych.
1: I biegłych również, a także fizyków kwantowych, wychodzi nam, że za 4 tygodnie, 29 dni, 713 godzin, 4282 minuty i wielki rząd sekund, zaczynamy, moi drodzy, wakacje.
0: Ale to jest zamiennie, wymieniałeś, że tygodnie na godziny, czy to wszystko trzeba sumować?
1: To trzeba sumować. 4 tygodnie, 29...
0: Nie.
1: Czyli to... 4 tygodnie, czyli 20... A, czyli 29
0: Czyli zamiennie.
1: Lub
0: czyli
1: 300...
0: No dobra, bo coś mi tu się nie zgadzało.
1: Tak, rzeczywiście.
0: Coś mi tu się
1: jak
0: nie zgadzało.
1: Jak zawsze debil na debila wyszedłem raz, ale to nic, nieważne. Za
0: nie,
1: 4
0: to takich,
1: tygodnie
0: takich
1: wakacje.
0: Matematyków się i tych fizyków kwantowych się słuchasz.
1: No właśnie, to oni debile.
0: Jaki kraj, tacy fizycy.
1: Tak czy inaczej, 4 tygodnie do wakacji, równiutko, za miesiąc, o tej
0: czyli
1: porze.
0: Równo za miesiąc.
1: 27 czerwca to będzie pierwszy dzień wakacji.
0: Wyobraźcie sobie, że już jest za miesiąc. Mhm. Gdzie jesteście? Czy już macie plany na to, jak spędzicie ten piękny wakacyjny czas?
1: Ja bym powiedział, gdzie jestem, ale...
0: Naszym... Nie. Ja wiem, gdzie ty teraz jesteś.
1: No, ja wiem, gdzie będę za miesiąc. Też.
0: A, też mi
1: w tym samym gdzie... miejscu.
0: Tak?
1: To jest.
0: No, ale może za dwa. No, wakacje długie są. Wakacje to w sumie jeszcze końcówka czerwca, potem cały lipiec, cały sierpień. Można szaleć, można się bawić, można już o tym myśleć, a myślę... Ja z kolei, że w tym roku tak szybko się te miejscówki rozchodzą, że ludzie wcześniej rezerwują, więc już wiedzą, gdzie pojadą.
1: A nawet jak nie wiedzą, to sobie zastanawiają się, a może tu, a może tam, a może gdzieś indziej. Tak więc dzisiaj propozycja dla was, moi drodzy. Zadzwońcie do nas na 726-826-826 i jeżeli macie plany wakacyjne, to się już nimi pochwalcie. A jeżeli takowych planów nie macie, to sobie wymyślcie je. Niech to będą najdziwniejsze plany. Wasze wymarzone wakacje. Gdzie
0: wymarzone miesiąc to z mało czasu. Trzeba szybko kombinować. Wymarzone wakacje. 726-826-826 lub Messenger. SK2.
1: Gdzie oczywiście i z kim? Bo to też jest ważne. Może ktoś chce sam spędzić wakacje. No to jak się pochwali, proszę bardzo.
0: Pod brzozą.
1: Na przykład. Albo pod lipą.
0: Albo pod lipą.
1: Tak jest.
0: Tylko pod lipą trzeba uważać.
1: Dlaczego?
0: Bo lipa.
1: No.
0: Takie wakacje to byś nie chciał.
1: Chyba, że nie ma lipy.
0: Chyba, że nie ma lipy. No to dlatego pod brzozą.
1: 7268 26 826. Gdzie jedziecie na wakacje? Wasze takie wymarzone.

0: Facetowi dużo do szczęścia nie potrzeba. Portfel, klucze, telefon, paszport i syru za miesiąc.
1: Majtki gdzieś jeszcze trzeba wziąć. Przynajmniej jedną na zmianę.
0: Przynajmniej o jedną więcej parę niż dni, na które jedziesz.
1: Trzeba, bo to jest jedne. To jest jednak ważne.
0: A jakby się coś wydarzyło?
1: Najwyżej wrócą czyste, nie nieruszane.
0: No właśnie, to nigdy za wiele, nie? 20 po 6 dzisiaj o tych waszych wymarzonych wakacjach. Michał, śmigaj, wymarzone wakacje.
2: Takie wymarzone to chyba jak kiedyś były z kolegami. Spakowane plecaki, torby, jechanie gdzieś w Polskę pod namiot, ciemno, bez żony, bez dzieci.
0: Bez żony, bez dzieci, jakieś koleżanki może? Czy to taki typowo męski wyjazd?
2: Nie, męski taki jak kiedyś były.
1: A, na ryby.
0: Na ryby.
2: No.
0: Na ryby. Na ryby. Tak się szyfruje, jak się ma teraz żonę. Na ryby.
2: Tak, dokładnie.
0: Tak się to wszystko szyfruje.
2: Dzięki, cześć.
0: Pozdrawiamy, Michale. W takim razie miłych wakacji w gronie męskim, pod namiotem.
1: Na rybach.
0: No. Dobra, Michał wie co dobre.
1: Życzymy ci dużych sum. Mów.
0: Ale jak słychać, to Michał to z sentymentem mówi, bo to już sene vrati, jak to niektórzy mówią. Bo powiedział, użył słów bez żony, bez dzieci.
1: Nie, no to tak fajnie brzmi, prawda? Jedź pod namiot, prawda? Ze świeczkami, bez elektryczności i tak dalej. A jednak rano wstajesz i chciałoby się z tej toalety normalnie skorzystać.
0: Jak człowiek.
1: Śniadanko, tak jest. No.
0: 726-826-826 lub Messenger. Zapraszamy wszystkich do przedstawiania swoich wymarzonych wakacji lub być może poczyniliście już kroki, żeby coś fajnego w te wakacje przeżyć. To zapraszamy się pochwalić. SK

0: 25 minut po 6:00 nagłówki z prasy. Były reprezentant Polski skorzystał z zaskakującego środka transportu. Mowa o Grzegorzu Krychowiaku i wielkimi literami: Krycha szaleje na rowerze za 15 tysięcy złotych.
1: Przecież on się spoci, a on taki elegancki, jak tak na rowerze jeździ.
0: No i sobie śmiga. Tutaj dyskutujemy z Jarząbkiem, czy to jest elektryczny, czy nie rower. Ty nie, mówisz, że elektryczny.
1: No, oczywiście, że tak. No.
0: Tak? Taki elegancki. Po czym wnosisz?
1: Po tym, jak to wygląda.
0: A zobacz, ja uważam, że to jest pedałowy.
1: Tym, nie, to jest elektryczny rower.
0: Normalny
1: zobacz.
0: Pedałowy.
1: Nie, nie, Krycha nie jeździ na normalnym pedałowym rowerze, ponieważ mówię ci, by się spocił, a się spocić
0: ale
1: nie
0: zobacz,
1: może.
0: Ale zobacz, jak elegancko Krycha jest ubrany.
1: Nie, nie,
0: ale
1: nie.
0: Ale popatrz, jak jest ubrany.
1: No właśnie, dlatego jeździ na elektrycznym. Tylko teraz uwaga.
0: Ale pedałowy.
1: Nie.
0: Ale rower pedałowy.
1: Nie, nie, to jest elektryczny. I teraz uwaga, panie Krycha, proszę uważać, dlatego że pan żeś przez całe życie piłkę kopał.
0: No.
1: No, to teraz, żeby się rower nie zemścił i pana też nie kopnął tym prądem.
2: SK2.
1: Elektryczny.
0: Pedałowy.
3: Elektryczny.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
4: Zabawel zawsze jest marzeń.
5: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
0: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych myjni ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
1: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
8: W środę na termometrach w Rzeszowie krośnie, czy jaśle, zobaczymy od 24 do 26 stopni. Uwaga, miejscami mogą również pojawić się burze. W nocy od 8 do 9 stopni, jutro znacznie chłodniej, około 19 stopni na termometrach. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Rejtana, Piłsudskiego, Cieplińskiego. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Patrzcie na znaki.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: 6.30, news SK2, Anna Łobocka. Polskie MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Spotkanie miało związek z groźbami ze strony Kremla. Chodzi o zapowiedź ataków na Kijów oraz apel o ewakuację m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym powiemy w newsach o 7.00. Po 23 latach ma wrócić obowiązkowa apteczka w samochodach osobowych. Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad odpowiednimi przepisami. Mają być wprowadzane stopniowo jeszcze w tym roku. Rekordowo mało turystów odwiedza Kubę. Ich liczba spadła w ostatnich miesiącach prawie o 60%. W porównaniu do ubiegłego roku w kwietniu na wyspę dotarło zaledwie 30,5 tysiąca urlopowiczów.

0: jak
1: styczeń,
0: ładnie.
1: Styczeń, luty, a nie, nie styczeń, tylko zima, jesień, lato, wiosna.
0: Może. Dobrze. Powiedzmy, że w tej kolejności. Powiedzmy, że no. w tej kolejności. A wiesz, że w innych, na innych kontynentach nie ma czterech pór roku?
1: A ile
0: tylko
1: jest?
0: Są dwie?
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Jakie na przykład?
0: Pora mokra i pora sucha na przykład jest.
1: Taka weekendowa, no. można powiedzieć. Wiktor Waligura i Dry School, cztery pory roku, to za nami. To jest, wiecie co, to jest piąty utwór, jeżeli chodzi o naszą polską gorącą dwudziestkę. I tutaj zachęcamy was do tego, żebyście już teraz, już w tym momencie nawet, weszli na sk2.pl i sobie zagłosowali.
0: Bo no, do notowania najświeższego, które zmieni, miejmy nadzieję, dużo, pozostały dwa dni, w piątek o 18:00, najświeższe notowanie, które zależy od was, dlatego tak jak Rząbek zachęca, żeby klikać.
1: Tak, a do wakacji pozostało niezmiennie 29 dni.
2: SK2.

0: siłę trzeba mieć, bo to miesiąc do wakacji, trzeba się zmobilizować, coś jakby sobie wykombinować na ostatnią chwilę może.
1: Bądźcie jak Robert Korzeniowski na ostatnich 100 metrach, jeszcze dacie radę, dojdziecie do tej mety.
0: Tak, dzisiaj marzenia o wakacjach, albo już może macie jakieś plany na wakacje, przyjmujemy je pod numerem telefonu 726-826-826.
2: Ja się wybieram 27 lipca na zabieg do szpitala, takie będę miał wakacje.
0: A to można w sumie powiedzieć, że to trochę all inclusive nawet, nie?
1: Oczywiście, że tak, zobacz, wyżywienie będziesz miał, dach nad głową masz, prawda?
0: Tak, basen nawet jest.
1: Pościel ci zmienią.
0: Tak, na śniadanie masz tak kanapkę z kanapką, na obiad na przykład makaron z makaronem.
1: A jak będziesz miał trochę szczęścia, to i mięsko znajdziesz gdzieś tam w tej szynce, co ci dadzą. SK2.
0: Byleby tylko zabieg się udał, to trzymamy kciuki. A reszta to all inclusive, to nie macie czym przejmować.

zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: To jest dobry utwór, to jest dobry kawałek.
1: Jeśli nucicie sobie, to bardzo dobrze, że sobie nucicie, bo u nas same takie, co się nuci. Więcej oczywiście będzie po siódmej.
0: A
1: mamy
0: o siódmej?
1: Newsy. Bądźcie blisko, nie odchodźcie, bo to już za trzy minutki.

0: Reklama.
1: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
4: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
0: I po reklamie.
7: Ciepło, ale miejscami niewykluczone również burze. Tak będzie dziś w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Na termometrach zobaczymy od 24 do miejscami 26 stopni. W nocy 8-9 kresek na plusie. Przypominamy kierowcom, w Rzeszowie obu pasach obowiązują do godziny 9.30 teraz. Może Was przetrzymać na Lwowskiej oraz żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego na dojeździe do Ronda Popitno. Największy ruch również na Piłsudskiego, Kopisto oraz Rejtana.
8: Jest 7 News SK2 Anna Łobocka. Polska ramię w ramię z europejskimi partnerami odpowiada na groźby Kremla. Do naszego MSZ-u wezwano rosyjskiego ambasadora. To reakcja na zapowiedź ataków na Kijów oraz zalecenia ewakuacji m.in. placówek dyplomatycznych. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
9: To było krótkie i konkretne spotkanie, relacjonował mi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Ambasador usłyszał bardzo zdecydowane wezwanie do zaprzestania bezprawnej agresji.
10: I po drugie do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych.
9: Polska nie jest jedynym państwem, które wezwało rosyjskiego przedstawiciela. Na podobny ruch zdecydowały się m.in. Niemcy, Holandia czy władze Unii Europejskiej. I w tym, jak słyszę, nie ma przypadku.
10: To było uzgodnione, skoordynowane działanie.
9: Bo jak zaznacza rzecznik resortu dyplomacji, nie ma zgody na zastraszanie i groźby, także wobec dyplomatów.
8: 25 lat więzienia zamiast dożywocia. Taki prawomocny wyrok usłyszał Norweg Ingebrigt G., oskarżony o zabójstwo w Oświęcimiu 26-latki i porwanie ich córki. Ta decyzja

0: Podejrzenia padły na Norwega, a za jego 5-letnią córką został wydany Child Alert. Mężczyznę zatrzymano z dzieckiem na autostradzie w Kopenhadze. Z Danii sprowadzono go do Polski. Wśród atrakcji czołg, Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu odbędzie się pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
1: SK2 Sport.
0: Jan Urban powołał kadrę na czerwcowe mecze reprezentacji. Na liście znalazło się 26 piłkarzy, którzy towarzysko zagrają z Ukrainą i Nigerią. Wśród powołanych jest Robert Lewandowski. W ataku mają mu pomóc nowe twarze: Karol Czubak z Motoru Lublin i Mateusz Żukowski. Początek zgrupowania jutro we Wrocławiu. Już w pierwszej rundzie Kamil Majchrzak pożegnał się z wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Zdecydowanie lepszym od Polaka okazał się Alejandro Tabilo. A dziś w drugiej rundzie zobaczymy nasze singlistki Igę Świątek, Magdalenę Fręch i Magdę Linet.
2: 3,5 minuty? Po godzinie 7 chciałbym powiedzieć.
3: 3, 2, 1.
4: Rzeczywiście. Słuchajcie, wczoraj byłem kilka razy wywalany z domu.
5: Sobie,
4: naprawdę.
5: Gdzie
4: wyrzucany z domu byłem przynajmniej kilka razy. Raz, jak kupowałem bób. Drugi raz, jak gotowałem bób. Trzeci raz, jak jadłem bób. I czwarty raz, możecie się domyślić.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
2: Jak było bób?
4: Bób. To seryjnie. Seryjne bób.
2: Bób.
4: Sezon na bób uważam za otwarty.

0: A, niby Gabriel Fleszar mówią, że to tylko kroplą deszczu, a proszę, tego nie znali? Znali! Bilet do nieba od Gabriela Fleszara na antenie Radia SK2, 10 minut po 7. No i proszę, już się żali w internetach swoich, influencer ukraiński, ale że tak na 5 lat, że aż taki zakaz wjazdu do Polski, przecież ja wam nic nie zrobiłem, dlaczego to aż 5 lat?
1: Trzeba było nie wjeżdżać na morskie oko.
0: Samochodem sportowym, luksusowym. Kto nie zna sytuacji, to musimy wam przypomnieć, że był taki ukraiński, jest ukraiński influencer, który wjechał na samo morskie oko swoim sportowym samochodem, wrzucił fotę w internet, potem niby dostał mandat, ale nawet sam mówił i się chwalił w tych mediach społecznościowych, że 100 zł i 8 punktów karnych.
1: Co to jest?
0: To, co to jest? To było warte tego zdjęcia, to wszystko. No, a teraz niby, że 5 lat zakazu wjazdu do Polski.
1: Widzicie, i tak się kończą takie wyprawy. Jeździ sobie samochodem, żeby podbić morskie oko i cap, teraz będą mieli na granicy, mieli oko na ciebie.
2: Proszę. SK2.
0: Oko za oko. Oko za oko. No, to jest odwieczne prawo.

Bieber, Rastatoholics, Liner. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta i niedostępna. Proszę ciebie, proszę ciebie.

0: 17 minut po 7 przeglądamy dalej, co się dzieje na świecie i
1: gdzie byliśmy? Na Morskim Oku.
0: Byliśmy na Morskim Oku, teraz przygoda we Szwecji, w Szwecji. W
1: Göteborgu dokładnie.
0: Tak. Zewsząd zalewają nas informacje o autonomicznych pojazdach, prawda? Mówiliśmy chyba w tym tygodniu już o taksówkach ze Stanów Zjednoczonych, które zrobiły zator. Teraz kolejna sytuacja z udziałem autonomicznego autobusu.
1: Autonomiczny, czyli rozumie się tam kierowcy nie ma. Autobus nagle ten zahamował, co spowodowało, że został uderzony od tyłu przez tramwaj. Jednak na szczęście nikt nie odniósł jakichś tam większych obrażeń, prawda? I nie doszło do jakichś poważniejszych szkód, ale jednak wypadek był.
0: I teraz z drugiej strony, do wszystkich przeciwników zautomatyzowania motoryzacji. Ja mam kilka pytań. Kto w kogo uderzył od tyłu? Autobus w tramwaj czy tramwaj w autobus?
1: No z tego, co ja tutaj widzę, to tramwaj w autobus.
0: Kto prowadził autobus?
1: No, autonomiczny, czyli nikt.
0: A kto prowadził tramwaj?
1: Motorniczy.
0: Dziękuję. Nie mam więcej pytań.

0: Tak bulgota właśnie kawa w brzuszku po wypiciu.
1: Jak w tym utworze.
2: No i gdzie ten, który powie mi, gdzie mam lecieć teraz? No,
1: w którą stronę, w którą stronę? Gdzie najbliższa ona jest? Ta moja wymarzona o 7:25.
2: Toaleta. Gdyby ktoś nie wiedział, to tak bezpośrednio już powiem. 25 po 7.
0: Ibisz superniania. Ibisz superniania.
2: Krzysztof?
0: Tak, jest napisane 61-letni tata niańczy brzdące na plaży, a żona wypoczywa. Popatrz na zdjęcie. Zobacz.
2: Całe szczęście, powiem ci szczerze, całe szczęście,
0: że napisali.
2: Napisali ile, tak, że 61-letni tata, bo gdyby nie napisali wieku, to ciężko by było rozróżnić, kto jest dzieckiem, a kto nie. SK2

0: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
3: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
3: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
3: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
4: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu. Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy. Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercato.
11: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
12: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
13: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie.
14: Tak jest. Od 25

0: codziennie z Biedronką.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: W prognozach na dziś mamy burze, mogą się miejscami pojawić. Uważajcie na termometrach, chyba że Rzeszowiek rośnie czy jaśle w ciągu dnia. Zobaczymy od 24 do 26 stopni, a w nocy od 8 do 9 kresek powyżej zera. Cały czas przypominamy o buspasach w Rzeszowie, obowiązują jeszcze do godziny 9.30, a teraz wzmożony ruch w ścisłym centrum Rzeszowa, na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Do tego w okolicach Ronda Kuronia oraz w okolicach Ronda Pobitno.
9: 7.31 News SK2, Anna Łobocka. Dzisiaj w Londynie premierzy Polski i Wielkiej Brytanii podpiszą traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Według Donalda Tuska istotnym elementem porozumienia będzie cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo zdrowotne. Pożar żaglówki na Odrze w Szczecinie. Jedna osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala. Ogień pojawił się po 4 rano. Na miejscu nadal pracują służby. Wszystko wyszło idealnie, tak Donald Trump skomentował swoje badania okresowe w szpitalu pod Waszyngtonem. Niemal 80-letni amerykański prezydent nie przedstawił jednak żadnych szczegółów.

0: Pozdrawiamy samochodowych perkusistów, którzy gdzieś tam w kierownicę sobie uderzają albo w ten...
1: Deskę rozdzielczą.
0: Deskę w nawiewnik, bo tak. Inaczej brzmi. O, to są ci samochodowi perkusiści, oni wiedzą, jak zachować rytmy i do najlepszych polskich hitów doskonale to wszystko się robi. 21 minut zostało.
1: Wasze wymarzone wakacje, co to jest? 7268286826, dzwonicie, odzywacie się, proszę bardzo.
2: Spełniam swoje marzenie i jadę na rejs katamaranem po Cykladach.
1: Katamaranem po Cykladach.
0: Bardzo ładnie. To tam gdzieś na południu, tam gdzie Grecja, te wszystkie wysepki, tam jeszcze są te cykady na tych cykladach, one cykają i katamaranem. No ja na przykład teraz mam katar alergiczny.
1: No, to już jesteś w połowie na wakacjach, jeżeli chodzi o to, co powiedziała nasza słuchaczka.

0: Jak dobrze, że ja to mam już za sobą.
1: Ja też już mam za sobą, a niektórzy mają przed sobą i jak zostaniesz zaproszony gdzieś, to będziesz musiał coś włożyć do koperty.
0: Zaczyna się sezon ślubny, moi drodzy, już, i weselny.
1: Już się zaczął, no i najpierw mówiliśmy jeszcze o komuniach, ile dać do koperty, teraz co rusz pojawiają się artykuły, ile dać do koperty na wesele w 2026 roku.
0: Posłuchajcie, ceny tak zaszalały, że ci wedding plannerzy, czyli te osoby, które
1: łapią się za głowę.
0: Tak, organizują wam wesela, szacują, że koszt wesela na 100 osób może się wahać, uwaga, od około tak 77-80 tysięcy w województwie świętokrzyskim do nawet 220 tysięcy złotych w województwie pomorskim w standardzie premium.
1: To przypomnijmy, jak 100 osób jest na weselu, to takie są widełki cenowe, tak? Od 80 tysięcy do 220 tysięcy. A cena talerzyka waha się, jakby kogoś interesowało, od 300 do 600 złotych od osoby. To jest... A wiadomo, że zazwyczaj ludzie do koperty chcą dawać mniej więcej tyle, żeby za ten talerzyk się zwróciło.
0: Strasznie drogie te talerzyki. Mam postulat, może zacząć trzeba jeść na serwetkach.
1: Serwetki są tańsze. SK2.

0: 5 minut zostało nam do godziny 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta. Teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to SMS-owo. Na Messengerze zostawiacie nam swój numer telefonu po wpisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe.
1: A dzisiaj pytamy się Was, najdziwniejsza pamiątka z wakacji, jaką przywieźliście?
0: To?
1: To właśnie.
0: Bo musi być
1: to,
0: pytanie, no, tak? No, więc no. To?
1: Ja już nie powiem, że piasek, bo piasku mam od groma i ciut, prawda? W listopadzie jeszcze go znajduję.
0: Już kończ gadać, bo ten.
1: Bo co?
0: Bo nie ma czasu.
1: Płacą mi za gadanie, muszę gadać.
0: Gramy po 8:00.

0: razu w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
1: Skoda.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
8: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
10: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
12: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
15: I po reklamie.
16: Ciepło, ale miejscami niewykluczone burze. To prognoza na dziś. W Rzeszowie krośnie czy jaśnie, na termometrach zobaczymy od 24 do 26 stopni. To w ciągu dnia. A w nocy od 8 do 9 stopni na plusie. Teraz w Rzeszowie postoicie i to sporo na dojeździe do Ronda Kuronia, a także na dojeździe do Ronda Pobitno. Większy ruch również w ścisłym centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. I przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do 9.30.
17: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Na początek nowe informacje w sprawie autorów fałszywych alarmów, które w ostatnich dniach okazały się zmorą służb i najważniejszych polityków w kraju. Jedna z tych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest wniosek do sądu. W ostatnich godzinach została zatrzymana trzecia osoba. Więcej o tym Mateusz Chłyston.
18: To młode, około 20-letnie osoby, które wcześniej miały zatargi z prawem w podobnych sprawach. Śledczy na razie nie ujawniają szczegółów tego postępowania ze względu na rozwojowy charakter sprawy. Trójka zatrzymanych współpracuje ze śledczymi i składa zeznania. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawcy działali chcąc zaistnieć. Jak przekazał dziś o poranku w TVN24 szef resortu spraw wewnętrznych, to dopiero początek tej sprawy, a prowadzone śledztwo przyniesie zapewne kolejne zatrzymania. Służby próbują obecnie namierzyć także sprawcę sobotniego fałszywego zawiadomienia w sprawie pożaru w domu matki prezydenta Polski.
17: Do tematu będziemy wracać. Warszawa i Londyn zacieśniają współpracę. Dzisiaj Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. To będzie historyczna chwila, zaznaczył premier Donald Tusk.
1: Kiedy pracowaliśmy nad traktatem z Wielką Brytanią, bardzo dbaliśmy o konkretne rozwiązania, których celem będzie realne zwiększenie bezpieczeństwa Polski w czasie pokoju, tak aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
17: Podobny traktat Polska podpisała rok temu z Francją. Dzieci i młodzież na hulajnodze i rowerze obowiązkowo w kasku. Od 3 czerwca będą musieli zakładać je wszyscy poniżej 16 roku życia. Teraz najmłodsi użytkownicy zbyt często o nich zapominają.
6: Nie zawsze, ale staram się jak najczęściej, żeby był.
8: Nigdy prawie, ale mam zamiar zacząć zakładać, ale nie mogę go znaleźć nigdzie w domu.
15: Ja tylko na skateparku zakładam.
19: Ja umiem jeździć i nie boję się, że się wywalę.
17: Za brak kasku będzie grozić do 100 zł mandatu.
0: SK2 Sport.
17: Trzy polskie singlistki zobaczymy dziś na kortach w Paryżu. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa. Iga Świątek w samo południe zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. Około 13 Magdalinety zagra z Łotyszką. Jeleną Ostapenko, a po 18 Magdalena Fręch zacznie mecz z Jill Teichmann.

0: po prostu. Czasami sobie myślę, mówię, no schylę się, wezmę. Mi brakuje, no ale...
1: Ale
0: uczciwy jestem.
1: Uczciwość przewyższa.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Jeszcze jakby pełne były.
1: A chciałem powiedzieć o bezpiecznej jeździe dla wszystkich teraz.
0: O bezpiecznej jeździe. Pożyczamy wam.
1: I pełnego baku, o tak. 3,5 po 8.

0: i od dawna to wiem.
1: A po co mówić? Jak można napisać encyklikę na przykład?
2: Na przykład, szeroko się dyskutuje encyklikę papieża Leona XIV. Napisał, wydał Magnifica Humanitas. Tak?
1: Dobrze,
2: dobrze mówię?
1: Dobrze.
2: Magnifica Humanitas.
1: To
2: jest encyklika papieża, pierwsza encyklika papieża Leona XIV i hit, sensacja w internecie. Rozpisują się o tym, jak papież w swojej encyklice zacytował Gandalfa z Władcy Pierścieni, a dokładnie z Powrotu Króla.
1: Tak, chodzi o fragment taki. Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi falami przepływającymi przez ten świat. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy dla tej epoki, w której żyjemy.
2: I te słowa papież niby skierował w kontekście sztucznej inteligencji, ale wypowiedziane zostały w książce Władca Pierścieni przez Gandalfa. Nie wiem, no mi by bardziej pasował jakiś cytat z Golluma.
1: A gdyby ktoś nie zrozumiał, to tłumaczymy na nasze.
3: Złote, a skromne.

0: Chciałbyś umieć grać tak na trąbie jak zespół Mroza, nie?
1: Ja gram tylko na nerwach, no.
0: Zobaczymy, jak zagrają dzisiaj nasi uczestnicy.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Naszej zabawy. Justyna i Miłosz, dzień dobry.
5: Cześć.
0: Miłosz, witam, jesteś, dobrze. Mamy was, więc przypominamy szybko zasady. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń o wartości 500 zł. Druga osoba ma nagrody pocieszenia wtedy. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
5: Wszystko jasne.
6: Zgadza się.
0: Dobrze, Justynka zaczyna.
7: W prawo, w lewo?
5: W prawo.
7: W prawo.
0: Kręci się i kręci się i zatrzymało się na literze W. Litera W. Litera W. 20 sekund. Okay. Uwaga.
7: Państwo.
5: Węgry.
7: Miasto.
5: Warszawa.
7: Znana postać.
5: Wałęsa.
7: Roślina.
5: Winogrono.
7: Kolor.
5: Wiśniowy.
7: Zawód.
5: Weterynarz.
7: Samochód.
5: Warszawa.
7: Imię.
5: Wanda.
7: Przedmiot.
5: Wiadro.
0: Bardzo ładnie ci poszło, Justynko. Trzeba przyznać, ja nie mam żadnych zastrzeżeń.
7: Warszawa i Warszawa.
0: Masz jakieś zastrzeżenia?
7: Nie mam żadnych zastrzeżeń.
0: 9.
7: A którego Wałęsę ci chodziło?
0: No tego.
5: Lecha.
0: O Lecha.
7: No dobra, niech będzie.
0: Dobra, 9 punktów dla ciebie, Justynko. Miłosz, 9 punktów do przebicia. W prawo, w lewo.
6: Top of the top.
7: No,
6: w prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. Lżej zakręciłem niż ty, Jarząbku, i wyszła okrągła litera O.
7: O!
0: Okrągła litera O, 20 sekund, uwaga państwo.
6: Toman.
0: Miasto.
6: Popoczno.
0: Tytuł filmu.
6: Oscar Wilde.
0: Imię.
6: Oscar.
0: Roślina.
6: Oset.
0: Potrawa.
6: Oset pitny.
0: Zawód. Zawód już będzie po czasie już ten zawód. Oscar Wilde, czy to jest tytuł filmu? Jarząbek.
7: Jest Wilde. Historia Oscara Wilda. Ale czy Oscar Wilde film... No nie, ten film nazywa się Wilde. Wilde. Ale jest,
0: dobra,
7: to historia Oscara Wilda, tak?
0: Więc nie możemy zaliczyć tytułu filmu, więc
7: a gdybyśmy zaliczyli, to ile by było?
0: Jakbyśmy zaliczyli, to by było 6, więc i choćbyś był drugi w kulach, to i tak by nic nie dało.
7: Ale to zaliczmy.
0: Zaliczmy, bo...
6: Dzięki bardzo.
0: Dobra, niech ci będzie. Jak będzie, to niech będzie, że 9 do 6 no przegrałeś, a nie 9 do 2, dobra? No. Dobra, no, Miłosz?
6: To już lepiej wygląda.
0: Ale przegrałeś, to nie znaczy do końca przegrałeś, bo nagrody pocieszenia wysyłamy, a ogłaszamy, że Justyna ma prezent marzeń!
5: Super, bardzo się cieszę. Dziękuję.
0: A proszę. I z jednej i z drugiej strony coś będzie, coś wysyłamy, tylko Justynka ma lepszą nagrodę. Miłosz też ma
7: nagrodę.
0: Też ma lepszą, ale tak, to nie jest... Ale inną, nie tak główną. Jest. Jutro kolejne Państwa Miasta po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.

0: My się nie zmieniamy jak coś. Cały czas Wajda i Jarząbek z wami. 25 minut po 8. Perfekt. Zastanawialiśmy się bardzo nad tym filmem.
1: Oscar Wilde, prawda? Powiedział
0: Miłosz. Powiedział tak. Oscar Wilde i sprawdziliśmy, jest film Oscar.
1: I jest film Wilde.
0: Ale nie ma filmu Oscar Wilde.
1: Miłosz, bo tak blisko.
0: Tak blisko. Tak blisko też do newsów. Równo o 8.30 bądźcie blisko. Może się zakocha.

0: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
1: Okej, raport wysłany.
2: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
1: Słucham?
2: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
1: O kim ty mówisz?
2: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
1: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
2: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
3: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy dziś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
8: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
13: I po reklamie.
14: Dziś w regionie będą i chmury, i słońca, miejscami nawet mogą pojawić się burze. Uważajcie, do tego dosyć ciepło. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle zobaczymy od 24 do 26 stopni w ciągu dnia. W nocy od 8 do 9, jutro nieco chłodniej, 19 na plusie. Wyjeżdżamy na drogi w Rzeszowie o tej porze tłoczno na Lisa Kuli, Rejtana, Piłsudskiego oraz Marszałkowskiej. Postoicie też na dojeździe do Ronda Kuronia oraz na dojeździe do Ronda Pobitno.
15: 8.30 News SK2 Anna Łobocka. Trzy osoby zatrzymane w związku z fałszywymi alarmami. Chodzi o alarmy dotyczące m.in. Jarosława Kaczyńskiego i siedziby TV Republika. Jedna z zatrzymanych osób jest już aresztowana. W sprawie drugiej jest o to wniosek. W ostatnich godzinach zatrzymana została trzecia osoba. Wszyscy to 20-latkowie, którzy mieli już problemy z prawem. Stany Zjednoczone wycofają z Europy samoloty bojowe, niszczyciele i okręty podwodne, donosi portal Politico, powołując się na dyplomatów z NATO. Amerykańskie plany mają być elementem programu ograniczania obecności wojsk USA na kontynencie. Synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia IMGW wydało dla Małopolski.

0: Powrót do przeszłości to mój ulubiony film, taka trylogia, komedia, science fiction.
1: A nie, na tych deskorolkach tam latali.
0: Tak, tak. My też robimy Powrót do przyszłości, ale taki realny, to jest realizm, to się naprawdę wydarzyło, o tym naprawdę pisały portale, mówiono o tym w internecie, albo w telewizji, zależy jeszcze który rok, bo dzisiaj 25 lat wstecz.
1: Niektórych z was na świecie nawet nie było jeszcze.
0: No, te, tak było.
1: 27
0: maja 2001 roku pisano, tak, kącik odkurzający. Sąd apelacyjny w Atlancie odrzucił wniosek adwokatów właścicieli praw autorskich słynnej powieści Przeminęło z wiatrem o wstrzymanie publikacji parodii tego romansu. I o tym pisała Wirtualna Polska właśnie 27 maja 2001 roku.
1: A ty w ogóle zobacz, nie? Że te wszystkie te najsłynniejsze romansidła to mają coś wspólnego z wichurami zawsze, nie? No, Przeminęło z wiatrem.
0: Jest, są wichrowe wzgórza, była też dziewczyna, która kochała wiatr.
1: Czy za chwilę się okaże, że najbardziej romantyczną potrawą świata jest fasolka po bratońsku.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: 8:48.
1: Nie, bilecików nie miało też 63 tony kawy, które wjechało ostatnio do Polski, a nie mogło mieć. Te worki były pełne żywych robaków, wyobraźcie sobie. Kontrolerzy z Poznania wykryli uszkodzone woreczki, a w woreczkach kawa, a w kawie żywe szkodniki.
0: Proszę bardzo, jak żywe, ale czekaj, jak żywe, to znaczy, że świeży zbiór. Szkoda, że zatrzymali tę kawę.
1: No i od razu byś miał taką kawę wysokobiałkową, prawda? Pienić się będzie dobrze, taka dobra, mięsista kawa.
0: Ale kontrolerzy z Poznania mówią nie. Oni powiedzieli nie i pewnie w ogóle sądzą, że stop Mercosur!
1: Stop!

0: Jak to, panie Dominiku, że nieważne? Oczywiście, że ważne. Z kim i gdzie?
1: A, właśnie, bo dzisiaj o tym rozmawialiśmy. Równo za miesiąc będzie pierwszy pełnoprawny dzień wakacji. O tym dzisiaj troszeczkę rozmawialiśmy i być może już macie jakieś plany, już wiecie, co będziecie w wakacje robić.
0: Taki całodobowy, wstajecie rano i wakacje. I co będziecie robili za te 4 tygodnie?
1: Są jeszcze głosy, słuchamy.
2: Ja osobiście za 4 tygodnie to na 100% będę zasuwał w pracy. I tak przez całe wakacje. Moje drogie dzieci, nawet sobie nie wyobrażacie, jak macie piękny okres przed sobą. Korzystajcie z tego, ile możecie, bo za parę lat, niestety, jedyne, czym będziecie mogli się zadowolić, to jak dobrze pójdzie, to dwutygodniowym urlopem w skali roku oczywiście. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy również, ale hola. 2 tygodnie urlopu w skali roku? Przecież to jest optymalnie, to jest odpowiednio, to jest tyle, ile powinno być. Optymalnie.
1: Tak, tyle, ile powinno być, żeby dokończyć remont zaczęty rok temu.

0: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie. I po reklamie.
13: Jeszcze w Rzeszowie poranne korki nie odpuszczają i nadal może was przetrzymać na Lwowskiej, a także żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego. Na dojeździe do Ronda Pobitno podobna sytuacja na dojeździe do Ronda Kuronia. Więcej autu również na Rejtana Piłsudskiego, a także w ścisłym centrum na Chopina Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Jeśli chodzi o prognozy, to dziś ciepło, ale miejscami mogą również pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy od 24 do 26 stopni.
14: Jest 9. News SK2 Anna Łobocka. Młodzi mężczyźni w rękach służby odpowiedzą za serię fałszywych alarmów. Policja zatrzymała łącznie 3 osoby, mówi premier Donald Tusk.
15: Którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji, nie z pobudek ideologicznych czy partyjnych, dopuszczały się takich rzeczy w przeszłości, o tym już wiemy.
14: Jeden z zatrzymanych trafił już do aresztu.
15: Nieważne, czy ma się 16, czy 20, czy 25 lat, nieważne, czy się robi to dla zabawy, czy z pobudek politycznych, to są poważne przestępstwa. I każdy, kto ma zamiar bawić się w taki sposób, musi mieć świadomość, że my technicznie będziemy zdolni do identyfikacji sprawców.
14: Zatrzymani mają stać za alarmami, które uderzyły m.in. w rodzinę prezydenta czy osoby związane z opozycją. Niewykluczone są dalsze działania służb. Miasto będzie funkcjonować tak jak do tej pory, zapowiada Stanisław Kracik, wyznaczony przez premiera na komisarza w Krakowie. Do niedawna pełnił on funkcję wiceprezydenta Krakowa w zespole odwołanego w referendum Aleksandra Miszalskiego. O szczegółach Oleg Ruszkowski.
16: Gwiazdożyć nie będę, zapowiada Stanisław Kracik i jednocześnie mówi, że najważniejsze będzie dla niego płynne kontynuowanie takich inwestycji jak remont torowiska przy Teatrze Bagatela czy dokończenie remontu ulicy Tynieckiej. Jednocześnie niewiele ma zmienić się w zakresie korekty kontrowersyjnej strefy czystego transportu.
17: Wchodzimy w fazę wakacji i na pewno myślę, że piekielnie dynamicznej kampanii wyborczej, więc chyba nie czas i miejsce, żeby tego typu operacje w tej chwili podejmować, bo one byłyby skazane na fiasko.
16: Stanisław Kracik poinformował też, że nowy plan ogólny miasta ma się, jak sam to nazwał, średnio.
14: Jeszcze co najmniej 2 dni bez pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Wykolejony pociąg został już podniesiony na tory pod Obornikami. Dziś ma zakończyć się naprawa torów. To po poniedziałkowym wypadku składu z ciężarówką.
18: Linia kolejowa między Poznaniem a Piłą wciąż pozostaje jednak zablokowana. Uszkodzone najpewniej zostały nie tylko tory, ale też linia trakcyjna. Jak się dowiedziałem, ruch na trasie Poznań-Piła dalej jest wstrzymany. Część połączeń odwołano, a przewoźnik na wyłączonym odcinku zapewnił zastępczą komunikację autobusową. Do katastrofy doszło w poniedziałek po południu na przejeździe kolejowym w Garbatce. Pociąg Kolei Wielkopolskich relacji Rogoźno-Poznań zderzył się tam z ciężarówką, po czym wykoleił się. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a 17 osób podróżujących pociągiem zostało lekko rannych. Jedna osoba trafiła do szpitala. Policjanci zakończyli już oględziny miejsca zdarzenia.
14: A informację zebrał Paweł Adamczewski.
19: SK2 News, Rzeszów.
20: Michał Łuserki. Zarzeszowcy radni przegłosowali podwyżkę wynagrodzenia dla prezydenta miasta. To na wczorajszej sesji Rady Miasta. W głosowaniu za podwyżką było 11 radnych, przeciw opowiedziało się 9, a 5 wstrzymało się od głosu. Wynagrodzenie prezydenta wzrośnie o nieco ponad 2000 zł brutto. Podkarpacie wciąż należy do regionów z najwyższym bezrobociem w Polsce. Według najnowszych danych GUS stopa bezrobocia w województwie wyniosła w kwietniu 9,3% przy średniej krajowej wynoszącej 6%.
21: 100% polskich hitów gramy wam w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry. Środa to jest taki dobry moment, żeby złapać lekki oddech, nieco zwolnić tempo w tej godzinie. Dzień dobry. Środa to jest taki dobry moment, żeby złapać lekki oddech, nieco zwolnić tempo w tej godzinie. Mam dla was polskie kawałki, dzięki którym to się jak najbardziej uda. Ania Dąbrowska i zespół.

Artur Gadowski, szczęśliwego Nowego Jorku, gramy wam w Radiu SK2, a my z Nowego Jorku przenosimy się do Paryża. Dziś prawdziwy biało-czerwony festiwal na kortach Rolanda Garrosa, bo w walce o trzecią rundę zobaczymy aż trzy nasze niesamowite tenisistki. I teraz tak, o 12 na kort wychodzi Iga Świątek, chwilę później około 13 Magda Linet, a wieczorem nie przed godziną 18 swój mecz rozegra Magdalena Fręch. Trzymamy kciuki za biało-czerwone, a o tym, że będzie dobrze i pięknie też przy okazji, już teraz BRO w Radiu SK2.

0: Polska 2. Wehikuł czasu.
1: Wspominałam wam na początku godziny o kawałkach na wyciszenie i chyba nie ma większego mistrza wyciszenia i doceniania życia niż Marek Grechuta. Dni, których nie znamy, już teraz w wehikule czasu Eski 2.

0: Podoba się Flora. Jak tak, to na ten kawałek Maćka Musiałowskiego możecie oddawać swoje głosy w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Może do piątku Flora skoczy na podium. Głosy oddajecie na sk2.pl.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
7: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
11: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
12: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
13: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
14: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
15: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
16: A jak to wpływa na państwa codzienność?
15: Ciągle coś się nie domyka.
14: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
16: Proszę pana, bo tam są drzwi.
17: Polskone Porta Dere Ercato.
18: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
19: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: I po reklamie.

0: Aby ten błękit nieba z piosenki Mana mu się ziścił, bo z tego, co zapowiadają synoptycy, to druga połowa tygodnia w Polsce ma być pochmurna. Mana i oprócz błękitnego nieba gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
5: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
6: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
7: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
8: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
11: I po reklamie.
12: Średnio 23 stopnie mamy na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle. Odrobinę temperatura jeszcze może nam podskoczyć. W tym momencie na ogół słonecznie, ale dziś mogą pojawić się burze, zwłaszcza na południu naszego województwa. Tam mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Niewykluczony tam także silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę, a lokalnie może także wystąpić grad. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Piłsudskiego, Cieplińskiego oraz Lisakuli.
1: Jest 10. News SK2 Anna Łobocka. Dziś wyrok w sprawie szokującej zbrodni. Sąd w Katowicach ogłosi wyrok w procesie apelacyjnym Mateusza H. Prawie 3 lata temu mężczyzna w swoim domu brutalnie zamordował 18-letnią Wiktorię. O jej losie zdecydował, rzucając monetą. Rok temu usłyszał wyrok dożywocia. Obrona domaga się złagodzenia kary, mówi Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach.
11: Obrońca wskazuje na młody wiek, uprzednią niekaralność i trudności w dzieciństwie. Natomiast czy te okoliczności powinny być wzięte pod uwagę przez sąd? Tak, ale czy te okoliczności powinny mieć wpływ na wymiar kary? Nie.
1: Prokuratura chce też umieszczenia skazanego w zakładzie psychiatrycznym. Ten temat wywołuje polityczne emocje. Sejm zajmie się dziś projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Rządowe propozycje zmian zakładają m.in. możliwość zawarcia notarialnej umowy o wspólnym pożyciu. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun. Co dokładnie zakłada projekt, na którym będą dziś debatować posłowie?
13: Między innymi to, że dwie osoby pełnoletnie, także osoby tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza. Taki dokument zarejestrowany później w Urzędzie Stanu Cywilnego miałby umożliwić parze choćby regulację spraw związanych ze wspólnym majątkiem, uzyskanie prawa do wspólnego mieszkania, ustanowienie ewentualnych alimentów, czy wreszcie nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznej i działania jako pełnomocnik w codziennym życiu. We wczorajszym posiedzeniu komisji, która procedowała ten projekt, wziął udział m.in. szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker, który zapewnił, że Karol Nawrocki jest gotów rozmawiać o statusie osoby bliskiej, ale nie zgadza się na coś, co de facto jest związkiem partnerskim.
1: Zielona Góra i okolice na mapach zaznaczone na czerwono. To oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W takich warunkach ogień może wywołać iskrę, mówi Paweł Wcisło z Lasów Państwowych.
14: Wilgotność ciółki leśnej spadła poniżej 10%. To są naprawdę krytycznie niskie wartości. Ryzyko powstania i rozwoju pożarów jest bardzo duże. Niestety taka pogoda pożarowa utrzyma się jeszcze przez kolejne dni.
1: Z kolei synoptycy ostrzegają przed burzami na południu kraju. Alerty pierwszego stopnia wydali dla Małopolski.
15: SK2 News, Rzeszów.
12: Jałusarki, ważna informacja dla kierowców z Łańcuta i okolic. Od jutra będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej 877 w Dąbrówkach. Chodzi o przebudowę tamtejszego mostu. Gotowa jest już tymczasowa przeprawa, ale będzie na niej obowiązywał ruch wahadłowy sterowany światłami. Mogą utworzyć się korki. Utrudnienia mają potrwać do listopada przyszłego roku. Pilnie potrzeba 0 RH- to komunikat Rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Czerwoną kroplą podzielicie się przy Wierzbowej 14. Weźcie ze sobą dowód osobisty.
0: Tu Radio SK2. Oj, sucho, bardzo sucho w lasach, ale to zapowiada się niestety upalne. My gramy wam najlepsze polskie hity na każdą pogodę i zjawisko atmosferyczne. W tej godzinie mam dla was Metznera, a zaczynamy od romantycznej propozycji od zespołu Goja. Kasia Grodzka, dzień dobry.

Maj w kalendarzu i maj w głośniku. Zespół Warius Manx. Gramy wam w Radiu SK2. Taka piękna muzyka za nami, za to nie można tego samego powiedzieć o nowości od Ferrari. Słynna włoska marka luksusowych samochodów właśnie wypuściła na rynek w pełni elektryczny samochód. Niby swoim wyglądem ma czerpać z klasyki motoryzacji, a jednak ludzie nie są przekonani do tego nowego designu. Jak tak patrzę na ten samochód, to mnie on bardziej przypomina takiego ponczusia, ale takiego, wiecie, sztucznego Donata w zielonej polewie. Ciekawe, jak brzmi ta elektryczna bestia, jak daje po garach.

0: Ten kawałek na pewno usłyszycie podczas szafirowej trasy koncertowej Urszuli. Torysa na szkole w Radiu SK 2 w marcu przyszłego roku. Artystka będzie obchodziła 45. jubileusz artystyczny. No i właśnie ten fakt chce uczcić koncertowaniem. Między innymi w Poznaniu, Katowicach czy w Krakowie. No i w sumie trasa wiosenno-letnia, jak widać, bo to trasa, która trwa od marca do sierpnia. No już nie możemy się doczekać.
1: SK 2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Znałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Zabawę zawsze jest marzeń.
12: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
13: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
14: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
15: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo Twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
16: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje Ci spokoju. Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piruk biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jedziemy!
18: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
20: I po reklamie.

0: To trofeum od Dawida Podsiadło na antenie Radia SK2, a ja takie muzyczne trofeum mam dla Was po godzinie 11, czyli kolejny wehikuł czasu, czyli piosenki, które być może wywołają u Was taką lekką nutkę nostalgii, albo może i wspomnień. Piosenki z duszą to też dobre określenie. W Radiu SK2 gramy Wam zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od poniedziałku truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Tak, soczyste nektarynki, koszyk 500 gramów 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
10: No wiem.
9: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
10: Ej, to już przesada.
9: No co? Tego poziomu nie da się przebić.
11: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
12: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
13: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
12: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
14: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
15: Tak dla Ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
16: I urodzinowe hity cenowe, takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
17: Sprawdź to sam, czy Michał odkusi ceną każdy dział.
16: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
18: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
19: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Znowu lecicie?
20: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
21: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
20: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
22: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: I po reklamie.
1: W regionie uważajcie na silniejsze wiatry. Mogą także pojawić się burze, zwłaszcza na południu naszego województwa. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Niewykluczony również grad oraz silniejsze wiatry w porywach do 80 km na godzinę. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie 25 stopni to średnio, w nocy 7-8 stopni na plusie. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego, w pobliżu Ronda Kuronia i Ronda Pobitno.
3: Jest 11 News SK2 Anna Łobocka. Dwie osoby z zarzutami w sprawie fałszywych alarmów. Jedna usłyszała zarzut udziału, a druga kierowania grupą zajmującą się wywoływaniem fałszywych alarmów. Śledczy mówią, że to młodzi ludzie działali w grupie o określonej hierarchii. Fałszywe wezwania, których mieli być autorami, dotyczyły adresów m.in. mieszkania szefa telewizji Republika czy domu Jarosława Kaczyńskiego. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali potencjalni sprawcy?
5: Członkowie grupy nie znali się osobiście, kontaktowali się przez komunikatory internetowe. Jej liderzy zachęcali nowych członków do przestępczych działań, które miały umożliwić awanse w nieformalnej hierarchii. Według ustaleń śledczych zatrzymani mężczyźni mają związek z najgłośniejszymi fałszywymi alarmami w ostatnich dniach. Jeden z nich nie przyznał się do zarzutów, ale złożył wyjaśnienia. W jego przypadku sąd na wniosek prokuratury zastosował 3-miesięczny areszt. Drugi z podejrzanych częściowo przyznał się do winy. W jego przypadku sąd dziś będzie decydował o areszcie.
3: Teraz lubuskie, gdzie wznowiono poszukiwania w jeziorze w Dąbiu. Wczoraj pod wodą zniknął mężczyzna, który pływał przy rowerze wodnym, mówi Justyna Kulka z policji w Krośnie-Odrzańskim.
23: W pierwszej kolejności ponownie zostanie sprawdzone miejsce, gdzie mężczyzna był widziany po raz ostatni. Następnie rejon poszukiwań będzie stopniowo poszerzany.
3: Do akcji dziś dołączyła specjalistyczna służba poszukiwawczo-ratownicza. Około 100 strażaków walczy z pożarem żydowskiego supermarketu w północnym Londynie. Wybuchł on w tej samej dzielnicy, gdzie w ostatnich tygodniach doszło do serii podpaleń obiektów związanych ze społecznością żydowską. Przyczyna pożaru nie jest na razie znana.
24: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Serkis, jest akt oskarżenia przeciwko lekarce szpitala MSWiA w Rzeszowie. Chodzi o sprawę mężczyzny, który zmarł zaraz po wizycie na SOR. Po badaniach został wypisany do domu, a chwilę później doszło do pęknięcia tętniaka aorty.
25: Prokurator przedstawił lekarce zarzut popełnienia przestępstwa, zarzucając jej narażenie 29-letniego pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
1: Mówiła Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie. Boisko przy ulicy Stanisława Gliwy w Rzeszowie zostanie rozbudowane. Miasto ogłosiło już przetarg.
0: 100% polskich hitów gramy wam w radiu SK2, a jeśli teraz, czyli w środę o godzinie 11:02 coś wam nie pasuje, jest wam jakoś tak źle, to w tej godzinie odbędziemy podróż muzyczną wehikułem czasu, a na początek Landry, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

O małych szczęściach ta muzyczna opowieść. Robert Jansson i Kuba Badach. Takie polskie hity. Gramy wam w Radiu SK2. A takie małe szczęście w Rzymie może sporo kosztować, jak się okazuje w przeliczeniu. Ponad 1 000 000 zł kosztuje miejsce parkingowe o powierzchni 13 m² w historycznym centrum obok słynnego Piazza Navona. Taką cenę sobie ktoś wymyślił, no i wychodzi na to, że ten kawałek betonu kosztuje więcej niż 3-pokojowe lokum w okolicy. Za 1 000 000 zł to ten parking powinien w pakiecie oferować jeszcze masaż pleców kierowcy i darmową pizzę prosto z pieca przy każdym parkowaniu. SK

0: czasu.
1: Tym razem w Wehikule Czasu mam dla Was piosenkę, którą na pewno warto powtórzyć przed sezonem wakacyjnym, szczególnie jeśli planujecie śpiewać przy ognisku z gitarą i też powspominać trochę stare czasy. Nie liczę godzin i lat i Andrzej Rybiński już teraz w Radiu SK2.

0: szykuje się przebój lata. Tak tę nowość od Mroza komentują jego fani w mediach społecznościowych. No i coś w tym jest. Słoneczny kawałek, czyli Nie ma miejsca jak dom. Gramy wam w Radiu SK 2. Czekamy na kolejne słoneczne single, a także na nowy album Mroza. Ten ma się ukazać jeszcze przed startem trasy koncertowej, czyli odpowiedni moment tour w październiku. Tu Radio SK 2. Trzymamy dla was rękę na pulsie polskiej muzyki.
1: SK 2.
2: Autopromocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
2: Największe święto polskiej muzyki. Właśnie dla

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
9: Tańsze koszyki.
10: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
11: Sprawdź to sam, check it out.
10: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
16: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
17: Zabawel zawsze jest marzeń.
18: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja. 2+1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Piosenka, że tak powiem, akuratna, bo tak też w pewnych regionach się mówi i na koniec godziny 11 też całkiem akuratna na koniec miesiąca, prawda? Budka suflera za ostatni grosz. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami najważniejsze informacje z kraju i ze świata.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,49 za 100 gramów. Z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej. Łopatka wieprzowa. 11,99 za kilogram. Biedronka.
8: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
9: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
10: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
11: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia-lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
12: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
2: I po reklamie.
3: W regionie mogą pojawić się burze, zwłaszcza na południu naszego województwa. Tam mamy ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. W czasie burzy niewykluczone silne wiatry w porywach do 80 km na godzinę. Miejscami możliwy także grad. Na termometrach w Rzeszowie, Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 25 do 26 stopni. W nocy od 7 do 8 kresek powyżej zera. Teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
4: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Prezydent mówi nie ustawie o statusie osoby najbliższej. To uderzenie we flagowy projekt rządowej koalicji. Posłowie zajmują się nim na rozpoczętym dzisiaj posiedzeniu Sejmu. Przepisy już w najbliższych dniach mają trafić do podpisu Karola Nawrockiego. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker zaznaczył, że ustawa wprowadza de facto związki partnerskie.
5: Jest to ustawa, która de facto zmienia ponad 200 innych ustaw. Stosowując ten system do zrównania małżeństwa ze związkiem partnerskim.
4: Rząd i posłowie rządowej koalicji odpowiadają, że są gotowi na kompromisy i rozmawiają z Pałacem Prezydenckim.
6: Kiedy pytam o jeden konkretny zarzut, to te zarzuty skupiają się wokół chociażby wspólności majątkowej, ale nigdzie nie jest napisane, że wspólne rozliczanie jest zarezerwowane tylko dla małżeństw.
4: Mówi sekretarz stanu w kancelarii premiera Katarzyna Kotula. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej zakłada możliwość zawarcia umowy u notariusza, która pozwoli partnerom na wspólne rozliczanie, prawo do korzystania ze wspólnego mieszkania czy dostęp do informacji medycznych. Z płonących budynków ewakuowano około 100 zwierząt. Kilkudziesięciu strażaków w akcji pod Ostrudą gasiło pożar chlewni w miejscowości Odmę.
7: 50 strażaków pracowało na miejscu zdarzenia, 14 zastępów. W trakcie prowadzonych działań obroniono również budynek mieszkalny, który znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie chlewni.
4: Relacjonuje rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków Łukasz Wróblewski. Stan ewakuowanych zwierząt bada weterynarz. Przyczyny pożaru ustalają służby. Paweł Kluska z sądeckiej samochodówki, najlepszym młodym mechanikiem w Polsce. Uczeń wygrał ogólnopolski konkurs Young Car Mechanic. Teraz będzie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych.
8: 12 zadań, na przykład od wymiany akumulatora, aż po część mechaniczną typu wymiana sprzęgieł. Tak naprawdę wszystkie zadania są zaskoczeniem. Nie wiemy, jakie one będą.
4: A konkurs międzynarodowy odbędzie się w Rydze 11 czerwca.
2: SK2 News, Rzeszów.
3: Michał Serkis, 180 tysięcy złotych mógł stracić senior z powiatu rzeszowskiego. Próbowali oszukać go na wnuczkę, ale zachował czujność i skontaktował się z prawdziwymi policjantami. Ostatecznie nie przekazał pieniędzy. Do końca czerwca można składać wnioski o 800+, na kolejny okres rozliczeniowy, mówi Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS.
9: No bo okres świadczeniowy rozpoczniemy od czerwca, ale jeżeli chcemy mieć pewność, że to świadczenie będzie wypłacane także za czerwiec, no to składamy wniosek jak najszybciej.
3: Na Podkarpaciu złożono do tej pory prawie 200 tysięcy wniosków.
10: Mamy południe w środę, to taki geograficzny środek tygodnia roboczego, weekend coraz bliżej, nie poddajemy się, pędzimy w jego kierunku. W tej godzinie mam dla Was wkrętkę od Kamila Nosela, a muzycznie na początek wielki hit od zespołu Jugoton i Kazika. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
11: Bez reklam, jeden po drugim.
2: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.

0: Piosenka, która była hitem niejednego dzieciństwa, grupa Ich Troje i Zawsze z Tobą Chciałbym Być. Takie polskie hity gramy Wam w Radiu SK A2, a on pod ręką zawsze ma jakiś pomysł na wkrętkę. Kamil Nosal już teraz w Radiu SK A2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pani Krysi się dodzwoniłam?
3: Tak, o co chodzi?
2: Kłaniam się zagęszczona Iwona po tej stronie z restauracji, bo widzę, że szefowa państwa zapisała na 15. To są jakieś uroczystości, proszę pani, urodzinowe, tak to pani?
3: Urodzinowe, tak, moje.
2: Dobrze, bo ja kuchnię, proszę pani, organizuję, w związku z tym muszę panią poinformować, jeśli chodzi o alkohol, u państwa będzie pite.
3: Tak.
2: Aha, i bierzecie...
3: Mamy swój,
2: No właśnie.
3: Pani nam powiedziała, że mamy sami, nie? Zaopatrzyć.
2: Bo tak, my jesteśmy na etapie dostawania koncesji, jeśli chodzi o alkohol. I alkohol będzie, tak? Tylko, że ja go muszę przelać, bo butelki nie mogą stać.
3: Tak.
2: I mam już, proszę pani, tak, po kiszony i po kapuście mam pojemnik, taką beczkę. I teraz ja bym to przelała i byście po prostu przychodzili, proszę pani, sobie brać chochlom i tyle.
3: To jak? To będzie wtedy w tych słoikach jakichś?
2: Tak,
3: tych pojemnikach,
2: tak. Bo słoiki, proszę pani, ja będę miała na kuchni. I taka prośba, żebyście przychodzili. Ja dam chochle, to wszystko będzie przelane w tych beczkach, tak? I sobie tylko po prostu nalewacie chochlom.
3: To w kieliszki wtedy nalewa?
2: Tak, bo ja nie mogę postawić, proszę pani, alkoholu na stole, bo jeszcze koncesji my nie mamy.
3: Bo trochę tak dziwnie, bo to wie pani, będzie wietrzało, to chyba wszystko mi się wydaje, czy nie?
2: Nie, proszę pani, ja mam dekiel na beczkę.
3: Nie wiem, a ma pani taką beczkę z takim tym zakrętkiem?
2: Z deklem mam, tak, mam dwie takie beczki, jedna po ogórkach, drugie po
3: kiszonku. Ale wie pani, odkręcać to i nalewać, nie?
2: A, tak, bo to jest taka niebieska duża, 400-litrowa.
3: Jakbyśmy naklejki pozrywali.
2: No nie, proszę pani, butelka do alkoholu jest tak charakterystyczna, że proszę pani, ja jedyne co, mogę poprzelewać, proszę pani, do kartonów po sokach, ale jak będą dzieci...
3: Ale to w plastikach, to też nie bardzo w tych plastikowych butelkach. No.
2: Ja też nie mogę za to odpowiadać.
3: Dzieci nie będzie.
2: Tylko
3: 12-letnia dziewczynka.
2: To ja zapytam szefowej, czy tak można. Pani Katarzyno!
4: Cześć, ciocia, to ja Kasia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: A kurczę, a nie, wiecie co? Naprawdę. A ja to przeżywam, kurczę. Nosel wkręca.

0: 102 Rzeszów.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: Takie oto wyznanie miłości od zespołu Tila. I love you. Gramy wam w Radiu SK2, a ja mam, słuchajcie, łamiącą wiadomość dla wszystkich graczy. Uwaga, będzie nowy dodatek do Wiedźmina. Będzie się nazywał Pieśni Przeszłości i zagramy w niego już w przyszłym roku, co CD Projekt Red potwierdził na swoich socjalach. Przyszły rok brzmi jak w sumie szmat czasu, ale coś pod skórą czuję, że w nowego Wieśka zagramy wcześniej niż odpalimy nowe GTA 6, czyli grę, która powinna mieć pod tytuł Przekładaniec.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18:00.
3: Łukasz Zdończyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
7: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek, pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
8: Zabawę zawsze jest marzeń.
9: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: Okej, okay, raport wysłany.
15: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
14: Słucham?
15: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
14: O kim ty mówisz?
15: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
14: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
15: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
16: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl. Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
17: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
18: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
19: A jak to wpływa na państwa codzienność?
18: Ciągle coś się nie domyka.
17: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
19: Proszę pana, bo tam są drzwi.
20: Polskone Porta Dere Ercato.
21: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
22: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
5: To będzie ostatnia reklama.
12: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
22: I po reklamie.

0: Czekamy na premierę Błękitu. Nowy album Roxy ma się ukazać dokładnie 19 czerwca i wiadomo, że pojawi się też na nim singiel pod tytułem Dom, który Roxy w wersji akustycznej już zaprezentowała na swoich mediach społecznościowych. Naprawdę pięknie jej to wyszło. A za nami w Radiu SK2 Anyone I Want To Be, a przed nami newsy o godzinie 13.
1: Reklama.
2: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.

0: to będzie ostatnia reklama.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
5: W regionie uważajcie na silniejsze wiatry. Mogą także pojawić się burze na południu naszego województwa. Cały czas obowiązuje tam ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Do tego niewykluczony tam również grad. Na termometrach w Rzeszowie krośnie czy jaśne w tym momencie od 25 do 26 stopni. W nocy 7-8 kresek powyżej zera. Jutro około 19 stopni. A teraz w Rzeszowie większy ruch na Marszałkowskiej, Piłsudskiego oraz Cieplińskiego.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
6: Jest 13, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Śledczy nie wykluczają, że sprawcy mogli działać na zlecenie. Dwie osoby zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów, są też zarzuty. Fałszywe alarmy sprowadzały interwencje służb m.in. na polityków. To zatrzymani to młodzi ludzie w wieku około 20 lat, którzy działali w ramach zorganizowanej grupy utworzonej w sieci, informuje Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
7: Jeden z podejrzanych usłyszał zarzut dotyczący udziału w tych zdarzeniach. To postępowanie będzie dalej prowadzone w kierunku ustalenia innych osób biorących udział w tych czynach.
6: A przypomnijmy, doszło do kilkunastu interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia. W sobotę wieczorem służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Naukowcy wychodzą na ulicę, są niezadowoleni z polityki rządu, niedofinansowania uczelni oraz ośrodków badawczych. Ich protest rozpoczyna się właśnie przed Sejmem. Domagają się zwiększenia nakładów na naukę do 3% PKB. O takie zmiany apelował też w Sejmie m.in. lider partii Razem, Adrian Zandberg.
8: Panie ministrze, gratuluję! Udało się panu coś, co się mało komu dotąd udało. Wyprowadził pan na ulicę naukowców, wybitnych badaczy.
6: Minister Marcin Kulasek zgodził się, że polska nauka mierzy się z problemami, ale bronił działań rządu.
9: W porównaniu z 2023 rokiem mamy do czynienia ze wzrostem tych nakładów o 7 miliardów 322 miliony. Zrealizowaliśmy obietnicę 30% podwyżek dla kadry akademickiej.
6: Minister Kulasek zaznaczył też, że w ciągu 5 lat możliwe jest zwiększenie nakładów na naukę do 2% PKB. Jutro tankowanie o kilkanaście groszy tańsze. W środę litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 31 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 57 groszy. Względem dzisiejszych cen to spadek o kolejno 11 i 18 groszy na litrze.
4: SK2 News, Rzeszów.
5: Michał Serkis nawet 5 lat za kratami może spędzić 22-letni mieszkaniec gminy Nowy Żmigród, który pobił nastolatka w Jaśle. Chłopak ma liczne złamania twarzoczaszki.
10: Mieszkaniec gminy Nowy Żmigród usłyszał zarzut, czyli spowodowanie naruszenia czynności narządów ciała i rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. 22-latek w przeszłości był już karany za to przestępstwo. Mężczyzna przyznał się i złożył wyjaśnienia.
5: Mówił Daniel Lelko z Jasielskiej Komendy Policji. Nieco ponad 200 tysięcy złotych przeznaczy Rzeszów na odbudowę pomnika ofiar terroru przy ulicy Partyzantów. Prace mają zakończyć się jesienią.
11: A my trochę sięgniemy do historii, bo sięgniemy po płytę z 2003 roku. No, jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, to już 23 lata. To będzie krążek Wideoteka 18L, z niego kultowy Jak zapomnieć, ale będzie też tegoroczny hymn męskiego grania, a na otwarcie Sanach. No sorry. To dziesiątka hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Najlepszych polskich, wiadomo. A w kalendarzu już nie poniedziałek, tylko środa. Gdyby się ktoś pogubił, Rafał Adamczak, dzień dobry.

Zupełnie inaczej w rytm takich hitów się pracuje, prawda? I te kolejne fakturki można przerzucać, albo kolejne maile, wczytywać się w nie, w inne wcale, tylko od razu usuń, klikamy, albo jeszcze przenieść do spamu. Cegły też można przerzucać w rytm takich najlepszych polskich hitów, to i lepiej się pracuje, prawda? Trzeba to przyznać. Hej, może to trochę nieskromnie brzmi, co powiedziałem, ale w końcu od tego jesteśmy, żeby czasami było trochę nieskromniej, żeby było piękniej i fajnie. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Demono, Kamień, Eksami, za nami, zaraz pójdziemy na dach, muzycznie oczywiście razem z zespołem TAP, razem z zespołem Sun & Grace i z TAB-em. Później będzie Igo i jego Brus, ale chciałem wam zwrócić uwagę i przypomnieć o jednej bardzo ważnej kwestii, bo pewnie jeżeli chodzi o własne samochody, to dbacie o nie jak nie wiem co, olej na czas, filtry na czas, przegląd na czas, a jak to jest z waszym zdrowiem? Kiedy ostatnio był przeglądzik na czas robiony? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj bardzo ważne święto, dzień ludzi, którzy troszkę o nas dbają, czyli jak już pójdziemy na badania, na taki przegląd sobie zafundujemy, to oni właśnie tymi badaniami się zajmują. Dzień diagnosty laboratoryjnego. Trudne słowo, ale oczywiście dzięki za waszą pracę, drodzy diagności. Prosimy o więcej i niech wam ta praca będzie lekką i oczywiście odpowiednio dobrze wynagradzaną. 17, nawet 18 po pierwszej.

0: Jak ktoś postanowił pracować w rytm tego i w tempie tego, co gramy w Radiu SK2 wśród najlepszych polskich hitów, no dobra, to obiecuję, że trochę zwolnimy, bo w takim tempie do Fajrantu można by nie wytrzymać. Virgil i Jaga, to jest SK2, u nas najlepsze polskie hity, a zegary już pokazują, że 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: Lubicie sobie czasem pośpiewać przy kultowych hitach z lat 80., a taki, gdzie w refrenie brzmi kojarzycie? Ja śpiewał nie będę, bo nie taka moja rola, na szczęście, ale skóry zespołu ARL kojarzycie na pewno. Utwór nagrany w latach 80., wydany w 91 roku, tak naprawdę był niezłym psikusem dla całego zespołu ARL, bo przyniósł błędny wizerunek tego zespołu. Ten wcale nie miał na celu nagrywania popularnych młodzieżowych hitów, a przypadkowo wyszło jak wyszło. I wielki hit z tamtych czasów mamy. I ja go teraz wam zagram w Radiu SK2. ARL i Skóra.

0: nas panowie zaczepiają taką piękną piosenką. Panowie, czyli Jeremi Sikorski i Artur Sikorski. A ta piękna piosenka to młodość na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u was piękne chwile... Jak mogą być piękne chwile w pracy? Ano mogą! Bo kolejna Mała Czarna w sympatycznym towarzystwie to jest fajna chwila, prawda? Zaraz będzie Kombi i Ślad, a 14 za 20 minut.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
7: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
10: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Fortin T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Fortin. Napędzany potrzebami rodziny.
11: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
12: Jakich ludzi?
11: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
12: Ojciec, nie to okno. To tu.
11: Gdzie?
12: To tu na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
11: I to tu?
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą twoją rodzinę. Mazda Experience Days 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
15: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
16: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
1: I po reklamie.

0: Na jedną z dzikich plaż muzycznie zaprosił nas zespół Rotary. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 14 w kolejnej dziesiątce hitów, jeden po drugim, ale też po 14. Skąd to się wzięło? Jako że tutaj przyglądamy się różnym wynalazkom z takich sytuacji codziennych i rzeczom i urządzeniom, nad którymi się nawet nie zastanawiamy, tylko je używamy, no to dzisiaj powiem wam, skąd w naszym życiu wzięły się te duże samochody, które codziennie zabierają od nas śmieci, czyli śmieciarki.
1: Reklama. Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gross Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gross Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gross.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
2: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
3: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
5: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
4: Sprawdź to sam, czyki dał, odkusi ceną każdy dział.
5: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
8: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
9: Uwaga kierowcy! W multisalonach Fix Forum Lider trwa tydzień okazji. Wybrane modele dostępne od ręki z rabatami nawet do 40 tysięcy złotych. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Zamów auto do 30 maja i odbierz voucher o wartości do 5 tysięcy złotych na akcesoria albo ceramikę. Szczegóły na stronie multisalony-fixforum.pl lub w naszych salonach. Multisalony Fix Forum. Opel, Citroen, Peugeot, Jetour, Bestion, Bike. Wiele marek, wiele korzyści.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
12: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
13: Silniejszy wiatr jeszcze może dawać we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Na południu województwa mogą pojawić się burze z gradem. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia. Na termometrach w Rzeszowie Krośnie czy Jaśle w tym momencie od 25 do 26 stopni. W nocy od 7 do 8 kresek, jutro około 19. Cały czas przypominamy o rozbudowie ekspresowej 19 z Jasionki do Sokołowa Małopolskiego. Nie jedźcie na pamięć.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie, organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
15: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. To już prawomocne. Dożywocie za zgwałcenie i zabójstwo 18-letniej Wiktorii z Bytomia. Sąd apelacyjny w Katowicach utrzymał wyrok dla Mateusza H. Będzie mógł ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 40 lat kary. Sędzia przychylił się też do żądania prokuratury i zdecydował o umieszczeniu Mateusza H. w zakładzie psychiatrycznym.
16: Z uwagi na ciężar gatunkowy przestępstwa, które popełnił, oskarżony jest jedyną słuszną karą, tak jak wskazywał sąd. Inne środki zabezpieczające, które sąd dzisiaj orzekł, uwzględniając apelację prokuratora, będą mogły być wykonywane dopiero po odbyciu przez oskarżonego kary.
15: Tłumaczy Barbara Wilmowicz z prokuratury rejonowej w Tarnowskich Górach. Przypomnijmy, do tej wstrząsającej zbrodni doszło w sierpniu 2023 roku. Sprawca miał wtedy 19 lat. Swoją ofiarę poznał kilka godzin przed tragedią. O zabójstwie miał zdecydować, rzucając monetą. Tragiczny finał poszukiwań na Jeziorze Wielkim w Dąbiu w Lubuskiem. Służby po wznowionej rano akcji wyłowiły ciało poszukiwanego. Ten mężczyzna wczoraj, pływając koło roweru wodnego, zniknął pod powierzchnią jeziora.
17: Mężczyzna został najpierw namierzony przez sonar podwodny, następnie nurkowie zeszli pod wodę po to, żeby ciało wyciągnąć.
15: Relacjonuje Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej. Okoliczności tragedii będzie teraz ustalać policja. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Przed nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla odwiedzających. A na koniec dobre informacje z Paryża. Iga Świątek wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała czeską tenisistkę Sarę Bejlek 6-2 i 6-3.
18: SK2 News, Rzeszów.
13: Michał Serkis 3 miesiące w areszcie spędzi 26-latek z Gliwic. Mężczyzna odebrał pieniądze od seniorki z Mielca oszukanej na pracownika banku. Zmanipulowana wyrzuciła ponad 35 tysięcy złotych w kopercie do kosza na śmieci przy jednym z parkingów. Pieniądze podjął 26-latek z Gliwic, został już zatrzymany. W lipcu rusza kolejna edycja programu Trener Osiedlowy w Jaśle. To aktywne i bezpieczne spędzanie wakacji na terenie miasta pod okiem instruktorów. Szczegóły o zapisach macie na stronie jasielskiego ratusza.
0: 2,5 minuty po godzinie 14. Kiedyś Róże Europy zagrały i nagrały Jedwab. Potem odświeżył ten numer Stachurski. No i właśnie Stachurski i jego wersja tego wielkiego hitu to będzie otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. A skąd to się wzięło? Ja wam dzisiaj opowiem, skąd się wzięły śmieciarki w naszym świecie. Rafał Adamczak, dzień dobry.
19: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: 19 po drugiej. Jak tam dzień w pracy mija? Albo na L4, jeżeli wam się przydarzyło. Mam nadzieję, że wracacie w takim przypadku do zdrówka. Sylwia Grzeszczak, małe rzeczy, ale wiadomo też, że mali ludzie potrafią cieszyć się z wielkich rzeczy, na przykład z przejeżdżającej śmieciarki. Każdy rodzic to zna.
1: Skąd to się wzięło?
0: A ja wam dzisiaj powiem właśnie, skąd się wzięły pierwsze śmieciarki. Te wcale nie wyglądały jak dzisiejsze wielkie auta z plasą do odpadów, bo w XIX wieku ludzie po prostu wyrzucali śmieci na ulicę albo do rzek. Ojej. Dopiero gdy miasta zaczęły się rozrastać, pojawił się problem chorób i niezbyt przyjemnego zapachu. Za jednego z pionierów wywozu śmieci uważa się Brytyjczyka Sir Edwina Chadwicka. W latach 40. XIX wieku przekonywał, że regularne sprzątanie miast może ograniczać epidemię. Wkrótce w Anglii pojawiły się pierwsze wozy do zbierania odpadów. Najpierw ciągnięto oczywiście przez konie. Prawdziwa rewolucja przyszła w XX wieku razem z samochodami. Śmieciarki zaczęły mieć specjalne mechanizmy do zgniatania odpadów, dzięki czemu mogły zabrać znacznie więcej śmieci na raz. Dzisiaj nowoczesne śmieciarki mają też, uwaga, trzymajcie się, hydrauliczne podnośniki, komputery pokładowe, a niektóre nawet elektryczne i bardzo ciche. W Warszawie w okresie międzywojennym działał bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, system oczyszczania miasta. Dzisiaj część polskich śmieciarek potrafi ważyć odpady z konkretnego osiedla albo jeździć na paliwie wyprodukowanym ze śmieci organicznych. Nieźle, co? No i jeszcze jedna ciekawostka. Charakterystyczny dźwięk cofającej śmieciarki jest specjalnie zaprojektowany tak, żeby był słyszalny nawet w hałaśliwym mieście, ale jednocześnie, i tu musicie przyznać rację, mniej irytujący niż na przykład zwykły alarm.
1: Skąd to się wzięło?
0: A już na pewno mniej irytujący niż alarm budzika. A propos, obudź się, oddział zamknięty. W Radiu SK2 już teraz, bo gramy najlepsze polskie hity.

0: Elektryczne gitary, cytup zajrobisz na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. Gdyby ktoś tak miał ochotę zapytać, zaśpiewać Robertowi Lewandowskiego, co ty tutaj robisz, to spokojnie, Robert Lewandowski, oczywiście jeżeli chodzi o Barcelonę, to już powiedział papa, ale jeżeli chodzi o polską reprezentację, nie, tutaj oczywiście zostaje. Mało tego, dostał powołanie na najbliższe mecze towarzyskie z Ukrainą i z Nigerią. Z Ukrainą gramy 31 maja, czyli niedziela, 17:30 we Wrocławiu, z Nigerią 3 czerwca, to będzie środa, dokładnie za tydzień na Narodowym w Warszawie. Jeżeli chodzi o wszystkie powołania, to oczywiście już sobie w social mediach polskiej reprezentacji możecie prześledzić, jak to dokładnie wygląda. Ja nie będę o tym opowiadał, ja nie będę się wypowiadał, bo wiadomo, że każdy z nas jest najlepszym selekcjonerem, trenerem, sędzią i wszystkim, więc niech każdy spojrzy i po swojemu oceni. A potem i tak będziemy kibicować i bardzo dobrze, bo taka jest nasza rola, rola kibiców biało-czerwonych. Karla Fernandez i chcę tu zostać już za chwilę w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: Polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od 25.

0: Pyskuj codziennie z Biedronką.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
5: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
10: Nie musisz.
9: Jak to nie muszę?
10: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
9: Oto Moto Lease?
10: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i asystenc.
9: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
10: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
9: I to gdzie?
10: To tu. Oto Moto Lease.
11: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
12: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
13: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
19: Uwaga, w Pepco z okazji Dnia Dziecka super promocja, 2 plus 1 gratis na zabawki. Już teraz kupując 3 zabawki zapłacisz tylko za 2. Skorzystaj jeszcze dziś. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
20: Play.
22: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: To jest Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie już godzina 15, czyli taki czas, kiedy już powoli odgrywają się w różnych miejscach pracy tak zwane fajranty. A jako, że środa w kalendarzu, to i do weekendu z górki. Przyjemnie, co?
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
8: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
11: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Miller Milś kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
12: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: Zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki,
14: tańsze koszyki.
15: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie, tylko 8,99 za opakowanie.
16: Sprawdź to sam, cieki dał.
15: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej, tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
17: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
19: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
21: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
24: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: W Rzeszowie postoi dzień do sporo na Lwowskiej oraz żołnierze pierwszej Armii Wojska Polskiego trzyma standardowo rondo pobitno. Wzmożony ruch również na Piłsudskiego Kopisto oraz Rejdana, a także we ścisłym centrum na Chopin, na Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. A jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na silniejszy wiatr. Na południu naszego województwa niewykluczone burze z gradem. Tam obowiązuje ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia, a w nocy na termometrach od 7 do 8 kresek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
9: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Po ponad 2 latach został uniewinniony. Mowa o Karolu S., żołnierzu, który oddał strzały ostrzegawcze w kierunku migrantów forsujących granicę z Białorusią. Chodzi o wydarzenia z marca 2024 roku w Dubiczach Cerkiewnych. Prokuratura oskarżyła żołnierza o przekroczenie uprawnień i narażenie życia. Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie dziś go uniewinnił.
14: Prawo nie może cofać się przed bezprawiem. To jest podstawowa zasada. Żołnierz po to został wysłany na granicę, żeby chronić jej nienaruszalności i to robi.
9: Mówił w uzasadnieniu wyroku sędzia podpułkownik Radosław Hunek. Z końcem maja szeregowy Karol S. odchodzi z armii, choć nie wyklucza powrotu do służby w przyszłym roku. Wyrok, jaki zapadł dziś w Lublinie, jest nieprawomocny. Pomimo zapowiadanego weta prezydenta, Sejm kontynuuje pracę. Posłowie zajmą się projektem ustawy o statusie osoby najbliższej. Debata w Sejmie w tej sprawie rozpocznie się w najbliższych minutach. Poprzedziły ją słowa szefa gabinetu prezydenta. Paweł Szefernaker przekazał, że nie ma zgody Karola Nawrockiego na proponowane regulacje. Iga Świątek z awansem do trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Polka pokonała dziś Czeszkę Sarę Bielek 6-2 i 6-3, a to spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
16: Dzień dobry. Od początku było widać różnicę poziomów. Czeszka długo nie potrafiła wygrać gema przy własnym serwisie. Wydarzyło się to dopiero w drugim secie dzięki serii błędów Igi Świątek. W całym meczu Polka zanotowała ich aż blisko 40. Przez moment było nerwowo, rywalka się zbliżyła, ale Idze w końcu udało się wskoczyć na swój optymalny poziom i wygrać to spotkanie bez straty seta.
9: A to nie koniec emocji dla polskich kibiców. Na kortach w Paryżu walczy Magda Linet, która na razie prowadzi w setach 1-0 z Jeleną Ostapenko. Z kolei wieczorem Magdalena Fręch zmierzy się ze Szwajcarką Jill Teichmann.
25: SK2 News, Rzeszów.
1: Michał Serkis. Jutro sąd apelacyjny w Rzeszowie ma wydać wyrok w sprawie Ryszarda D., byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelacje złożyli prokurator i obrońca. Trwa budowa kładki nad rzeką Strug w Rzeszowie. Ta połączy ulicę Jachowicza i ulicę koło Skarpy. Są już wzmacniane. Powstaje też ścieżka pieszo-rowerowa. Obiekt ma być gotowy w przyszłym roku.
0: Pierwsze hity to najlepsze polskie, które zaplanowałem na tę godzinę. Ładną historię nam się układają. Będzie w Stanach Vito Bambino, ale jazz, potem Metzner i Gotham, a potem Ewa Farna ewakuacja, czyli jak macie jazz w pracy i waszą pracę prawdziwe Gotham. Przypomina to, zarządzam ewakuację i pora myśleć o finansie. Podoba się? Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 3 po 15.

Oczywiście, że wszystko się może zdarzyć, bo czy na przykład zakładając zespół muzyczny, bylibyście od razu na starcie tak w stanie przewidzieć, że będziecie grać 45 lat, a ludzie cały czas będą was chcieć słuchać i będą waszymi fanami, będą was uwielbiać, ba, powiem więcej, będą was kochać. Tak właśnie ma Lady Punk, obchodzą 45-lecie swojego istnienia, grają specjalną trasę 45, gdzie oczywiście świętują razem ze swoimi fanami, czyli nami. Marchewkowe pole to numer, który wybrzmiał wśród najlepszych polskich hitów w Radiu SK2, no bo nie mogło być inaczej. Lady Punk, to jest granie, to są emocje, to są wspomnienia, prawda? Ja się wcale nie dziwię, że oni ostatnio dostali Złotego Fryderyka jako nagrodę za całokształt twórczości. Na gali Fryderyków oczywiście tak było, ale też na 63. Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zagrają. Ostatniego dnia tego festiwalu, to będzie specjalny koncert. Ja już doczekać się nie mogę. Jeżeli wy też, no to mam nadzieję, że będziemy to razem przeżywać. A przy okazji tego festiwalu opolskiego, to my, SK2, też szykujemy dla was niespodziankę. Jeżeli Oskar Cyms teraz jest dla was niespodzianką, to mam nadzieję, że się uśmiechniecie, bo jego Niech Mówią już brzmi w Radiu SK2. 16 po 15.

0: A jak noce są fajne, ciepłe i pogodne, to ja spacery polecam. Fajne, fajne to są przeżycia. Moje miasto nocą demoną. W Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity. I zaraz będzie mało miasteczkowy. Dawid Podsiadło, ale jako, że zbliża się powoli godzina 15.30, dokładnie jest 15.29. Czas na skrót najważniejszych newsów w SK2. Jakub Konieczkowicz.
1: Ogromny pożar w Obornikach pod Poznaniem. Pali się cynkownia. Kłęby ciemnego dymu widać z odległości kilku kilometrów. Służby apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien. Dym jest bardzo gryzący, a zawarte w nim substancje mogą być niebezpieczne dla zdrowia. Obecnie w Obornikach są również ogromne utrudnienia w ruchu. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Policjant po służbie uratował kobietę i zatrzymał napastnika. Sytuacja wydarzyła się w Szczecinie. Funkcjonariusz przebywając ze swoją rodziną był świadkiem napaści. Po drugiej stronie ulicy mężczyzna ranił kobietę i zaczął uciekać. Opiekę nad kobietą przejęła żona funkcjonariusza. On sam zaczął gonić napastnika. W efekcie 33-latek został zatrzymany. Usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Cegły, dziurawki, szyszki, słoma i siano. Tak wyglądają wnętrza najnowszych hoteli, które właśnie wyrastają w Radomiu. Zakład usług komunalnych stawia w przestrzeni miejskiej 20 specjalnych budek dla dzikich zapylaczy. Mają wspomóc lokalny ekosystem.

0: Krzysztof Krawczyk, Życie jak wina w Radiu SK2, u nas najlepsze polskie hity i chciałoby się powiedzieć nic dodać, nic ująć i być może z takiego samego założenia, że życie jest za krótkie, by się nim nie cieszyć, wyszła 32-letnia mieszkanka Katowic, która, uwaga, miała bardzo szalony pomysł i pojechała na komisariat, żeby sprawdzić, czy jest trzeźwa. Nie była! Ale na komisariat przyjechała też własnym samochodem. No i się narobiło. Teraz odpowie przed sądem za jazdę po spożyciu. No i po co tak? Z jednej strony niby odpowiedzialność, chciała sprawdzić, nie jechać, pojechała z... A wiecie, co mam na myśli. No to nie ta. Aż tak życia nie konsumujmy, dobrze? Niech tam gdzieś będzie ten zdrowy rozsądek, a jak mamy problem z własnym, to sobie proszę dobierzmy do pary kogoś, kto będzie kontrolował nie dość, że własny, to i nasz. Bo na tym chyba to polega. Jak już jesteśmy w parze, w związku, nazywajmy to jak chcemy. No, znalazłam już za chwileczkę w Radiu SK2, 16 będzie dokładnie za 20 minut.
1: Autopromocja. SK2 prezentuje
2: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
1: Największe święto polskiej muzyki.
3: Właśnie dlatego nie ma...

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
6: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
7: Ja po prostu nie wiem, w którą stronę, w prawo czy w lewo.
8: Ty nigdy nie wiesz, w którą.
9: A jak to wpływa na państwa codzienność?
8: Ciągle coś się nie domyka.
7: Albo zgrzyta. Ostatnio usłyszałem od niej, tam są drzwi.
9: Proszę pana, bo tam są drzwi.
10: Polskone Porta Dere Ercato.
11: Vox, tam są drzwi. I ktoś, kto pomoże je wybrać.
12: Salony Vox, Krosno, Sanok, Rzeszów, Jarosław. Zapraszamy.
13: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
14: Przyjdź na dni otwarte Mazda Experience Days od 25 do 30 maja i poznaj nową Mazdę CX-5. Zobacz perfekcyjne dzieło japońskich mistrzów rzemiosła. Odkryj harmonijne połączenie bezpieczeństwa i funkcjonalności, które zachwyci całą Twoją rodzinę. Mazda Experience Days, 25-30 maja. Odwiedź salon Mazda, Danuta i Ryszard Czach w Rzeszowie.
15: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Kuna zniszczyła ocieplenie Twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o Twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572 572 699.
18: I po reklamie.

0: wiesz, po co żyję.
1: Kołysanka dla nieznajomej, kultowa ballada od zespołu Perfect, bo tak wam gramy w Radiu SK2. Najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 16, po 16 na otwarcie kolejnej godziny pełnej muzycznych, fajnych doznań będzie Dodaj, nie daj się. No i oczywiście, że po 16 zajrzy Jarząbek ze swoją kolejną prawdą.
2: Reklama.
3: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zabawę zawsze jest marzeń.
9: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Niektóre decyzje po prostu się czuje. Hongxi Grande Finale rocznika 2025. Cztery modele, dwa sedany, dwa SUV-y. Luksus, który przyciąga spojrzenia. To ostatni moment. Wybrane egzemplarze Hongxi HS3 z korzyścią do 20 tysięcy złotych. Odwiedź nas i wybierz model dla Ciebie. Hongxi Auto Premium Rzeszów. Świlcza 147H. Hongxi Feel Premium.
12: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
13: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
14: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie. Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel Beach Baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
0: wzmożony ruch we ścisłym centrum Rzeszowa na Szopę, na Targowej, na Ruszewisza oraz Wierzbowej. Postoicie na dojeździe do Ronda Kuronia i na dojeździe do Ronda Pobitno. Przypominamy, że bus pasy w Rzeszowie obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Patrzcie na znaki. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas uważajcie na silniejszy wiatr w regionie. Do tego mogą pojawić się burze z gradem na południu naszego województwa. Mamy tam ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia w nocy od 7 do 8 stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
5: Jest 16, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Kłęby czarnego, gęstego dymu nad obornikami w Wielkopolsce. Pali się zakład, w którym składowane są niebezpieczne substancje chemiczne. Szczegóły zna Dominik Rutkowski.
6: W akcji 40 zastępów zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna. Pożar wybuchł w cynkowni. Dym, który widać z odległości nawet kilkunastu kilometrów, może być toksyczny. Dlatego służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca zdarzenia. Do mieszkańców Obornik, całego powiatu, a także Poznania i okolic został wysłany też alert RCB, w którym zalecane jest zamknięcie okien i drzwi. Najlepiej, jeśli to możliwe, zostać w domu.
5: Przed sądem staną dwaj policjanci, odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii. Więcej o tym nasz reporter Tomasz Widak.
18: Do groźnego wypadku doszło pod koniec 2023 roku. 14-letnia Daria została potrącona na pasach przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Dziewczynka doznała poważnych obrażeń. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił jednak, że znajdowała się na przejściu dla pieszych. W styczniu dwóch policjantów usłyszało zarzuty niedopełnienia służbowych obowiązków.
19: Funkcjonariuszom przedstawiono zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych, polegający przede wszystkim na niezabezpieczeniu miejsca wypadku drogowego w sposób zapewniający ochronę śladów kryminalistycznych przed ich utratą lub zniekształceniem, nieustalenie danych osobowych świadków.
18: Powiedział mi Dawid Szulik, zastępca prokuratora rejonowego w Katowicach. Przypomnijmy, wcześniej sąd za potrącenie dziecka wymierzył kierowcy jedynie grzywnę.
5: A w zeszłym roku ten wyrok został jednak zaskarżony przez prokuraturę. Od czterech dni nie rusza się z nabrzeża. Na falochronie w Nowym Porcie w Gdańsku mieszkańcy zauważyli ranną fokę. Na miejsce skierowano odpowiednie służby. Obecnie zwierzę pozostaje pod stałą obserwacją stacji morskiej w Helu i błękitnego patrolu WWF.
2: SK2 News, Rzeszów.
0: Jał Serkis, ważna informacja dla kierowców z Łańcuta i okolic. Od jutra będą utrudnienia na drodze wojewódzkiej 877 w Dąbrówkach. Chodzi o przebudowę tamtejszego mostu. Gotowa jest już tymczasowa przeprawa, ale będzie na niej obowiązywał ruch wahadłowy sterowany światłami. Mogą utworzyć się korki. Utrudnienia mają potrwać do listopada przyszłego roku. Pilnie potrzeba 0 RH minus, to komunikat Rzeszowskiego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Czerwoną kroplą podzielicie się przy Wierzbowej 14, weźcie ze sobą dowód osobisty.
1: Jak szef wam teraz powiedział, w sytuacji, kiedy już mieliście wychodzić z pracy, że jednak trzeba coś dokończyć, to dopóki nie dokończycie, to nikt nie wyjdzie, albo trzeba zostać dłużej, to ja wam teraz zagram Dodę. Nie daj się. No i właśnie się nie dajcie. Nie, że tam nie wymiękajcie, tylko oczywiście nie dajcie się w to manewrować i tyle. Jak koniec pracy, to koniec pracy. Rafał Adamczak, dzień dobry, 3 po czwartej.

0: Tak sobie teraz wyobraziłem, że jak ktoś na rowerze, to ta piosenka się chyba na rower nadaje, bo gdybyście w rytm tak stosowali, to takie rytmiczne, niezbyt szybkie, nie męczące, ale jednak dynamiczne pedałowanie, co? Jak tam? Czujecie, jak kalorie spadają? O to chodzi. Ania Dąbrowska, z tobą nie umiem wygrać. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity i teraz najlepszy nasz, jedyny eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Dzień dobry, rodzice i opiekunowie, uwaga, ZUS przypomina, czas ucieka. Do końca maja trwa jeszcze wypłata świadczenia 800+ na podstawie ubiegłorocznych wniosków, a nowy okres zaczyna się już 1 czerwca i potrwa do końca maja przyszłego roku. Co to oznacza w praktyce? Kto nie złożył wniosku na nowy okres, może mieć poślizg z wypłatą. I choć pieniądze będą wypłacone z wyrównaniem, to nie od razu. A wiemy, że przy dzieciach każda złotówka się liczy i nigdy ich nie jest za dużo. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie przez platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia, bankowość internetową albo aplikację mZUS. Wygodnie, bez stania w kolejkach, ale uwaga, trzeba to zrobić samemu, osobiście. Ci, którzy zdążyli to zrobić do 30 kwietnia tego roku, dostaną świadczenie bez przerwy. A reszta? No cóż, jak będziecie mieli szczęście, to nie będzie poślizgu. A jak szczęścia mieć nie będziecie, to i pieniędzy na koncie też w czerwcu mieć nie będziecie. Na nie będzie trzeba jeszcze trochę poczekać.

0: miłości na. A wiecie, kto tak ładnie nam zaśpiewał? Maciej Musiałowski, Flora, tak nazywa się ten numer. To jest Teska 2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Sump Twastik, będzie Big Day. A za 17... Jakie 17? Za 29 minut będzie 17. W związku z tym pora na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Lekarze walczą o życie 3-miesięcznego chłopca poszkodowanego we wczorajszym wypadku samochodowym w Wilkowie Polskim. To niedaleko Grodziska Wielkopolskiego. Przypomnijmy, w jadącą samochodem rodzinę z Leszna wjechał 24-letni Kolumbijczyk. Zginął na miejscu. Dziecko jest teraz w śpiączce farmakologicznej, a służby cały czas wyjaśniają okoliczności tragedii. Ponad 640 tysięcy sztuk papierosów bez akcyzy w garażu w Kędzierzynie-Koźlu. Towar przechwyciła Krajowa Administracja Skarbowa. Wraz z policją zatrzymali dwóch mężczyzn na gorącym uczynku podczas rozładunku nielegalnego towaru. Gdyby ten trafił na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 1 100 000 zł. Jak zaznaczają służby, sprawa ma charakter rozwojowy, zamieszanych w nią może być więcej. Magda Linet wygrała w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Pokonała łotewską tenisistkę Jelenę Ostapenko 6-2, 2-6 i 6-2. Z kolei wcześniej Iga Świątek wygrała z Czeszką Sarą Bielek. To oznacza, że polskie tenisistki zagrają przeciw sobie w trzeciej rundzie turnieju w Paryżu.

0: Tęsknimy za tymi gorącymi dniami, prawda? Chcemy ich więcej, więcej, jeszcze więcej. Od tego właśnie jest albo przypominanie sobie takich hitów, albo ta ciągła tęsknota, że w końcu przyjdzie piękne lato. Oj, najlepszy koniec tego numeru. Zawsze mi się podobał i zawsze do końca śpiewałem razem z zespołem Big Day w Dzień Gorącego Lata. To są najlepsze polskie hity, to jest SK2, 17 będzie dokładnie za 20 minut. Zaraz Grzegorz Chyży i o pani!
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska 20 radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Grime.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach. Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
2: Gorąca polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zduńczyk.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/extra. Orlen. Stop Cafe.
10: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłoknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłoknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
11: Jeździsz BMW lub Mini? A jeszcze nigdy nie odwiedziłeś BMW Serwis Auto Premium Rzeszów? To mamy dla ciebie wyjątkową okazję. 50% rabatu na pierwszą usługę serwisową. A może jesteś już naszym klientem? Postaw na bezpieczeństwo i profesjonalizm. W jednej z najlepszych maili ręcznych w regionie. Skorzystaj i odbierz kartę korzyści Auto Premium, z którą zyskasz 50% rabatu na profesjonalne mycie oraz wiele więcej. Odwiedź nasz autoryzowany serwis BMW i Mini. Świlcza 147H.
12: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
13: No wiem.
12: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
13: Ej, to już przesada.
12: No co, tego poziomu nie da się przebić.
14: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
18: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
19: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
1: Hot grill.
5: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
9: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
23: Skoda. I po reklamie.

0: Sanach. Marcepan w Radiu SK2, bo gramy najlepsze polskie hity, więc tego nie mogło zabraknąć. A jeżeli chodzi o środowe popołudnie, no to co, to powoli przechodzi w czas późnego popołudnia, a potem bardzo przyjemnego wieczoru. Bardzo przyjemnego, bo już po godzinie 17 będzie go z wami spędzać Kinga Baryga. Kinga przygotowała kolejne najlepsze polskie hity i te w Radiu SK2 wam zagra.
1: Reklama.
2: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w środę wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Müller Milch kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin 600 gramów. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz pasty i szczoteczki do zębów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Fery. 30% taniej. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Biedronka.
9: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
10: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
11: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
12: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
13: Jakich ludzi?
12: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Ojciec, nie to okno. To tu.
12: Gdzie?
13: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
12: AI? Ajajaj.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: No, to jedziemy.
17: Tato, czy dziś ja prowadzę?
16: Jasne, w końcu to twój dzień.
17: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
18: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
19: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel beach baru Zapora nad Wisłokiem w Rzeszowie.
1: W Rzeszowie cały czas Edwatch, nowe ścisłe centrum na Chopina, Targowej, na Ruszewicza oraz Wierzbowej. Wzmożony ruch też na Piłsudskiego oraz Kopisto. Postoicie w okolicach Ronda Kuronia oraz Ronda Pobitno. I przypominamy, że buspasy obowiązują jeszcze do godziny 17.30. Koniecznie patrzcie na znaki. Jeśli chodzi o prognozy, cały czas silniejsze wiatry w regionie. Do tego uważajcie, bo mogą pojawić się burze na południu województwa. Cały czas obowiązują tam ostrzeżenia IMGW.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Beach Baru Zapora w Rzeszowie. Organizator wydarzeń kulturalnych nad Wisłokiem.
20: Jest 17, News ESK 2, Jakub Konieczkowicz. Duży pożar w Pomorskiem. 4 hektary lasu gasi ponad 100 strażaków. W akcji są 2 samoloty gaśnicze, śmigłowiec i zespół dronowy. Ogień pojawił się między Dużą Klonią i Okręglikiem w powiecie chojnickim. Strażacy zorganizowali punkt czerpania wody na rzece Brda. Śledczy wciąż badają, czy mogli działać na czyjeś zlecenie. Na razie 2 osoby z zarzutami w sprawie wywoływania fałszywych alarmów. Zdecydowano też o tymczasowym areszcie. Dotyczy to wydarzeń w Telewizji Republika i domu Jarosława Kaczyńskiego. Z kolei fałszywy alarm w mieszkaniu rodziny prezydenta jest nadal badany. Nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. O szczegółach Mateusz Chłystun, za co mają odpowiedzieć podejrzani.
21: Śledczy postawili im zarzuty wywołania fałszywych alarmów i udziału w trudniącej się tym grupie. Jeden z nich nie przyznał się, drugi przyznał się jedynie do części zarzutów.
22: Grupa ta zawiązała się w społeczności internetowej, korzystała z komunikatorów internetowych, stworzyła strukturę hierarchię.
21: Wyjaśnia prokurator Karolina Staros z prokuratury okręgowej Warszawa-Praga. Śledczy wyjaśniają wciąż, czy ci dwaj podejrzani mieli związek z zawiadomieniem w sprawie rzekomego zagrożenia w domu bliskich prezydenta RP.
20: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. W piątek polski mecz we French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet w trzeciej rundzie wielkoszlemowego turnieju. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Szykują się duże emocje.
23: Tak, bo obie nasze tenisistki dobrze prezentują się na paryskich kortach. Świątek w drugiej rundzie z niewielkimi problemami pokonała Czeszkę Sarę Bejlek, a Linet wygrała z wyżej notowaną Jeleną Ostapenko i wyrównała swój najlepszy wynik we French Open. Faworytką polskiego meczu ze względu na doświadczenie i wielkoszlemowe tytuły będzie na pewno Iga. Tenisistki grały do tej pory ze sobą dwukrotnie. Bilans to 1-1.
20: A ich kolejny mecz już w piątek.
3: SK2 News, Rzeszów.
1: Miał Serkis. Przed sądem staną dwaj policjanci i odpowiedzą za niedopełnienie obowiązków. Jest akt oskarżenia w głośnej sprawie potrącenia na pasach w Rzeszowie 14-letniej Darii przez zawodowego żołnierza, prywatnie męża policjantki. Funkcjonariusze w notatce służbowej napisali, że nastolatka wbiegła na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Monitoring ujawnił, że było inaczej. Jasło doczeka się nowego dworca kolejowego. Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace. W budynku znajdzie się poczekalnia i toalety, a obok parking na kilkadziesiąt samochodów.
24: 2,5 minuty po godzinie 17. Mamy środę. Najlepsze polskie hity grają dalej. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Kinga Baryga i będę Wam towarzyszyła. No to co? Zaczynamy. Na dobry początek Kleks, całkiem nowa bajka, a później Bledka i 2 dni.
3: SK2.

0: Warius Manx, Pocałuj noc. Tak wam gramy w Radio SK2, 14,5 minuty po godzinie 17. Swoją drogą, jeśli mowa o tych pocałunkach, to okazuje się, eksperci mówią, że pocałunki mogą zmniejszać stres. Najnowsze badania par wykazały, że regularne okazywanie czułości, zazwyczaj przez pocałunki, ale przytulenie też tutaj ma znaczenie, obniżają poziom kortyzolu, redukują ciśnienie krwi i poprawiają poczucie bezpieczeństwa i bliskości. No to moi drodzy, ja gram dalej kolejne najlepsze polskie hity, a wy pocałujcie swoją partnerkę, swojego partnera. To jest właśnie ten moment, no bo wiecie jak to jest. Środa, dzień w pracy, mogło być ciężko, no trzeba ten stres zmniejszyć.
1: SK2

0: Wilki, Bohema, tak wam gramy w Radio SK2, a teraz przyszedł czas, żebyśmy cofnęli się w czasie i posłuchali czegoś z dawnych lat.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: O właśnie, jak wehikuł czasu, to przenosimy się do roku 1986, bo to tam ten numer można było usłyszeć po raz pierwszy, czyli na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1986 roku. Alicja Majewska zaprezentowała numer Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wtedy jeszcze nikt nie myślał, że ta kompozycja stanie się tak dużym hitem, no i zdobędzie uznanie publiczności za ten właśnie taki ciepły, życiowy i pełen nadziei tekst, no a do tego jeszcze ta chwytliwa i taka ambitna melodia stworzyło właśnie super hit, który gramy wam w Radio SK2 już teraz. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną. Wehikuł czasu w Radio SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i Były Momenty to jest najnowszy numer od tej artystki, na który możecie już głosować. W propozycjach on na Was czeka do gorącej polskiej dwudziestki. Wystarczy, że zajrzycie na sk2.pl, tam zakładka Gorąca Polska Dwudziestka i wybierzecie swój ulubiony numer, przy którym postawicie plusik. I kto wie, może w najnowszym notowaniu, które już w piątek po 18 u Łukasza Zduńczyka, to właśnie Wasz ulubiony numer pojawi się na podium? Wszystko w Waszych rękach. Macie jeszcze czas, więc wchodźcie i głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do Was, a ze mną między innymi Piersi i Bałkanica.
1: SK2. Autopromocja. Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
5: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
7: Zabawę zawsze jest marzeń.
8: Musical Metro w Rzeszowie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 31 maja w hali Podpromie w Rzeszowie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Rzeszowie 31 maja. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruk znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty tarasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruk. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
12: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
13: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerę termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
14: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalację kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalację systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222, www.studnie-dukla.pl.
15: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
5: Szukasz solidnego ogrodzenia w dobrej cenie? Wybierz Styrobót. Miejsce, gdzie jakość spotyka się z ceną. U nas znajdziesz jedne z najtańszych ogrodzeń w regionie. Nowoczesne, trwałe i dopasowane do Twojego stylu. Sprawdź na żywo gotowe aranżacje i zainspiruj się. Zapraszamy do ogrodów wystawowych Styrobót. Rzeszów, ulica Warszawska, Tyczyn, ulica Grunwaldzka oraz Lutoryż, ulica Suszyckich. Styrobót. Ogrodzenia, które robią wrażenie i nie rujnują budżetu.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
18: I po reklamie.

0: Manam, po to jesteś na świecie. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17, po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto jest chętny, można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie na Messenger Radia SK2, tam zostawcie swój numer telefonu, a ja po 18 do kogoś z was zadzwonię.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Masz firmę na Podkarpaciu i chcesz rozwijać biznes? Skorzystaj z możliwości, jakie daje Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Pożyczki inwestycyjne, wsparcie dla firm i atrakcyjne warunki finansowania. Nawet do kilku milionów złotych na rozwój działalności. Wejdź na pfr-podkarpackie.pl i sprawdź ofertę. Podkarpacki Fundusz Rozwoju. Finansujemy rozwój przedsiębiorczości na Podkarpaciu. Finansowanie udzielane jest po spełnieniu warunków oferty. Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
11: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
12: Stłuczka, kolizja, a może drobna rysa, która nie daje ci spokoju? Oddaj swój samochód w ręce specjalistów. Nowoczesna blacharnia lakiernia firmy Danuta i Ryszard Czach obsługuje samochody Mazda, Mercedes-Benz oraz Volvo zgodnie z najwyższymi standardami. Zapraszamy, Rudna Mała 610A koło Rzeszowa. Przekonaj się, czym jest prawdziwa jakość.
13: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
17: I po reklamie. Jest 18. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Trwa akcja gaśnicza w Obornikach. Od 14.00 strażacy walczą tam z pożarem hali o powierzchni około 5000 metrów kwadratowych. Z żywiołem walczy już prawie 250 strażaków. Pożar już się nie rozprzestrzenia. Nie ma też informacji o osobach poszkodowanych. W Szczecinie ruszył kolejny proces kierowcy oskarżonego o zabójstwo trzech osób. Doszło do tego w grudniu 2023 roku w Międzyzdrojach. Patryk F., według śledczych, będąc pod wpływem środków odurzających, wjechał z dużą prędkością samochodem w czteroosobową rodzinę. Kobieta, mężczyzna i ich syn zginęli na miejscu, ich córka trafiła do szpitala. Mężczyźnie grozi dożywocie. To prawdziwa plaga, mówią przedsiębiorcy z toruńskiej Starówki. Gołębie opanowały reprezentacyjną część miasta i mocno utrudniają życie.
18: Upaskudzone parapety, elewacje. Ja już nie wspominam o ławkach.
19: Problem jest, gołębie wchodzą do sklepów, kiedy są drzwi otwarte, a teraz jest lato, to tym bardziej.
17: Miasto więc apeluje do mieszkańców, by ptaków nie dokarmiać.
0: Miałam kiedyś takiego kolegę, który się bał gołębi. Ty też się boisz?
20: Nie.
0: A, to dobrze. Ale nie lubimy gołębi, więc już o nich nie będziemy mówić. Natomiast pogadamy sobie o najlepszych polskich hitach, które już za chwilę. Ale także zabawa. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radia SK2.
20: Czekają. Ja już przegrałem.
0: A, tak?
20: No bo powiedziałem na samym początku.
0: A, to ja teraz też powiedziałam tak. No dobrze, ale oni nie mówią tak, bo tutaj jest jak jest. Jan Borysewicz i Paweł Kukiz. Już teraz w Radiu SK. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: I od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, nareszcie. Tak wam gramy w Radiu SK2, ale spokojnie, po godzinie 20 zagramy kolejną nowość właśnie od tego trio, ale więcej zdradzać nie będę, po prostu słuchajcie Radio SK2, a już teraz możecie wchodzić na Messengera Radio SK2, bo tam możecie wysyłać swój numer telefonu, bo za chwilę do kogoś z was zadzwonię w sprawie zabawy Nie mów tak, nie mów nie. Ta zabawa polega na tym, że ja zadaję wam 6 pytań, wy odpowiadacie na te pytania nie używając słowa ani nie, ani tak. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Na to wszystko macie 30 sekund. Jeśli uda wam się przejść przez te wszystkie pytania, no to zgarniacie ode mnie gadżety Radia SK2. Kto chętny? Zgłaszajcie się na Messengerze, a ja gram dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Patrycja Markowska i jeszcze

0: Stanach. Miłość jest ślepa. Tak wam gramy w Radiu SK2, 27,5 minuty po godzinie 18, a już teraz przyszedł czas, żebyśmy się pobawili. A w co?
1: Nie mów tak.
2: Nie mów tak.
1: Nie mów nie.
0: Właśnie w Nie mów tak, nie mów nie z nami jest już Natalia. Cześć Natalio.
3: Cześć, witam wszystkich słuchających, witam.
0: Dobrze, to powiedz, skąd jesteś?
3: Jestem z Ząbek i właśnie jestem w pracy.
0: Ale możesz sobie pozwolić na krótką przerwę?
3: Myślę, że mój klient z ogonem i szczerem łapami nie wyda.
0: Dobrze, to całe szczęście to w takim razie. O, a tak się trafiło, że akurat pytania też są powiązane ze zwierzętami. Patrz, jaki przypadek.
3: Idealnie,
0: dobrze,
3: super.
0: To ja przypomnę jeszcze zasady tej zabawy. Zasady są następujące. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te pytania odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko, uwaga, uwaga, masz 30 sekund. Czy jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Lubisz zwierzęta?
3: Oczywiście.
0: Masz psa?
3: Mam.
0: Kota?
3: Też.
0: A może złotą rybkę?
3: Wykluczone.
0: To zwierzę domowe, prawda?
3: Domowe.
0: Udało ci się kiedyś oswoić zwierzę?
3: Udało.
0: Wow, Natalia, zrobiłaś to przed czasem. Boże,
3: idealny temat, to idealne odpowiedzi.
0: Co tu się dzieje? Wielkie brawa dla ciebie, gratulacje. Oczywiście dla ciebie mam kubek Radia SK2. Mam nadzieję, że kawka będzie w nim smakować idealnie. W pracy
3: też. Kawka z sierścią zawsze jest idealna, tak jest.
0: No dobrze, to powiedz, czym ty się zajmujesz z tymi czworonogami? Co ty tam robisz?
3: Jestem simfryzjerem.
0: Wow, czyli ty dbasz o te piękne fryzury, żeby tak pięknie te pieski wyglądały.
3: Tak, staram się o to dbać, tak.
0: No to super, to w takim razie życzymy, żeby praca była miła, przyjemna i żeby skończyła się szybko. A my gramy dalej najlepsze polskie hity, dobra?
3: Bardzo dziękuję, dzięki.
0: Trzymaj się, hej, pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Dobrze, tak jak obiecałam, tak robię. Gramy dalej. Najlepsze polskie hity Mrozu i Nie ma miejsca jak dom. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ania Szlagowska, ile? Tak gramy wam w Radiu SK2, a swoją drogą jutro też będziecie mogli usłyszeć nowość, bo będziemy mieć specjalną wizytę w studiu Radia SK2. Odwiedzi nas po godzinie 18 Michał Szpak ze swoim nowym numerem Maj. Jak on brzmi, dlaczego powstał, o czym on jest i do kogo jest skierowany, o to wszystko jutro będę tutaj Michała dla was pytała, więc bądźcie z nami koniecznie, obserwujcie też nasze media społecznościowe, bo tam będziemy wrzucać aktualizacje, tam będziemy wrzucać informacje, gdy tylko Michał Szpak się u nas w Radiu SK2 pojawi. Ale zanim wizyta Michała Szpaka, to jeszcze wam pogram najlepsze polskie hity. Kamil Bednarek i Mateo Talizman. To za chwilę, ale później też Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Mój ulubiony numer, ale wasz też.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. Geowłóknina drogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. Geowłóknina drogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
9: Myślisz największy wybór BMW na Podkarpaciu? Mówisz Auto Premium. Myślisz zaufanie? Mówisz Auto Premium. Myślisz wysoka jakość? Mówisz Auto Premium. Myślisz doświadczenie? Mówisz Auto Premium. Bo w autoryzowanym serwisie BMW Auto Premium Rzeszów znajdziesz blisko 100 aut dostępnych od ręki. Załogę z 17-letnim doświadczeniem oraz najwyższą jakość usług. Serwis BMW Auto Premium Rzeszów zaprasza. Rzeszów Świlcza 147H. BMW. Radość z jazdy.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: Spektakularny luksus i bezkompromisowe osiągi. Ekscytujący Range Rover Sport. Zachwyca, intryguje i działa na wyobraźnię. Teraz również w Rzeszowie. Spełnij marzenia i daj się ponieść przygodzie. Sprawdź niedoścignione możliwości sportowego SUV-a. Odwiedź showroom Range Rover w Rzeszowie przy Capital Park na ulicy Rejtana 23. Zapisz się na jazdę próbną i poczuj, do czego jest zdolny nowoczesny luksus w sportowym wydaniu.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
6: I po reklamie.

0: Vicky Gabor i Superhero. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Nie dość, że kolejne najlepsze polskie hity, to jeszcze wehikuł czasu w Radiu SK2. To oznacza, że przeniesiemy się w czasie i posłuchamy tych bardziej sentymentalnych numerów. A jakich? O tym już za chwilę.
1: Reklama.
2: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek, pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Tańsze koszyki.
5: Teraz w koszykach Auchan polskie truskawki 500 gramów w supercenie. Tylko 8,99 za opakowanie.
6: Sprawdź to sam, check it out.
5: A bukiet tulipanów 7 sztuk, drugi 50% taniej. Tylko 11,24 za bukiet przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,99. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Zawsze marzyłam, aby w domu mieć kominek, ale stale było pod górkę. Do czasu, aż odkryłam Gros Kominki. I teraz przyjemne chwile przy kominku to nie tylko marzenie, ale codzienność. Ty też marzysz o własnym kominku na drewno, gaz lub prąd, nawet z 12-letnią gwarancją? Odkryj Gros Kominki. Nasze kominki spełniają najbardziej rygorystyczne normy i nikt nie zabroni ci w nich palić. Sprawdź na gros.pl. Teraz również w nowej lokalizacji Rzeszów Miłocińska 17.
10: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: Michał Userkis. W sobotę w Rzeszowie startuje triatlon. Cała impreza została podzielona na dwa dni.
18: Dzień pierwszy jest to sport profesjonalny. Dwa wyścigi Pucharu Europy, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Mistrzostwa Polski oraz mistrzostwa i puchar sportu młodzieżowego od młodzika do juniora młodszego. W drugi dzień zawody dla dzieci, zawody amatorskie w triatlonie i sportowy dzień dziecka.
17: Mówił Bogdan Sarwiński, organizator. Zaglądamy do Krosna. Właśnie tam odbędą się 26. balonowe Mistrzostwa Świata. Podczas 8-dniowej rywalizacji ponad 100 załóg z kilkudziesięciu krajów zmierzy się w widowiskowych konkurencjach.
0: 19 na zegarkach. Filip napisał, że on aktualnie zastanawia się, czy wybrać siłownię, czy może spacer na świeżym powietrzu. Patrząc na pogodę w całej Polsce, chyba wybrałabym spacer i najlepsze polskie hity w Radiu SK2, bo tak się składa, że dalej będziemy wam je grać. Między innymi Sarsa i Zagryj, ale także Dawid Podsiadło ze swoim nowym numerem Sezon, który bardzo dobrze i mocno przypadł wam do gustu. No to co? Gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Ale się zrobiło sentymentalnie, ale ta dziewczyna ma głos, Natalia Kukulska. Im więcej ciebie, tym mniej. Tak wam gramy w Radiu SK2, 15 minut po godzinie 19. No i jako, że dzisiaj już 27 dzień maja, wczoraj mieliśmy Dzień Matki, ale zbliża się jeszcze jedno bardzo ważne święto. Otóż Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami. Już 1 czerwca świętujemy Dzień Wszystkich Dzieci, zarówno tych małych, jak i dużych. No i okazuje się, że powstały pewne badania. Badania dotyczące zwyczajów zakupowych Polaków z okazji Dnia Dziecka. I uwaga, uwaga, badania mówią, że jednak zazwyczaj kupujemy w prezencie z okazji Dnia Dziecka słodycze. Na przykład czekoladki, lody. To jest na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu są zabawki. Na przykład maskotki, lalki, klocki. A na trzecim książki bądź gry. No to ja przychodzę z pytaniem do was. Jakie wy prezenty kupujecie swoim dzieciom? A może poświęcacie im swój wolny czas i wychodzicie gdzieś wspólnie? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości. Może to będzie inspiracja dla kogoś, kto szuka pomysłu na prezent dla swojego dziecka. Dużego bądź tego małego. No bo jak się okazuje, 1 czerwca nikt się nie wstydzi tego, że jest dzieckiem. I wszyscy chcą prezenty.
1: SK2. SK2.
2: Że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Ania Wyszkoni z Ciszą pośród czterech ścian. U nas ciszy nie ma, bo my gramy najlepsze polskie hity, a teraz delikatnie cofamy się w czasie i przychodzimy do Was z kolejnym, bardzo sentymentalnym numerem. Jakim?
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: A właśnie, jako że wehikuł czasu, no to przychodzimy do Was z numerem od Marka Grechuty. Będziesz moją panią. Ten numer powstał w 1969 roku, a rok później trafił na debiutancki album Marka Grechuty, wspólnie stworzony z zespołem Anawa. No i tutaj, uwaga, wielu fanów kojarzy ten numer z żoną artysty, Danutą, ale sam Grechuta zdradzał w wielu wywiadach, że ten tekst nie został napisany bezpośrednio dla niej. Myślę, że dla wszystkich kobiet. Więc proszę bardzo, drogie panie, wyobraźcie sobie, że właśnie teraz Marek Grechuta śpiewa wam Będziesz moją panią, a my gramy wam go w Radiu SK2.

0: Natalia Grosik, Bela, Katia, Babie Lato, Dwa Słońca, tak wam gramy w Radio SK2. Ja myślę, że w wielu miejscach w Polsce tego słońca dzisiaj nie brakowało i nadal nie brakuje, ale dużo słońca, takiego muzycznego, będzie też już 4 czerwca, bo wtedy rozpoczyna się Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Radio SK2 też tam będzie, ale co ja wam będę mówić? Łukasz Zduńczyk wam o tym trochę więcej opowie.
1: SK2 Autopromocja. SK2 prezentuje 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie ma...

0: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
3: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
4: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.
8: Okej, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie bowl z kurczakiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Zapach świeżego chleba, aromat wędzarni, słodycz prawdziwego miodu. Tak smakują jarmarki regionalne w Galerii Nowy Świat. Odwiedź nas od 26 do 30 maja i odkryj tradycyjne wędliny, piróg biłgorajski z Roztocza, miody prosto z pasieki, rzemieślniczy chleb na naturalnym zakwasie, czy też sery kozie i góralskie idealne na deskę. Przyjdź i wybierz swoje ulubione smaki. 26-30 maja tylko w Galerii Nowy Świat, ulica Krakowska 20.
12: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
13: I urodzinowe hity cenowe. Takie jak kawa rozpuszczalna Jacobs Cronat Gold 200 gramów w supercenie 24,95.
12: Sprawdź to sam, czyli da odkusi ceną każdy dział.
13: Czy łopatka wieprzowa bez kości marki Auchan tylko 7,89 za kilogram. Promocja do 27 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Także online.
14: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok areny Sanok. Kręcimy dla was do niedzieli 31 maja.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów, klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL, strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
17: I po reklamie.

0: Lady Punk i Zamki na Piasku. Tak kończymy godzinę 19. Po 20 kolejne najlepsze polskie hity i nowość. Nowość od Męskie Granie Orkiestra 2026. Co to będzie, zdradzać na razie nie będę. Warto słuchać Radio SK2 po godzinie 20.
1: Reklama.
2: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
3: Solidna budowa zaczyna się od dobrych podstaw. Dlatego, gdy liczy się trwałość, stabilizacja i szybka realizacja, wybór jest prosty. geowłokninadrogowa.pl. W ofercie znajdziesz geowłókniny drogowe, geotkaniny i rozwiązania do ogrodu, podjazdu oraz inwestycji budowlanych. Wygodnie zamawiasz online, a szybka dostawa kurierem trafia prosto pod wskazany adres. geowłokninadrogowa.pl. Geowłókniny z dostawą na Twoją inwestycję. Materiał stacjonarnie można także odebrać w Korczynie przy ulicy Stanisława Pigonia 103A.
4: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Ahoj! Pragniesz posmakować adrenaliny? Sprawdzić, czy 30-metrowa karuzela jest dla Ciebie? Teraz możesz! Czeski Luna Park zaprasza. A co u nas? Kolejka górska, kamikadze, autodron, autka elektryczne, zjeżdżalnie, loterie, strzelnice, karuzela freestyle oraz nasz hit 30-metrowa karuzela Swing Tower. Czeski Luna Park zaprasza. Sanockie Błonia, obok Areny Sanok. Kręcimy dla Was do niedzieli 31 maja.
6: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
7: Kreatywnie, twórczo, wesoło. Taki będzie Dzień Dziecka w samym sercu miasta. Galeria Rzeszów. Klockomania i świat kreatywnej zabawy. Klocki XXL. Strefa budowania dla małych konstruktorów. Warsztaty twórcze, komputerowe kodowanie, dmuchany plac zabaw i konkursy z nagrodami. Prawda, że brzmi świetnie? Czekamy na Was w poniedziałek 1 czerwca od 12 do 18. Dzień Dziecka w Galerii Rzeszów. Kreatywnie, twórczo, wesoło.
8: Najbardziej zakręcony dzień w roku. Tak, to zakręcony dzień dziecka. Outlet Grafika. W poniedziałek 1 czerwca czekamy na Was z dmuchanym placem zabaw. Gwarantujemy mnóstwo atrakcji, frajdy i zabawy. Zakręcony dzień dziecka z Outlet Grafika. Jesteśmy od 12 na parkingu przy ulicy Jagiellońskiej. Outlet Grafika. Zakręcisz się z nami?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, mali i duzi marzyciele! Już 30 maja Plaza Rzeszów zamieni się w prawdziwie bajkowy świat. Od 11 do 17 czekają na Was spotkania z ulubionymi postaciami z bajek. Pokazy iluzji, konkursy i animacje pełne śmiechu i zabawy. Będą bajkowe maskotki, strefa zdjęciowa, modelowanie balonów, dziecięca strefa beauty i wata cukrowa bez limitu. Bajkowy Dzień Dziecka w Plaza Rzeszów. 30 maja to będzie sobota pełna kolorów, emocji i rodzinnej frajdy. Zapraszamy!
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Michał Serkis. Te biegi do łatwych nie należą, ale sprawiają wiele frajdy. Głogowski Potwór to bieg z przeszkodami, który odbędzie się 12 lipca w Głogowie Małopolskim, mówi organizator Jacek Gut.
12: Przyszykowaliśmy ponad 6-kilometrową trasę. Liczba przeszkód na trasie to jest przynajmniej 35, z czego większość to są naturalne przeszkody, m.in. przejście przez staw, przejścia przez przepusty drogowe, dużo czołgania się po mokrym, błotnistym terenie. Wiele przeszkód też zbudujemy, m.in. fajną, dużą zjeżdżalnie.
11: W planie także jednokilometrowy przeszkodowy bieg dla dzieci oraz strażacki tytan z torem sprawnościowym dla strażaków. Zapisy trwają.
0: 20 wybiła, a to oznacza, że gramy kolejne najlepsze polskie hity, a już za chwilę zagramy nowość, drugą nowość od Męskiego Grania Orkiestra 2026, w skład którego wchodzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. To już za chwilę, ale zanim to nastąpi, zanim ta premiera, to jeszcze gramy najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i pożyczony Kinga Berga. Witam i zapraszam.

0: 13 minut po godzinie 20. Metzner i Gotham. A już teraz przyszedł czas na niespodziankę. Męski granie z wielką niespodzianką dla fanów, ponieważ pojawił się drugi singiel od Męskie granie orkiestry 2026. Vito Bambino, Igor Herbut i Zalia stworzyli no nie tylko utwór Nareszcie, jak się okazuje, ale i Tańcze, którego będziecie mogli już za chwilę posłuchać w Radiu SK2. A na żywo wybrzmi po raz pierwszy już, żeby się upewnić, 27 czerwca w Żywcu. Jak on brzmi? Brzmi pięknie, można się w nim zakochać, więc już teraz gramy wam go w Radiu SK2. Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z numerem Tańcze.
1: SK2.

0: twój dzień.
1: Liber Natalia Schroeder, teraz ty. No właśnie, teraz ty, to jest twój dzień, to może to zadedykujmy wszystkim rodzicom, którzy właśnie odbierają swoje pociechy z zajęć dodatkowych. Albo na nie czekają, albo już odebrali, jadą do domu i myślą, co by tutaj zrobić na kolację. No to może dzisiaj jakaś kolacja na mieście, tak żebyście nie musieli się przepracowywać, szczególnie, że mamy środę, do tego weekendu jeszcze trochę czasu zostało. I nie dość, że trzeba zadbać o dzieciaki, o męża, to jeszcze trzeba się jakoś do tej pracy przygotować. No to co, wy dzisiaj odpuszczacie, tak sobie zakładamy, a ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity. I teraz też coś dla rodziców, którym przypomni się młodość. Bo właśnie młodość od Jeremiego Sikorskiego i Artura Sikorskiego wam już teraz w Radiu SK2 gramy. SK.

0: Maciej Skiba chce Ciebie częściej. Tak Wam gramy w Radio SK 2, 22 minuty przed godziną 21. Dalej będziemy mogli posłuchać najlepszych polskich hitów już za chwilę, ale ja bym chciała Wam jeszcze przypomnieć, że Wy cały czas możecie głosować na swoje ulubione numery. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl, tam wybrać zakładkę Gorąca Polska 20 i zagłosować na swój ulubiony numer. Kto wie, może nareszcie znowu będzie na pierwszym miejscu, a jak nie nareszcie, to może stygnie lato od Kuba i Kuba. Wszystko w Waszych rękach, więc wchodźcie i głosujcie. A ja gram dalej, już za chwilę, między innymi Ich Troje, Razem, a Jednak Osobno.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Gorąca Polska 20 Radia SK2.
3: Ale ten czas zasuwa.
4: To jakby wczoraj po raz pierwszy graliśmy w SK2 singiel w Tommy Graj.
3: Teraz, pół roku później, Ania Karwan znowu wydała nowy numer. Wiem, co było warto, czyli nowa piosenka Ani Karwan jest w naszych propozycjach.
4: Jeśli chcecie, by wskoczyła do notowania, kliknijcie w plusik na sk2.pl.
1: Gorąca Polska 20.
4: Najnowsze notowanie gram dla Was w każdy piątek po 18.
3: Łukasz Zdończyk.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przygotujcie się na absolutne trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Już 6 czerwca nadchodzi Top Fight Series. Nowa era sportów walki, gdzie sportowy kunszt spotyka wielkie show. Tylko jeden wieczór, 11 walk i szansa, by zobaczyć to na żywo. Różne style, różne historie, ale tylko jeden cel, bo tutaj walczy się o coś więcej. Top Fight Series. 6 czerwca, sobota, Rzeszów, hala pod promie. Bilety na topfightseries.pl.
13: Serwis robót wiertniczych Dukla zaprasza do współpracy. Oferujemy wiercenie studni głębinowych wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje kolektorów pionowych pomp ciepła oraz instalacje systemów uzdatniania wody. Zapewniamy konkurencyjne ceny i wysoki poziom bezpieczeństwa. Posiadamy kwalifikacje i uprawnienia regulowane przez prawo geologiczne i górnicze. Serwis robót wiertniczych Dukla. Telefon 509 760 222 www.studnie-dukla.pl.
14: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
15: Chcesz mieć podjazd, który robi wrażenie, albo ogrodzenie, które naprawdę przyciąga wzrok? W Transbruck znajdziesz kostkę brukową od Polbruk, Brukbet i innych sprawdzonych producentów. Płyty terasowe oraz nowoczesne ogrodzenia firmy Joniec. Zapewniamy fachowe doradztwo i wizualizacje 3D, które pozwalają zobaczyć efekt jeszcze przed realizacją. Transbruck. Zrób to raz, a dobrze. Rzeszów, ulica Zwieńczycka, Lubelska, Krakowska oraz Strzyżów, ulica Weissa.
16: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
17: No, to jedziemy.
18: Tato, czy dziś ja prowadzę?
17: Jasne, w końcu to twój dzień.
18: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
19: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
20: To będzie ostatnia reklama. Warsaw Music Festival.
9: Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz. Tak kończymy godzinę 20. Po 21 najlepsze polskie hity będą grały aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Kuna zniszczyła ocieplenie twojego poddasza? Masz mostki termiczne, które obniżają temperaturę w pomieszczeniach i podnoszą rachunki? A może budujesz dom i zastanawiasz się nad rodzajem ocieplenia? Wskocz teraz na wdmuchiwanie-izolacji.pl. Dla naszych klientów pomiar kamerą termowizyjną gratis. Zamów usługę ocieplenia, która będzie dbać o twój komfort latami. Więcej informacji na stronie wdmuchiwanie-izolacji.pl lub pod numerem telefonu 572-572-699.
4: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
5: No wiem.
4: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
5: Ej, to już przesada.
4: No co, tego poziomu nie da się przebić.
6: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
7: Dzień dobry, sąsiadce.
8: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
7: To do zobaczenia.
8: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Teraz w Biedronce piwa w super cenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
11: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na Ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla Ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
12: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin Van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
13: Jedziemy!
14: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
22: Ja Userki. Chcecie przenieść się do świata Gwiezdnych Wojen, mangi i anime? Jeśli tak, to zaglądajcie do Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. Na miejscu podyskutujecie o ulubionych twórcach i postaciach w ramach Akademii Komiksu. Mówi Wojciech Birek, jeden z organizatorów.
23: Mamy tych kilka sekcji. Spotyka się sekcja mangowa o 12, o 14. Ta głównonurtowa i o 16. Sekcja zajmująca się Gwiezdnymi Wojnami. My tutaj zbieramy ludzi z kilku kategorii. To są czytelnicy komiksu, to są kolekcjonerzy komiksu, to są znawcy komiksu. Oczywiście twórcy komiksu, tak? Jeżeli ktoś robi komiksy, to niech przyjdzie koniecznie i to pokaże.
22: Najbliższa Akademia Komiksu rusza 20 czerwca, szczegóły na stronie WDK-u.
24: Magazyn muzyczny.
1: studiu Radia SK2 Tomasz Oskar Gregorczyk. Witam cię serdecznie, cześć.
13: Cześć, cześć, cześć.
1: Znany też jako Tomasz, ale pisze się Tomasch przez S.
13: Tak, tak światowo, wiesz.
1: Dlaczego?
13: tak wygląda fajniej, powiedzmy, niż takie normalne SZ.
1: Tomasz, ach Tomasz, ty jesteś człowiekiem, który kocha sztukę i życie artystyczne.
13: Tak można o mnie powiedzieć. Myślę, że o sobie tak też bym powiedział. Mhm.
1: Czy możemy poznać ciebie od początku? O jakim jesteś facetem?
13: Urodziłem się...
1: No właśnie, urodziłeś się i dorastałeś w Warszawie. W tak. Które miejsca lubisz chodzić? Ja o to bardziej zapytam.
13: Uwielbiam Żoliborz, a dorastałem na Bielanach w większej ilości czasu, także te Bielany tak bardzo mocno w moim serduszku są. Czy Park Kampinowski, czy sam Żoliborz, rzeczywiście tam w okolicach, powiedzmy, Placu Wilsona, Inwalidów i tak dalej. Po prostu od samego początku ten Żoliborz był dla mnie takim miejscem, o którym myślałem, myśląc o Warszawie.
1: Lubisz piosenkę Tilaw? Warszawa?
13: Kocham, kocham.
1: Na Żoliborzu również było głośno, ponieważ ty grasz na fortepianie i tam też chyba trenowałeś.
13: Powiedzmy, że grałem na fortepianie, próbowałem.
1: To twój ulubiony instrument, czy jeden z wielu ulubionych?
13: To w ogóle moja droga muzyczna, wykształcenie muzycznego jest dosyć zawiła, bo ja dwa razy, że tak powiem, ze szkoły muzycznej uciekłem trochę.
1: Bardzo tam gryźli.
13: Tak, tak, tak. No raz byłem dzieckiem, miałem, nie wiem, 6-7 lat i chodziłem rzeczywiście na fortepian i uwielbiałem, że tak powiem, chodzić na ten fortepian, ale bardzo nie lubiłem pani od teorii.
1: Dla ciebie liczy się praktyka.
13: Tak myślałem wtedy. Mhm. No wracałem do domu, płakałem, że nie chcę tam chodzić. Mama powiedziała, dobra, to nie chodź, nie będę cię tam wozić, nie ma sensu, jak nie chcesz. Później, kiedy już, że tak powiem, po wszystkich Voice'ach i For Dreamers i tak dalej, pomyślałem sobie, w sumie by się przydało to, żebym ja znał podstawę muzyki i żebym ten pierwszy stopień chociaż miał na tym fortepianie, no skoro już tam coś tam pogrywałem sobie, więc poszedłem do takiej szkoły, która, to jest Komeda w Warszawie i tam pierwszy stopień trwa 3 lata zamiast 6. No i na trzecim roku rzuciłem. Znowu.
1: Ale nie zrezygnowałeś ze swoich marzeń.
13: Nie. Ale z grania na fortepianie tak, to nie dla mnie. Ja uważam, że żeby być instrumentalistą, trzeba mieć naprawdę duże zawzięcie do tego ćwiczenia na tym fortepianie grania, czy na jakimkolwiek innym instrumencie, a to naprawdę nie jest dla mnie.
1: Dużo śpiewać.
13: Tak, i pisać, i w tym się spełniać.
1: Ale nie musisz grać na instrumencie, żeby coś do muzyki wnieść.
13: Dokładnie.

0: kojarzymy ciebie ze szklanego ekranu. Może zacznijmy od The Voice Kids.
1: Tak, tak.
0: Ach, to był pierwszy raz przed kamerą?
1: Tak.
0: Na takiej scenie,
1: tak.
0: Że miałeś to w głowie, o kurczę, każdy Polak teraz siedzi przed telewizorem i na mnie patrzy.
1: Tak, trochę
0: jak
1: było.
0: Jak wspominasz tę przygodę?
1: Bardzo
0: byłeś
1: dobrze.
0: Byłeś w drużynie Edyty Górniak.
1: Byłem. Mhm. Krótko, co
0: krótko,
1: prawda.
0: Ale byłeś. To było krótko, ale jak wspominasz?
1: Bardzo dobrze. Mhm. Jeżeli chodzi o same te blindy, w sensie przesłuchania w ciemno, kiedy fotele się odwracają lub nie, to był dla mnie taki stres. Masz rację, to był pierwszy raz przed kamerą, pierwszy raz taka wielka akcja i to jakby w ogóle, no, rzucone na głęboką wodę od razu.

0: Ja naprawdę niewiele z tego dnia pamiętam, z tego dnia, z tych przesłuchań. Ja po prostu byłem tak zestresowany. Pamiętam tylko moment odwracania się foteli i kiedy już schodziłem ze sceny. Natomiast wszystko poza tym jakby wyparowało. Ale ogólnie dobrze to wspominam, bo gdyby nie ten program, myślę, że nigdy nie byłoby. Nie.
1: I For Dreamers, bo tam też była kontynuacja twojej muzycznej przygody.
0: Tak, no właściwie myślę, że ta muzyczna przygoda tak na dobrą sprawę, taka już zawodowa trochę bym powiedział, zaczęła się w sumie od tego For Dreamers.
1: Wytwórnia się do was odezwała, panowie, i przecież tam z zespołem dwa albumy wydaliście, były nominowane do Fryderyka, wystąpiliście na 56. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, Top of the Top Sopot Festival i otwarcie 17. konkursu Piosenki Eurowizji również dla dzieciaków. Pierwszy raz przed kamerami stanąłeś na scenie w The Voice Kids, a tutaj już ogromne, duże sceny razem z For Dreamers. Ogromny przeskok, jeżeli chodzi o bagaż doświadczenia w tej kwestii.
0: No ogromny. Przede wszystkim no, my to bardzo w ogóle szybko się działo. Miałem 14 lat.
1: Byłeś na to gotowy?
0: Nie, totalnie nie. Ale to też jest tak, że ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że ja nie byłem na to gotowy, ale z drugiej strony, gdybym miał wrócić i wiedząc to, co teraz wiem, czy podjąłbym inne decyzje? Nie. To byłyby dokładnie takie same decyzje, bo starałem się przez cały czas i do tej pory tak robię, przez całą, że tak powiem, karierę muzyczną iść w taki sposób, żeby naprawdę podejmować takie decyzje, których się nie będzie później żałować i robić takie rzeczy, które zawsze będą jakościowe. Ta jakość mi bardzo przez całe życie przemawia i dla mnie to jest najważniejsze, żeby to miało sens i to było dobre po prostu. Jeśli

0: ty też tak masz.
1: 13 marca 2021 rok, podpisany kontrakt z niemiecką wytwórnią. 2 lipca 2021 wydałeś swój debiutancki solowy singiel Zapach Perfum. Pamiętasz ten moment? Pamiętasz ten zapach radości?
2: Tak, tak, tak. To był też trochę stresujący moment, z tego względu, że ja nie miałem tego doświadczenia. Mimo tego, że nie byłem debiutantem, to nagle znowu byłem. Mimo tego, że już to przeszedłem, to nagle wróciłem.
1: Ale tej drogi już nie dzieliłeś z nikim. Tą drogą już szedłeś sam.
2: To było na początku dla mnie bardzo trudne, ja nie ukrywam, bo sposób, w jaki prowadziliśmy naszą drogę muzyczną w zespole, był rozdzielony na naszą czwórkę. Każdy miał trochę swoje zadania, każdy trochę robił co innego. Każdy z nas był w czymś dobry, a inna osoba była w czymś średnia, dlatego nam ta osoba, która była w tym lepsza, zawsze pomagała. Mhm. I ostatecznie...
1: Pomagaliście sobie nawzajem.
2: Tak.
1: Uzupełnialiście swoje jakieś
2: braki.
1: Tak,
2: dokładnie tak. Na tym to polegało. To było bardzo dobre w ogóle, bo tak z perspektywy czasu patrząc, bo...
1: Moglibyście sobie przecież podkładać kłody pod nogi albo podcinać skrzydła, ale wspieraliście się nawzajem, nie?
2: No tak, no wiesz, byliśmy jakby w jednym gnieździe, że tak powiem i...
1: A ty z tego gniazda wyfrunąłeś.
2: No trochę wszyscy wyfrunęliśmy na początku 2021 roku. To jest trochę tak, że wiedzieliśmy na pewno, że zespół jest przygodą na parę lat i że będzie to na pewno miało swój koniec, a cieszę się, że w sumie zakończyliśmy to w takim momencie, w jakim zakończyliśmy. Mieliśmy szansę naprawdę na wiele super rzeczy i te 3 lata w wytwórni takiej jak Universal, naprawdę to w wieku 14 lat była szkoła życia.

0: studiu Radia SK2 Tomasz Tomasz. Masz także przygody przed kamerą i to w filmach oraz serialach. Na Wspólnej czy Klan. I zagrałeś również w filmie Za duży na bajki.
1: Zagrałem. Mam do tego duży szacunek. Ja się bardzo fajnie bawię na planie seriali. Dla mnie jest to super przygoda.
0: To teraz przechodzimy do muzyki w takim razie. To ona jednak króluje w twoim serduchu i od zawsze królowała.
1: Zdecydowanie. To jest dla mnie coś, co myślę, że nigdy się nie zmieni. I mimo tego, że są dobre i złe momenty, to jakoś ta muzyka cały czas się ciągnie. I jakoś tak jest dla niej po prostu miejsce u mnie.
0: Zapach perfum. Opowiadaj o tym numerze.
1: To jest trochę piosenka o złamaniu serduszka mojego. No byłem trochę zdradzany, no.
0: Byłeś?
1: Byłem, niestety.
0: Czyli muzyka, którą tworzysz, jest odzwierciedleniem twoich życiowych doświadczeń.
1: Zawsze była, zawsze jest i zawsze będzie. Okay. To w ogóle...
0: Czyli nie ma tam nic wymyślonego.
1: Nie.
0: Czysta prawda.
1: Nie. Każda piosenka...
0: To jest ważne.
1: Tak, no ja uważam, że pisząc utwory swoje, no to jednak o czymś trzeba opowiedzieć. No, jeżeli chcesz opowiedzieć o ekologii, no to opowiadaj o ekologii, ale jeżeli chcesz opowiedzieć jakąś historię, która jest w ogóle wymyślona, no to ja się pytam, po co? Trochę tego nie rozumiem. Dla mnie to jest jakby naturalne, że ktoś, kto ciebie słucha, chce poznać cię po prostu lepiej. Dlatego te piosenki moje są, zawsze były z jakimś takim przekazem. Ja oczywiście słucham też piosenek, których słucham tylko dla muzyki i tak dalej, ale jednak jeżeli chodzi o samą twórczość moją, ja zawsze się bardzo skupiam na tym, żeby to w warstwie tekstowej to było po prostu z jakimś przekazem. To dla mnie jest jedną z najważniejszych rzeczy.

0: Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel. Potem 22 października, ten sam rok, twój drugi singiel zatytułowany Wyścig.
1: Tak było też.
0: I Wyścig opowiada o jakiej twojej historii?

0: Co cię denerwuje w showbiznesie? To, że on bardzo zmienia, że pieniądze potrafią zawrócić w głowie i woda sodowa uderzyć do głowy?
1: Właśnie chyba te pieniądze najbardziej, bo chociaż może nie pieniądze, może to pieniądze...
0: Bo rozmawiam tutaj z tobą i jesteś normalnym facetem.
1: Tylko wiesz co, no ja od samego początku jakby byłem dzieckiem wtedy. Moi rodzice mieli na mnie bardzo duży wpływ na to, jak ja, że tak powiem, się zachowuję w domu. Jak były momenty, w których przesadzałem z jakimiś sodówkami, no to jakby byłem bardzo szybko kwitowany i mówili mi o tym, tak jak dorosłego człowieka, po prostu, że słuchaj, to jest nie okej, to jest nie okej, a dlaczego tak w ogóle robisz?
0: Więc... Zaufałeś im? Słuchałeś ich?
1: No
0: co wyszło
1: tak.
0: Ci na dobre?
1: Myślę, że jak najbardziej. No, ja nie uważam się za jakąś super gwiazdę polskiej muzyki, natomiast...
0: Nie, no, piszę o tobie w Wikipedii.
1: No to rzeczywiście to
0: historia
1: jest...
0: już cię zapamiętała.
1: Super, to jest fajne akurat, miłe. No natomiast wiesz, ja no, nie uważam się za jakąś super wielką gwiazdę, natomiast jakaś ta popularność kiedyś...
0: Skromny jesteś.
1: Skromny, no to...
0: Odważny też. A ekstrawertyk, introwertyk?
1: Ekstrawertyk, zdecydowanie, to w ogóle bez dwóch zdań.
0: To jak spędzasz wolny czas w takim razie, żeby wyładować te wszystkie emocje, które w tobie siedzą?
1: Ja uwielbiam się spotykać ze znajomymi. Uwielbiam chodzić na jedzenie sobie gdzieś, pójść na ramen, na pizzę, pogadać sobie trochę. Uwielbiam chodzić na imprezy, ale...
0: Na imprezach grzecznie czy niegrzecznie?
1: No niegrzecznie, no.
0: Tak jest, młodość ma swoje prawa.
1: No dokładnie, jeszcze mogę.
0: Ale możesz również tworzyć i tworzysz cały czas recepty. 11 marca 2022.
1: Tak.
0: Twój kawałek z historią o bardzo ważnych zmaganiach.
1: Tak, tak. To zmagania, jeżeli chodzi o moje zmagania z problemami zdrowotnymi, psychicznymi. O tak. Te stany lękowe, które mnie dopadły pod koniec, że tak powiem, naszej kariery w For Dreamers. Trudny czas związany z chociażby tym rozpadem zespołu, który też nie był łatwy dla mnie na pewno. Nowe kontrakty, wszystko nowe. Ja trochę się pogubiłem, nie ukrywam. To było dla mnie bardzo ważne, a no, stany
0: lękowe... Nie miałeś
1: lękowe.
0: Jeszcze 20 lat, nie?
1: Ile ja miałem? No 19 miałem lat wtedy. Tak, 19 lat. No.
0: Kurczę, to człowiek jeszcze wtedy żyje wspomnieniami z 18.
1: Tak.
0: A tutaj już tyle na głowie.
1: No trochę było, z drugiej strony jakby to ja sobie normalnie żyję, wiesz, no to też nie jest tak, że ja nie mam w ogóle na nic innego czasu.
0: Kto powinien posłuchać tego kawałka?
1: Myślę, że recepty są dla każdego, kto kiedykolwiek zmagał się z problemami typu depresja, stany lękowe. To takie rzeczy, problemów, że tak powiem, zdrowotno-psychicznych. Ja o nich mówię głośno, bo uważam, że nie powinniśmy tego stygmatyzować i powinniśmy o tym naprawdę głośno mówić, bo to jest, kurczę, choroba po prostu cywilizacyjna w tym momencie. Tyle bodźców, które mamy, po prostu wpływa na to, w jaki sposób my żyjemy trochę, nasza ta generacja Z. To jest kawałek, w którym ja pokazałem po prostu bardzo mocno siebie. Myślę, że tak wcześniej się nigdy nie otworzyłem i chociaż nie był to jakiś taki bardzo przebojowy numer, to był dla mnie i jest dla mnie bardzo ważny z tego względu, że ja w ogóle bardzo długo z nim czekałem. On przeleżał w szufladzie chyba z półtora roku i to był taki moment, gdzie pamiętam, moja mama zadała mi pytanie, czy jesteś gotowy na pewno? Czy jesteś pewien, że chcesz pokazać tę część siebie, bo musisz pamiętać, że to może być naprawdę wykorzystane przez złych ludzi, w zły sposób i że na pewno będą komentarze pod tytułem, co on może mieć trudnego w życiu. Chłopak z Warszawy, z dobrej rodziny. Ostatecznie tak, no na pewno wiele ludzi ma gorzej ode mnie, ale każdy z nas przeżywa swoje problemy, jakby były te największe i wiem, że dużo ludzi ma podobne do mnie, także stąd ta piosenka, jeżeli ona ma pomóc chociażby jednej osobie, to myślę, że naprawdę warto.

0: Tomasz, gościem Radia SK2, ty masz spore grono fanek. Jak ty sobie z nimi radzisz? Nie jesteś sam.
1: Nie jestem sam. Te jakby grono fanowskie jest po prostu niesamowite. To jest coś, co...
0: Dają powera, nie? Jest energia.
1: Dają bardzo, no. To wsparcie, wiesz, to jest coś takiego, czego w ogóle się nie spodziewałem, bo o ile jeszcze idąc do Voice'a myślałem sobie, no dobra, mogę być sławny, nie?
0: To, takie... to też jest jakieś marzenie przecież.
1: No jest. Znaczy mi bardzo szybko ono przeszło i jakby ja naprawdę mam bardzo małą dozę tego takiego, brzydko mówiąc, parcia na szkło.
0: Bo wiesz, że fani to jedno, trzeba się również nimi opiekować, o nich dbać.
1: Tak, dokładnie. I ja też z tego względu jakby jestem w ogóle im wdzięczny dozgonnie, bo myślę, że gdyby nie oni, to nic w moim muzycznym życiu nie miałoby sensu, bo na tym trochę polegają artyści, tak? Jakby oni muszą mieć grupę odbiorców i akurat tak się zdarzyło, że moja grupa odbiorców jest bardzo zmobilizowana i bardzo wspierająca. Zresztą zawsze była tak samo przy For Dreamers. To, jaką ja mam do nich wdzięczność, to jest coś ogromnego, naprawdę.
0: Swoim fanom dałeś w roku 2023 aż 3 prezenty, bo 3 single.
1: Tak.
0: Ciała, w prawo i nie po drodze. Zacznijmy od ciała.
1: Od ciała. Tylko tracę

0: No to był powrót trochę, po prawie półtora roku bez wydawania muzy. Tak, wróciłem do wydawania muzy, bo trochę przeszedłem przez wiele perypetiów związanych z managementami, wytwórniami. Podpisując kontrakt jeszcze z Dusty Vibes, czyli z tą niemiecką wytwórnią, którą podpisałem na samym początku, to myślałem, że to jest strzał w dziesiątkę. Otóż nie był. Tam działy się bardzo różne złe rzeczy, szczególnie finansowo i dużo na tym straciłem. Też czasu, takiego, który miałem po Four Dreamers, żeby wykorzystać go w jak największym stopniu. Ja naprawdę się pogubiłem po Four Dreamers i potrzebowałem trochę czasu, żeby się znaleźć. Natomiast wróciłem na dobre tory. Wiem, co chcę i ja zamierzam naprawdę mocno cisnąć o to.
1: Teraz ciśniemy w prawo.
0: Tak, w prawo.
1: O czym jest ten numer? Jak on powstał?
0: W prawo to jest taka laurka miłosna.
1: No.
0: Opowiada o poznaniu się z jedną bardzo ważną dla mnie w tamtym momencie życia osobą, poznaną na portalu randkowym. Wszyscy z nich korzystamy.

0: No cóż, no, to byłem użytkownikiem też długo, szukając na portalu randkowym czegoś tam.
1: Udało się, znalazłeś?
0: No znalazłem i dlatego ta piosenka w ogóle powstała, no. Teraz wiem, że było warto przesunąć w prawo.
1: Było warto, ale było też coś nie po drodze?
0: Było nie po drodze i to jest znowu powrót trochę do tego, co było wcześniej, czyli trochę do wyścigu. Jestem czasami trochę monotematyczny pod tym względem, że mnie strasznie boli to, że czasami w muzyce potrzebujesz tak dużo energii wsadzić w to wszystko, tak bardzo ci to wysysa, a często jest tak, że w ogóle nawet nie masz z tego żadnego jakby profitu w postaci, kurczę, wyświetleń. To jest tak, że jest cię ciężko bardzo wybić, mimo że mam jakby zaplecze, ale wydaje mi się, że w ogóle ta droga, jakby solo, debiutancka, jest dużo trudniejsza niż była. Może to jest też trochę kwestia tego, że trochę inaczej wygląda teraz nasz świat muzyczny, większe znaczenie mają social media, a kiedy ja zaczynałem w tym 2017-18 roku, to jeszcze wtedy telewizja królowała, to jakby z telewizji mieliśmy po prostu mnóstwo wszystkiego. To oczywiście nie jest aż taka zmiana, jak powiedzmy z artystami z lat 90. czy z 80. Natomiast no dalej jest to taka zmiana, która jest trudna o tyle, że jest dużo więcej wszystkiego i jest się ciężko przebić przez taką ilość po prostu muzyki tworzonej na co dzień. Dlatego Dnie po drodze też trochę opowiada tę historię, że tak powiem, tego, jak ja się gubiłem i jak ja nie mogłem znaleźć swojego miejsca, a że bardzo chciałem. Całe życie praktycznie ustawiłem sobie pod tę muzykę i było to dla mnie zawsze najważniejsze. Ale były takie momenty, w których myślałem, że kurczę, to chyba nie na tym to powinno polegać. Ale zawsze wtedy jest na zasadzie wróć, postaraj się zrobić to inaczej. Mm-hmm. Spróbuj tak.
1: I krok do tyłu, dwa do przodu.
0: Tak, dokładnie tak.

0: studiu Radia SK2, Tomasz. Nie jesteś sam, Not Alone, 2024 rok.
1: Not Alone, ta piosenka też jest dla mnie no, ogromnie ważna. Opowiada historię, o czym mówię jak najbardziej otwarcie, opowiada historię samobójstwa mojego wujka, po którym nic nie było widać, po którym nikt z nas by się nie domyślił, że cokolwiek może się stać, a jednak się stało i bardzo mnie to dotknęło, bo dosłownie tydzień, dwa tygodnie wcześniej jeszcze w klubie się razem bawiliśmy i piliśmy wódkę. Także no to bardzo trudny moment dla mnie i napisałem piosenkę o tym, że nie jesteś sam i że gdybyś tylko zadzwonił, to naprawdę mogłoby się to zupełnie inaczej potoczyć. A niestety jest tak, że takie problemy ze zdrowiem psychicznym są na tyle stygmatyzowane w naszym kraju i tak ignorowane, zamiatane pod dywan, że ludzie często nie chcą się otworzyć, nie chcą powiedzieć, że coś jest nie tak. Więc ta piosenka powstała po to, żeby mówić, co się dzieje w naszym życiu i żeby naprawdę móc poprosić o pomoc bez takiego przeświadczenia, że prośba o pomoc będzie odebrana źle, że jesteś słaby czy coś.

0: Telaun to jest bardzo ciężki numer.
1: Propozycja na Eurowizję w 2024.
0: Tak, ale nie polskiej Eurowizji, tylko San Marino. Byłem w San Marino z tą piosenką w półfinale preselekcji do Eurowizji, ich festiwalu, który się tam nazywał Na Voce per San Marino. Tam się nauczyłem w ogóle dwóch słów. Buonasera i grazie mille.
1: I tyle wystarczy.
0: Tak, tak, tak.
1: Tylko jeszcze pizza.
0: Tak, tak. Albo jakaś pasta też byłem. O Jezu, pyszne tam w ogóle jedzenie. Cudowne. Natomiast, jeżeli chodzi o Not Alone, tak, byłem w San Marino, śpiewałem podczas półfinału tych ich preselekcji. Bardzo fajna przygoda. Mimo, że tak powiem, jury, które wybierało, nie doceniło za bardzo mojego występu, to byłem, zobaczyłem, jak to wygląda.
1: Fajne doświadczenie również.
0: Bardzo, bardzo fajne doświadczenie.
1: Zupełnie inaczej przeżywa się występ przed włoską publicznością niż przed polską.
0: No zdecydowanie. To w ogóle, występując w Polsce, mam wrażenie, że ktoś mnie może znać, a jadąc tam, halo, kto ma mnie znać? Jakby, no jasne, że nikt mnie nie będzie znał, więc to jest taka trochę czysta karta, co było bardzo ciekawym doświadczeniem. No ale mimo tego, że właśnie się nie udało, jakoś nie czuję się w ogóle przegrany. Udało mi się zrobić to, co sobie zaplanowałem, wystąpiłem tak, jak chciałem, wiozłem ze sobą swój wielki statyw, taki podświetlany mój, taki trochę znak rozpoznawczy na scenie, z takim wielkim case'em na 1,60 m wysokości, 50 cm szerokości.
1: Sam wymyśliłeś statyw?
0: Tak, tak. To jest taka trochę lampa, którą się zapala. No i wiozłem go, że tak powiem, w samolocie. No to bardzo w ogóle dużo perypetiów z tym było.
1: Znak rozpoznawczy, który tak. Nie przeszedł przez kontrolę na lotnisku we Włoszech.
0: Do Włoszech było ciężko. Z pół godziny tam staliśmy przy tej kontroli, żeby to nadać na tym oversized
1: ciekawe,
0: luggage.
1: Ciekawe, może w case'ie nie tylko był statyw.
0: Nie, nic więcej nie było. Przysięgam.
1: Może jakiś kociak zawieruszył się w tym futerale, bo ty bardzo kochasz koty przecież.
0: Bardzo kocham koty, to prawda. Mam trochę tych kotów. To bardziej taka pasja, taka dodatkowa, która mnie bardzo też sprowadza na ziemię. Bo obcując z takimi istotkami małymi, które mi się rodzą, mając 80 gramów, kiedy ja muszę pilnować tego, że one muszą po prostu mi dorastać codziennie po ileś tam gramów, żeby nic tam nie spadały na wadze, bo nie chcę, żeby coś mi się stało, no to mam odpowiedzialność za kogoś.
1: Czy masz w sobie coś z kota?
0: Pewnie ta nieposłuszność właśnie.
1: Okej.
0: Że tak, no. Czasem mówię do swoich kotów i jakby widzę, że one słyszą mnie, ale głowy nawet nie odwrócą, to nie.
1: Okay. Czasami też można mówić coś do Tomasza, mówić i mówić i mówić, ale on głowy nie odwróci.
0: No jak nie chcę tego słyszeć, to nie.

0: Te wszystkie numery, o których przed chwilą mówiliśmy, o twoich singlach, również powstały do nich teledyski i ty jesteś czujny przy tworzeniu muzyki, tekstów, ale również i teledysków. Jesteś czujny jak modliszka, musisz wszystko mieć pod kontrolą. Teledyski to jest również twoje dzieło.
1: Tak, tak. Ja w większości pisałem sam scenariusze albo z kimś, no bo wydaje mi się, że teledyski są trochę jakby taką wizytówką artysty, bo ma to sens, żebym miał dobre klipy, w których dobrze to wszystko wygląda, z tego względu, że jeżeli mam pokazywać się w ten sposób i wizytówkę mieć taką, no to to musi być dobre. Ja wychodzę naprawdę z założenia, że ta jakość jest najważniejsza.
0: Perfekcjonista.
1: Trochę tak, co mnie strasznie denerwuje, bo...
0: W pracy to jest dobre.
1: Tak, z drugiej strony czasami mam
0: kiedy
1: tak...
0: Kiedy ma się pewien też dystans.
1: Tak, tak. To właśnie tego dystansu mi czasami brakuje i ja z wiekiem mam coraz większy do tego luz. Natomiast no dalej jakby jestem tym perfekcjonistą, co mówisz, i o tyle jest to denerwujące, że nie wszyscy inni są wokół mnie perfekcjonistami, więc czasami muszę się, że tak powiem, bić.
0: Musisz wymagać takie... od siebie i jeszcze od innych przy okazji.
1: Dokładnie tak, ale no cóż.
0: Zaglądamy na twoje media społecznościowe. Instagram, tam się bardzo dużo dzieje.
1: Tak.
0: Tam również informacje na ten temat, kiedy będziemy mogli ciebie zobaczyć na scenie.
1: Tak, wszystko będzie na moich mediach społecznościowych. No i jakby przede wszystkim zapraszam do słuchania utworów.
0: Zapraszamy i jeszcze jedno pytanie. W takim razie jesteś osobą, która spełniła swoje największe marzenie z dzieciństwa, czy nadal jesteś na drodze ich spełniania?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem. Tak szczerze, miałem marzenie o tym, żeby śpiewać. No, chyba się trochę spełniło. Natomiast mam jeszcze bardzo dużo marzeń, które chcę spełnić i...
0: One wymagają organizacji czasu, ale trzymam mocno kciuki, żeby się spełniły.
1: Bardzo dziękuję.
0: Tomasz.
1: Ja
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz, piszemy przez S. Tomasz był gościem Radia SK2. Artysta kompletny, który sam pisze teksty, muzykę również komponuje, a do tego jeszcze klipy.
1: Tak.
0: Tomasz Oskar Gregorczyk, znany także jako Tomasz przez SK. Dziękuję ci bardzo, pozdrawiamy serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, cześć.

0: muzyczne.
1: W ST2 kolejne spotkanie pełnych emocji, nowych brzmień, ale także i ciekawych ludzi, którzy właśnie te brzmienia tworzą. A taką osobą bez wątpienia jest Martyna Baranowska, którą witam serdecznie. Cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Zanim przejdziemy do twojego debiutanckiego singla Serce, czy możemy trochę cofnąć się w czasie i tak od serducha swojego? Szczerze opowiesz nam o sobie, aby nasi słuchacze Radia SK2 mogli ciebie poznać.
2: Jak najbardziej, bardzo to chętnie.
1: Jak to się wszystko, Martyna, zaczęło w twoim przypadku? Szkoła, dom? Czy zupełny przypadek, że związałaś się z muzyką? Śpiewałaś pod prysznicem, do dezodorantu?
2: Śpiewam od zawsze i właściwie wydaje mi się, że to nawet nie jest jakiś wybór mój życiowy, tylko to jakoś przyszło absolutnie naturalnie. Zaczynałam śpiewać, jak byłam mała i chodziłam z babcią moją do kościoła. Tam siadałam obok niej w ławce i słuchałam, jak babcia pięknie śpiewa w harmonii do wszystkich innych i ja się od niej tego uczyłam. Bardzo lubiłam to robić, więc to były moje pierwsze śpiewy. Później szkoła, wiadomo, liceum, śpiewanie w chórze, pierwsze koncerty.
1: Czyli taki twój pierwszy publiczny występ, który pamiętasz, to było przedstawienie szkolne czy z koleżanką na karaoke?
2: Ojoj, no może być przedstawienie szkolne, myślę, że tak.
1: I kto powiedział: Martyna, ej, powinnaś się na serio zająć muzyką? Czy to była babcia?
2: Wiele osób tak mówiło, z tego co pamiętam, zawsze miałam jakieś takie wsparcie z zewnątrz i byłam bardzo mocno supportowana.
1: Kiedy pomyślałaś, że to już nie jest hobby, to może być mój sposób na życie?
2: Ja zawsze chciałam, żeby to był mój sposób na życie, zawsze do tego dążyłam, powolutku, zawsze z tą muzyką byłam i obcowałam.
1: To z jaką muzyką obcowała mała Martynka?
2: Wow.
1: Czego słuchała? Albo czego słuchali rodzice? Na jakich nutach wychowałaś się?
2: No z moją mamą to mi się kojarzy piosenka Madonny, La Isla Bonita. Abba na przykład też pamiętam z kaset domowych.
1: Jeszcze były kasety.
2: Tak, tak. Mój brat z kolei katował hip-hopem. Polski hip-hop też jest całkiem dobrze znany. Ja natomiast zawsze wolałam takie mocniejsze brzmienia, punkowe, gitarowe. Potem lubiłam słuchać reggae.
1: To jest piękne, bo po prostu twoja głowa chłonęła jak gąbka wszystkie style muzyczne, no i teraz tworzysz połączenie jakby tego wszystkiego. Zawsze z czegoś możesz sobie coś wziąć, uszczknąć i wrzucić do swojej twórczości.
2: Oczywiście, oczywiście. Gdzieś tam po drodze jeszcze był soul, pamiętam fascynację Eryką Badu, no i na przykład naszą polską Natalią Przybysz, zresztą ta fascynacja do tej pory mi została. To była niezła podróż, jeśli chodzi o to, jak zmieniał się, może nie stosunek do muzyki, tylko moja playlista. Ona się zmieniała, tak, rzeczywiście ewoluowała i to była niezła droga.
1: A propos tych mocniejszych rockowych brzmień, no to wiem, że z piżamą porno.
2: Tak jest, tak jest, zdarzyło się.
1: Jak to z chłopakami się śpiewało na wielkiej scenie?
2: No bardzo fajnie, ja mam ogromny sentyment do tego zespołu, ponieważ jak byłam mała, to jeździłam na ich koncerty, jak miałam 12-13 lat, to już...
1: W piżamie.
2: Tak, tak, urywałam się z domu, jeździłam autostopem do sąsiednich miast na koncerty piżamy porno, więc bardzo się ucieszyłam na to zaproszenie, szczerze, to była dla mnie wielka przyjemność.
1: Czyli spełniłaś jedno swoje marzenie, trochę takie z dzieciństwa.
2: Dokładnie tak.
1: Ale też miałaś przygodę w, dobrze mówię, Gaga Zielone Żabki.
2: Tak jest.
1: Opowiadaj, tak jest. Jak to się stało, że tam wylądowałaś?
2: Mam korzenie...
1: To jest zupełnie inny nurt.
2: Przecież. Mam korzenie mocno punkowe. Ja się poznałam z Lisem, który był gitarzystą tego zespołu, którego później byłam partnerką przez parę lat. Pozdrawiam go bardzo serdecznie. Dużo czasu spędzałam z chłopakami, dużo jeździłam na koncerty. Smalec zapraszał mnie na te występy. Gdzieś tam wychodziłam razem z nim i śpiewałam, więc też super, ponieważ Gaga Zielone Żabki to też jest jeden z tych zespołów, których słuchałam, jak byłam młoda, więc ekstra.
1: Teraz, jak ty już wychodzisz na scenę, no to powiedz mi, czy są takie rzeczy, które potrafią cię na koncercie wkurzyć?
2: Nie, najbardziej to mnie wkurza, jak ja po prostu niechcący nie trafię w dźwięk, na przykład grając na gitarze. chyba wtedy się najbardziej wkurzam na siebie, ale tak poza tym to ja te koncerty bardzo lubię i to jest dla mnie frajda i wiadomo, że te pomyłki to one są jakby wpisane w tę sztukę, tak mi się wydaje, że wtedy słychać, że ona jest żywa, prawdziwa. Mało rzeczy mnie wkurza. Tak.
1: A masz jakieś specjalne życzenia? Coś, co musi się znaleźć w garderobie, a wszyscy mówią: och, ależ wymyślisz zamyśliła.
2: Nie, jeszcze. Jeszcze nie. Nie, żartuję sobie. Nie, oczywiście nie mam, wydaje mi się, żadnych specjalnych wymagań i raczej nie jestem osobą, która może tutaj wymyślać zwariowane rzeczy. Tak mi się wydaje.
1: A czy pamiętasz swój pierwszy koncert?
2: Ojoj, to jest dobre pytanie. Nie myślałam o tym, nie próbowałam sobie przypomnieć od lat wielu mojego pierwszego koncertu. Taki poważny koncert na scenie z zespołem. Myślę, że to mogły być jakaś scena Ośrodka Kultury w Żarowie, ponieważ w Żarowie spędzałam bardzo dużo swojego czasu. Tam grałam z pierwszym zespołem, więc prawdopodobnie był to jakiś dom kultury w Żarowie, tak, dla lokalnej publiczności.
1: Teraz na pewno na koncertach będziesz obowiązkowo śpiewać swój debiutancki singiel Serce. Posłuchajmy w takim razie fragmentu w Radiu SK2 Martyna Baranowska i jej Serducho.

0: studiu Eski 2. Idealny klimat tworzy Martyna Baranowska, którą witam ponownie. Martyna, ty pochodzisz z...
1: Pochodzę oryginalnie.
0: Oryginalnie,
1: to znaczy pytasz o miejsce urodzenia moje.
0: Miejsce urodzenia.
1: Miejsce urodzenia to była Świdnica, natomiast wychowałam się w Mrowinach, takiej malutkiej wiosce.
0: Jak byłaś mała, to byłaś taką ułożoną Martynką, czy taką trochę diablicą Martyną?
1: Raczej nie byłam ułożoną Martynką, byłam chłopaczarą i skakałam przez płoty zdecydowanie. Wydaje mi się, że nie byłam spokojną Martyną, tylko raczej zwariowaną.
0: Dom, z jakim ci się kojarzy zapachem?
1: Ojoj.
0: Rodzinny dom.
1: Z zapachem koszonej trawy.
0: Sama kosiłaś?
1: Nie.
0: Teraz będziesz kosić trawę albo siano, jak kto woli, na tworzeniu muzyki. Ty kochasz podróże. Morze, pustynie, wielkie miasta, dzikie wioski. Skąd w ogóle u ciebie ta miłość do podróżowania się wzięła?
1: Zawsze miałam w sobie jakiś taki pociąg do podróżowania. Myślę, że...
0: Pociągiem też podróżujesz?
1: Pociągiem też podróżuję, tak. Pociąg, czyli kolej rzeczy. Element przygody jest dla mnie bardzo pociągający.
0: Jak byłaś mała, to też wyjeżdżałaś na ferie zimowe, na zieloną szkołę. Od tego się zaczęło, czy po prostu, jak już byłaś nastolatką, pomyślałaś, kurczę, kupię bilet, wsiądę do byle jakiego pociągu i pojadę?
1: Ja podróżowałam tak bardziej lokalnie, jak byłam mała. Rodzice, dziadkowie zabierali mnie na przykład w góry do moich cioci i wujków. Tam dużo czasu spędzałam w naturze. To były takie wycieczki. Natomiast moja taka pierwsza daleka podróż, to pamiętam, wymarzona. Jak napisałam maturę, postanowiłam wyjechać w podróż przez Europę. Niemcy, Francję, Hiszpanię, aż do Maroka. Jechałam autostopem. Wiadomo, że musiałam się przeprawić promem. Miałam bardzo mało pieniędzy w kieszeni, ale miałam ze sobą gitarę, która była moim zabezpieczeniem i wracając z Afryki, już w Hiszpanii, pamiętam, że tych pieniędzy zabrakło, ale miałam gitarę, więc grałam na ulicy i w ten sposób udało mi się zabezpieczyć i dotrzeć do domu bezpiecznie, ale była to wspaniała przygoda.
0: I to były twoje pierwsze zarobione pieniądze?
1: Chyba
0: gra
1: tak.
0: Na gitarze właśnie?
1: Bardzo możliwe, tak. Miałam taki moment, że lubiłam grać na streetie.
0: Okej.
1: Rzeczywiście.
0: To skoro zabrakło ci pieniędzy podczas tej podróży, to znaczy, że jesteś rozrzutną osobą?
1: Nie, ich po prostu nie było za dużo. Gdzieś tam skrupulatnie odkładałam po troszeczkę i żeby w tę podróż, żeby móc się ruszyć w ogóle, ale jednak spanie było w namiocie, w różnych miejscach, przy autostradach, przy stacjach benzynowych. Była przygoda.
0: Czy u ciebie w domu, Martyna, jest taka mapa, gdzie sobie zaznaczasz pineskami, w którym miejscu i odhaczasz sobie, które miejsce już zaliczyłaś?
1: Nie. Widziałam taką mapę u mojej koleżanki i zazdrościłam jej tej mapy. Może też powinnam sobie taką powiesić, żeby mieć... widzieć więcej.
0: To dlatego również Maroko, bo tam był kręcony przecież teledysk do Serca.
1: Akurat teledysk do piosenki Serce powstał na tripie do Maroka i do Tajlandii w podobnym czasie. Nawet wyglądałam wtedy zupełnie inaczej, miałam inne włosy. Nagrywałam sobie telefonem swoje przygody. Bardzo się cieszę, że mogłam zamknąć to w takiej formie i że mogę to teraz oddać i ludzie mogą to oglądać i świetnie mi się do tego wraca. Bardzo się cieszę, jak na to patrzę.
0: Spotkaliśmy się właśnie w studiu Radia SK2, aby porozmawiać o twoim debiutanckim singlu zatytułowanym Serce. Posłuchajmy znowu fragmentu, a za chwilę znowu ruszymy we wspólną podróż, podczas której to ty będziesz otwierać swoje serce, a słuchacze SK2 będą poznawać ciebie, czyli Martynę Baranowską, którą dzisiaj goszczę.

0: wiem, a to różnie. Różnie wyglądają takie dni. Chodzę na siłownię dużo. Lubię biegać. Czasami lubię brać gitarę do ręki i grać, niekoniecznie w studio, ale
1: gitara
0: też.
1: To jest twój pierwszy instrument?
0: Pierwszy, totalnie, totalnie pierwszy.
1: Akustyczna, klasyczna, elektryczna, basowa, jaka była pierwsza?
0: Wydaje mi się, że akustyczna.
1: A teraz śmigasz na?
0: Teraz śmigam na akustycznej, na klasycznej, na klasycznej mało, ale bardzo bym chciała więcej, ponieważ kocham dźwięk klasycznej gitary, jest taki bardzo szlachetny. No i oczywiście na elektrycznej też. Mam kilka gitar i zawsze nadaję im imiona, bo nadaję imiona rzeczom, które lubię.
1: To jak ma na imię twoja ulubiona gitara?
0: Ojej, wszystkie są moje ulubione.
1: No to wymień imiona wszystkich gitar w takim razie, aby żadna nie została pominięta i gdzieś w kąt zepchnięta.
0: Okej, jedna nazywa się Sabrina i jest cała różowa.
1: Ja myślałem, że jest nastoletnią czarownicą, czarującą swoimi strunami.
0: Tak. Druga nazywa się Rosie i też jest cała różowa. I jest jeszcze, słuchajcie, okej, to jest zabawne imię, ale jest jeszcze Bożena. Moja druga akustyczna gitara.
1: Bożena. To jest laska.
0: Wow, no nie wiem, co mnie zainspirowało, żeby akurat tak ją nazwać, ale dostała takie imię i tak już zostało.
1: Zabierasz zawsze wszędzie ze sobą gitary? Jak podróżujesz, gitarę, chociaż jedną?
0: Czasami niestety nie mam takiej możliwości, natomiast rzeczywiście fajnie jest mieć ze sobą ten instrument, bo podróże bardzo inspirują i fajnie jest czasami wziąć do ręki gitarę i coś zagrać, jeżeli czuję, że właśnie teraz tego potrzebuję.
1: I dlatego twój debiutancki singiel Serce jest taki gitarowy? Tam gitara w tym singlu gra pierwsze skrzypce.
0: To prawda, ja bardzo lubię gitarę i w ogóle gitarowe rzeczy. Wiele z tych piosenek, które usłyszycie, to takim korem tych piosenek jest gitara.
1: Jakie miejsca najbardziej cię inspirują, kiedy tworzysz muzykę, kiedy piszesz teksty? Albo co sprawia, że nagle w twojej głowie rodzi się pomysł, aby przelać swoje myśli na papier lub na dźwięki?
0: Myślę, że dla mnie takim bardzo inspirującym zjawiskiem zawsze są zachody słońca. Kocham zachody słońca, bo jest w nich coś takiego magicznego, jest w nich dużo nostalgii.
1: Cały bagaż dnia.
0: Cały bagaż dnia i nie tylko dnia. To jest właśnie ten moment, w którym mam ochotę wziąć do ręki gitarę i coś napisać, coś zaśpiewać. Zdecydowanie zachody słońca, ale też trasa czy podróż sama w sobie. Pamiętam, jak jechałam campervanem przez Andaluzję. Ta trasa była tak piękna, nie mogłam się napatrzeć i po prostu cały czas czułam w sobie taką ekscytację. Właśnie ta droga, ta podróż sama w sobie była dla mnie bardzo inspirująca.
1: Twoja piosenka Serce to bardzo osobista opowieść. Czy pamiętasz, kiedy po raz pierwszy pomyślałaś, muszę to zamienić w muzykę? Jak powstał ten utwór?
0: Tak naprawdę tutaj w pierwszej kolejności powstała wersja instrumentalna. Spotkałam się z moim producentem Maćkiem. Była to pierwsza piosenka, którą zrobiliśmy, pierwsze dźwięki, które wydaliśmy razem, więc tym bardziej bardzo się cieszę, że jest to debiutancki pierwszy singiel. Maciek zagrał na gitarze, ja zaśpiewałam melodię. Potem napisałam ten tekst i czułam, że to jest to, czego naprawdę bardzo potrzebowałam. Takie trochę moje katarzis, można powiedzieć.
1: O czym opowiada ta piosenka?
0: To historia prawdziwa o odzyskaniu siebie po trudnej i skomplikowanej relacji i o tym, że czasami lepiej jest zrobić zwrot w tył i żyć sobie swoim najlepszym życiem.
1: Według ciebie, czym jest miłość?
0: Wow! Czym jest miłość? Bardzo trudne pytanie. Myślę, że miłość to jest akceptacja. Akceptacja samego siebie, akceptacja drugiego człowieka. No miłość to jest bardzo duże zjawisko i szczerze mówiąc, trudno się o tym mówi tak ostatecznie. To się bardziej czuje chyba jednak.
1: Ale w twoim singlu Serce musiałaś zaakceptować pewną historię, która się wydarzyła.
0: Oczywiście.
1: Długo trwa proces, czyli ta pewna sekwencja zdarzeń prowadząca do efektu już zabliźnionego serca, które kiedyś było zranione, ale już jest zaszyte. Szybko potrafisz zapomnieć o pewnych przygodach, załóżmy miłosnych, czy siedzisz i rozmyślasz nad nimi dniami, tygodniami, miesiącami. A, można byłoby zrobić tak, a można byłoby zrobić tak. Czy jednak wierzysz losowi i uważasz, że wszystko zostało tak zapisane w gwiazdach, nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem?
0: Tak właśnie uważam. Myślę, że go with the flow. Natomiast wiadomo, że są momenty, gdzie przychodzi to rozmyślanie, jak, dlaczego, po co, ale ostatecznie przynajmniej w

0: W moim życiu wszystko ma jakieś znaczenie i układa się tak, że doprowadza mnie do tego miejsca, w którym teraz jestem ostatecznie, a jestem osobą szczęśliwą. Wszystko układa się dokładnie tak, jak powinno.
1: To co daje ci szczęście? Co sprawia, że jesteś szczęśliwa, że jesteś uśmiechnięta?
0: To szczęście dają mi relacje z ludźmi. Pomyślałam sobie ostatnio, że jak bardzo ważne jest to, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają, którzy są razem z tobą, towarzyszą ci i to są osoby dobre, z którymi lubisz spędzać czas i nie są toksyczne, tylko wspierające. Oprócz tego podróże, które bardzo kocham, to jest coś, co sprawia mi ogromną radość. No i tworzenie muzyki, no to jest chyba oczywiste. Od zawsze.
1: A propos przyjaciół, masz kilku wypróbowanych, prawdziwych swoich przyjaciół, czy raczej tylko koledzy i koleżanki?
0: Przyjaciel to jest to jest mocne słowo i ja się często zastanawiam.
1: Czy kilku, może tylko jeden przyjaciel albo przyjaciółka?
0: Nie jest ich wielu, takich prawdziwych przyjaciół, naprawdę. Natomiast z pewnością mogę powiedzieć, że są takie osoby w moim życiu.
1: Tacy, którzy jak nawet zadzwonisz w nocy, to przyjadą po ciebie, żeby odebrać cię z imprezy do domu.
0: Tak, na moje szczęście są takie osoby. Bardzo się cieszę.
1: Gość z górnej półki w Radiu SK2, Martyna Baranowska. Witam cię ponownie.
0: Cześć.
1: A propos twojego singla, został stworzony podczas podróży. Tak jak powiedziałaś, ty bardzo lubisz podróżować, ale też zbierać pocztówki?
0: Aha.
1: Dużo masz tych pocztówek u siebie w domu?
0: Tak naprawdę to mam dużo na skórze swojej, bo sobie robię takie...
1: Właśnie patrzę teraz,
0: pocztówki.
1: Masz mnóstwo dziar.
0: Mam mnóstwo dziar i
1: to jest historia z każdej twojej podróży?
0: Nie z każdej niestety, bo wpadłam na to trochę później, niż zaczęłam rzeczywiście podróżować, ale tak, jest tutaj wiele...
1: To tak dla przykładu, na przykład tak, tu widzę skuterek.
0: Tak, skuterek ze Sri Lanki jest.
1: Okej, poniżej?
0: Tutaj mam tatuaż, który zrobiłam w Maroku.
1: Paluszki?
0: No, paluszki to dawno, dawno temu.
1: Dzikie zwierzę. Teraz już mówimy o prawej ręce, bo przed chwilą była lewa.
0: Tak, tak. To też nie są tatuaże związane z podróżą, ale mogę powiedzieć, że mam jeszcze Agutiego, nie wiem jak to się odmienia, Aguti brunatny na swojej nodze, który jest pamiątką z Meksyku. A, i tak, jeszcze mam tatuaż na plecach zrobiony w Tajlandii przez byłego mnicha. Także tak, no zbierało się trochę.
1: Tatuaże, które masz na sobie, to są twoje pocztówki.
0: Tak jest.
1: Jeżeli chodzi o te papierowe, to lubisz je tylko wysyłać.
0: Tak jest. Nie kolekcjonuję papierowych.
1: Martyna, w obecnych czasach artysta, który chce wybić się, musi również być aktywny nie tylko przed mikrofonem, ale również i przed kamerą swojego telefonu, aby pokazywać się, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, czy na TikToku. Czy social media są dla ciebie ważne?
0: Są dla mnie ważne, ponieważ wiadomo, że są to jakieś dodatkowe kanały, możliwość dotarcia do większego grona odbiorców, więc tak, owszem, ponadto ja bardzo lubię prowadzić swoje social media. Tak, myślę, że w dzisiejszych czasach jest to ważna rzecz, te social media.
1: A kogo obserwujesz?
0: Lubię kanały, profile podróżnicze, surferskie, ponieważ bardzo lubię oglądać surferów i surferki.
1: A propos surferów, to widziałem też, że ty szalejesz na morzach i oceanach z deską surfingową. Czy to tylko tak było? A, to zdjęcie.
0: Nie rozpędzałabym się z tym, szalejesz. To znaczy, ja jestem totalnie zajarana tym sportem. Bardzo mi się podoba. Wiadomo, że w Polsce jest trochę ciężej, ponieważ warunki są różne.
1: Nie ma takich fajnych fal
0: na
1: Bałtyku.
0: Nie ma takich fajnych fal. To się zdarza, ale no, trzeba jednak gdzieś polecieć. Trafić w pogodę, tak. Natomiast jestem bardzo zafascynowana surfingiem. Uczy mnie cierpliwości na przykład, której mi brakuje, i pokory. Także...
1: To żywioł, jakim jest woda.
0: No, totalnie, totalnie. Potrzebna jest odwaga. Mimo tego, że jestem w tej wodzie i się tam mielę i kotłuję i myślę sobie, kurde, chyba się już nie wynurzę, ale nagle jest, łapię ten oddech, idę na chwilę na brzeg, odpoczywam i wracam do tej wody, czyli jest coś, co rzeczywiście cały czas mnie tam ciągnie do tej wody.
1: Martyna Baranowska w Radiu SK2 otwiera przed wami swoje serce, a serce to również jej debiutancki singiel. Czy ty również czytasz portale plotkarskie?
0: zdarza mi się, że na Facebooku coś tam wyskoczy.
1: Kundelki.
0: Bywa. No, nie ukrywam.
1: A szukasz informacji na swój temat? Boisz się?
0: Trochę się boję. Chyba nie będę chciała tego czytać, bo tak, zdarza mi się czytać artykuły na temat różnych osób i widzę, z jakim hejtem potrafią się spotykać te osoby. To dla mnie zjawisko absolutnie niezrozumiałe. Jestem zdziwiona, jak ludzie mogą reagować i pisać w taki sposób o drugim człowieku. Jest to dla mnie bardzo smutne, zaskakujące.
1: Hejtowi mówimy stop.
0: Zdecydowanie.
1: Miłości, takiej od serca, mówimy start.
0: Zdecydowanie, oczywiście. Kochajmy się wszyscy.
1: Gdybyś mogła jednym zdaniem opisać swój singiel, do kogo on jest skierowany? No może nie jednym zdaniem, w kilku zdaniach. Gdybyś mogła opisać ten singiel Serce, twój debiutancki, do kogo on jest skierowany?
0: Do ludzi, którzy lubią słuchać historii innych, ale też do ludzi, którzy lubią melodię, którzy lubią gitarę, którzy lubią emocjonalne piosenki, bo taka właśnie jest ta piosenka. Mam nadzieję też, że ktoś znajdzie w tym swoją historię.
1: Ale teraz uwaga, coś, na co czeka każdy artysta. Martyna Baranowska w studiu Eski 2. Chciałaby wam, drodzy państwo, powiedzieć, że pewnego razu, nie wiem, czy odebrałaś maila, czy odebrałaś list, czy odebrałaś telefon, że będziemy widzieć się w Opolu. 2026 rok, to jest twój rok, 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. I na scenie ty, debiutantka. Pamiętasz ten moment, jak się dowiedziałaś?
0: Pamiętam, dostałam SMS-ka chyba. tak jest. No super, bardzo się cieszę, no bo to jest jednak taki legendarny festiwal, więc bardzo się cieszę, że będę mogła wystąpić na tej scenie w Opolu ze współdebiutantami, bardzo zdolnymi, także no to będzie wyjątkowy koncert, także zapraszam was, jeżeli macie czas i ochotę, to wpadajcie do Opola, a jak nie, to odpalajcie telewizor 4 czerwca, tam będziemy śpiewać ten cudowny koncert i ja z piosenką Serce.
1: Pamiętasz, jak byłaś w szkole podstawowej i oglądałaś z rodzicami w telewizji Opole, była transmisja, myślałaś, że kiedyś na tej scenie tam właśnie stanę i powiem, wow, jestem tutaj dla was.
0: No właśnie, ja nie chodziłam do przedszkola, więc bałam się, że to Opole nie wypali.
1: No tak.
0: Bałam się, że to Opole nie wypali. Jak byłam mała, to oglądałam od przedszkola do Opola zawsze z rodzicami. A nigdy nie wybrałam się ani nie do tego programu, ani nie byłam w przedszkolu, więc mówię, kurczę, no przepadnie to Opole. Ale nie, Opole kojarzy mi się oczywiście z amfiteatrem oraz z Marylą Rodowicz. Z Marylą Rodowicz i z panem Cugowskim. Takie mam skojarzenia, tak.
1: A 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu teraz będzie nam się kojarzył również i z Martyną Baranowską.
0: No i cudownie, bardzo fajnie. Dużo się dzieje w związku z tym Opolem, dużo rzeczy nagrywamy, spoty reklamowe, zapowiedzi, wizytówki, które będziecie mogli zobaczyć.
1: Opole
0: nie wiem,
1: to też
0: czy to jest tajemnica,
1: no, jaka
0: czy
1: tajemnica?
0: Nie?
1: Może lubimy
0: nie
1: tajemnice.
0: Właśnie te wizytówki, ja nie wiem, czy ja powinnam mówić, czy to jest tajemnica, czy nie.
1: Ale powiedziałaś, no, że ale wizytówki, nie powiedziałaś, co na nich będzie napisane.
0: W ogóle
1: napisane.
0: Nic, tak. Będzie super.
1: Rąbek tajemnicy tylko zdradziłaś.

0: studiu Eski 2. Dziewczyna, która potrafi zamienić podróże, emocje i przypadkowe spotkania w piosenki. Martyna Baranowska. Witam cię. Cześć.
1: Cześć, witam.
0: W 2026 mało Martyna nieźle pofrunęłaś, muszę ci powiedzieć. Dałaś swoim fanom aż 3 świeżutkie single, no bo to przecież Ptak, to Serce. No i w maju zabrałaś nas do Berlina.
1: Tak.
0: Zabrałaś nas do Berlina, dosłownie i muzycznie. Powiedz mi, dlaczego Berlin, a nie Mińsk Mazowiecki, nie Gdańsk, Wrocław, Kraków czy Pcim Dolny?
1: Cóż, tak naprawdę jak pierwszy raz usłyszałam piosenkę, zanim jeszcze powstał tekst, zanim powstała melodia, dynamika tej piosenki i taki vibe ogólny skojarzył mi się właśnie z Berlinem, więc była to nazwa robocza tej piosenki i ta nazwa została i stwierdziliśmy, okej, ciągniemy dalej ten storytelling i zabieramy w tę podróż do Berlina i ja się zabrałam w tę podróż do Berlina i postanowiłam, że zabiorę też słuchaczy. Poza tym Berlin jest fajnym miastem. Uważam, że jest bardzo różnorodnym, ciekawym i tam dużo rzeczy się
0: fajnie. Lubisz wracać do stolicy Niemiec? Masz związane jakieś specjalne wspomnienia akurat z tym miejscem, no bo ta piosenka Berlin również ma ukrytą w sobie historię.
1: Muszę przyznać, że tak jak w przypadku Ptaka i Serca, to były historie, które były moimi historiami, tak tutaj pomyślałam sobie, opiszę czyjąś historię. To nie będzie moja historia, ale może ktoś odnajdzie w tym właśnie swoją. To nie jest rzecz, która mi się przydarzyła, ale na pewno wierzę w to, że ktoś odnajdzie w tym swoją.
0: Czyli to jest piosenka nie o mieście, ale o emocjach, które odegrały ważną rolę w tym mieście.
1: Tak, można rzec.
0: Co to jest za historia? Chłopak, dziewczyna spotykają się na mieście, ona widzi jego na moście z inną dziewczyną, a kiedyś spotykał się on z nią w tym miejscu.
1: Jest to po prostu historia o przypadkowym spotkaniu osoby z przeszłości i konfrontacji z jej teraźniejszym życiem. Patrzy się na to z boku i myśli się, okej, ja już to przeżyłam. Patrzy na to jak na taki stary film, który już widziałam milion razy i który budzi znajome skojarzenia, ale nie wzbudza już jakichś takich mocnych, dużych emocji we mnie.
0: Komu dziękujemy za to, że ten numer powstał, bo wiem, że też ktoś bliski tobie we współpracy muzycznej maczał palce przy
1: tym
0: numerze.
1: Tak jest, Maciej Wasio jest producentem tej piosenki i on mi ją podesłał i rzeczywiście jemu i mi ta piosenka jednoznacznie skojarzyła się z Berlinem.

0: Martyna Baranowska. Było emocjonalnie, było pozytywnie, no i z nutką oczywiście humoru. Trzymam kciuki za ciebie i żeby tych historii, do których będziemy dzięki tobie wracać i zaglądać w każde zakamarki świata, było coraz więcej, które będziesz nam po prostu wyśpiewywać. Martyna Baranowska w SC2. Dzięki za spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Magazyn lokalny.
3: Cześć, witajcie, z tej strony Julia Ranosz. Zapraszam na magazyn lokalny reporterów z Rzeszowa i Podkarpacia. W zdrowym ciele zdrowy duch. Od tego hasła zaczniemy rozmowę o sporcie, a dokładniej o działalności Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Kilka słów o jego historii i obecnych inicjatywach. Z Jackiem Bigusem, wiceprezesem urzędującym Związku w Rzeszowie, rozmawiała nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
4: Zaczniemy sobie od tego, kiedy i jak powstał Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, czyli jakie wydarzenia i potrzeby doprowadziły do jego utworzenia.
5: No, historia Szkolnego Związku jest dość bogata, bo Szkolny Związek Sportowy powstał 72 lata temu, w 1953 roku właśnie został utworzony, także to już jest bogata historia. Wiele, wiele imprez w tym czasie było realizowane, wiele, dziesiątki bardzo ciekawych różnych programów. Dziesiątki tysięcy dzieci i młodzieży przewinęło się przez zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. W tej chwili w Rzeszowie działamy jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy po reformie administracyjnej w 1999 roku, czyli 26 rok jako Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek, a wcześniej te wojewódzkie organizacje istniały w poszczególnych małych województwach. No, w tej chwili działamy na Podkarpaciu, obejmujemy swoim działaniem praktycznie wszystkie gminy, wszystkie powiaty, no i oczywiście cały zasięg województwa podkarpackiego.
4: Dobrze, no to skoro już wiemy, jak związek powstał i jak rozwijał się na przestrzeni tych lat, chciałabym teraz zapytać, czym Szkolny Związek Sportowy na Podkarpaciu zajmuje się obecnie? Jak wygląda dziś system sportu szkolnego dla dzieci i młodzieży, właśnie z podziałem na te kategorie wiekowe?
5: To igrzyska dzieci dla dzieciaków z klas od 1 do 6, igrzyska młodzieży szkolnej dla młodzieży z klas 7-8 szkół podstawowych oraz program w ramach licealiady, czyli zawody dla szkół ponadpodstawowych. W każdej z tych kategorii realizujemy zawody w 22 dyscyplinach sportu, czyli są to dyscypliny te najbardziej popularne, jak gry zespołowe, czyli piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, koszykówka 3x3, rugby, unihokej, ale także cały wachlarz zawodów lekkoatletyczny, czyli wieloboje lekkoatletyczne, przełaje indywidualne, sztafetowe, drużynowe, wieloboje, ligi lekkoatletyczne, poprzez sporty indywidualne, jak badminton, tenis stołowy, gimnastyka, pływanie, łyżwiarstwo, narciarstwo, gry, zabawy dla dzieci, więc ten wachlarz dyscyplin jest bardzo, bardzo duży. Tutaj mamy, stanowimy taką piramidę sportu całego w naszym kraju, bo zawody nasze rozpoczynają się na szczeblu gminnym, później są etap powiatowy, zawody rejonowe, półfinały wojewódzkie, finały wojewódzkie, najlepsi z finału wojewódzki z kolei startują w finałach krajowych, a nawet najlepsi z finałów krajowych startują w zawodach tzw. IESF-u, czyli Mistrzostwa Świata Szkół. I tu też mamy duże tradycje i pewne osiągnięcia. Także tak jak mówiłem, stanowimy taką piramidę sportową, czyli tutaj nam zależy na ilości, czyli żeby jak najwięcej dzieci miało pływać, jeździć na narta, jeździć na łyżwach, biegać, grać piłkę, a rolą okręgowych związków sportowych, klubów sportowych, trenerów jest wyłowienie tych perełek i po prostu zainteresowanie ich działalnością, pracą w klubach sportowych, tak żeby już później mogli osiągać i specjalizować się w tych już swoich dyscyplinach ulubionych. Kolejnym programem to jest dość duży program pod nazwą Mały Mistrz, czyli jest adresowany do dzieciaczków z klas 1, 2, 3 szkół podstawowych. Program polega na organizacji jednej godziny zajmowania fizycznego w klasach właśnie 1-3 wspólnie przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela wychowania fizycznego. Nauczyciele są przeszkoleni do realizacji tego programu, otrzymują podręczniki. Szkoła otrzymuje pakiety sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dziecka, lekkiego, miękkiego, przyjemnego. Dzieciaki jako element motywacyjny otrzymują specjalne legitymacje, wklejeczki z nazwami dyscyplin, bo program polega na realizacji w ciągu 36 tygodni 6 bloków po 6 godzin, czyli bloków zdobywania takiej sprawności w postaci z dyscyplin sportowych. My sugerujemy, żeby to były dyscypliny takie jak turysta, rowerzysta, gimnasta, gimnastyk, piłkarz, lekkoatleta, saneczkarz, ale można te dyscypliny zmienić, dostosować je do warunków bazowych szkoły, do warunków sprzętowych, do zainteresowania dzieci, do tradycji regionalnych. I są też dyscypliny takie mniej popularne, jak unihokej, jak rugby, spinaczka ściankowa, mistrz dwóch ogni, czy nawet skakania na gumie, czy hulajhop. Więc tutaj te możliwości są bardzo duże. Jest to bardzo ciekawy program, ciepło przyjęty. Jest on realizowany już kolejny rok, nie tylko w naszym województwie, ale jest to program realizowany w całym kraju. Zbliżony program do tego to jest program Akademia Małych Zdobywców. To jest z kolei tylko ewenement na skalę kraju, bo tylko w naszym województwie jest on realizowany. Akademia Małych Zdobywców jest bardzo podobna, tylko są to zajęcia pozalekcyjne. Też adresowana do tej najmłodszej, bo zawsze Szkolny Związek Sportowy walczy właśnie o wzmocnienie zajęć wychowania fizycznego w tych klasach 1-3. Tutaj zajęcia pozalekcyjne prowadzone są właśnie tak samo przez nauczycieli wychowania fizycznego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Szkoły również otrzymają pakiety sprzętu sportowego, też dostosowane do wieku dziecka. Też dzieciaczki otrzymują legitymację, wklejki z dyscyplinami, które zdobywają. Także też kolejny bardzo ciekawy program. Ten program z kolei jest finansowany ze środków samorządu województwa podkarpackiego. Następnym programem, który też realizujemy po raz kolejny, to są zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Tutaj zajęcia też dla tych najmłodszych. Mamy tutaj tylko 40 grup w województwie, ale dobre i to także tutaj, bo tak jest to kropla w morzu potrzeb, bo zapotrzebowanie jest znacznie większe, ale myślę też bardzo ciekawy, konieczny program w związku z dość dużymi wadami postawy u młodego pokolenia, także przynajmniej w tej części tych dzieci staramy się te wady usunąć.
4: A jak wygląda dostęp do tych programów w poszczególnych powiatach? Czy to jest tak, że wszędzie dzieci mogą brać udział w programach i zawodach, czy są może różnice w dostępności?
5: Myślę, że tutaj dostępność jest dość duża. Wachlarz dyscyplin, które my oferujemy, jest bardzo szeroki, bo myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie, bo są to od zawodów lekkoatletycznych, bo przez gry zespołowe do tych sportów intelektualnych, jak szachy, więc myślę, że każde dziecko, które chce startować w zawodach, znajdzie. Naszym głównym takim zadaniem jest właśnie to, żeby jak najwięcej dzieci startowało w tych zawodach. Zawody są, tym najniższym szczeblem są tak zwane szkolne igrzyska sportowe, czyli wyłonienie reprezentacji szkoły na zawody kolejnego szczebla, czyli te zawody gminne, później powiatowe, więc tutaj ta możliwość, każde dziecko ma jednakowe prawa startu, my nikomu nie zabraniamy bez względu na płeć, na wiek, na pochodzenie, tutaj nie ma praktycznie żadnych takich przeciwwskazań, także zachęcamy, zapraszamy wszystkie dzieci do naszej imprezy.
4: Jak wygląda sport szkolny w poszczególnych powiatach i regionach Podkarpacia? Może rozpoczniemy sobie od północy naszego województwa, czyli od Stalowej Woli, Niska i Tarnobrzega.
5: Dość mocny rejon, nas jest to tak zwany rejon numer jeden, bo geograficznie ustalony, czyli w skład tego rejonu wchodzi właśnie miasto Tarnobrzeg, jako powiat grodzki, powiat tarnobrzeski, powiat solowolski, powiat niżański. Dość mocny, w każdym z tych powiatów mamy swoje struktury, czyli są powiatowi organizatorzy sportu, którzy działają, organizują imprezy. Stalowa Wola to jest bardzo mocny środek, przede wszystkim lekkoatletyczny, ale także to są medaliści, mistrzostw województwa, a także kraju w innych dyscyplinach, jak tenis stołowy, piłka siatkowa, to znakomici koszykarze, także tych dyscyplin też jest wiele. I reprezentanci ze Stalowej Woli też reprezentowali nasze województwo na zawodach ogólnopolskich, między innymi siatkarki ze szkoły numer 7, także jest to naprawdę mocny rejon i...
1: Region numer 1.
5: Geograficznie na pewno, a sportowo też dość mocny. Czołówka województwa.
4: Dobrze, a jak to wygląda na przykład w stolicy województwa, czyli Rzeszowie i może tutaj tych okolicach?
5: Rzeszów sobie grał dwie kategorie, jeżeli chodzi o kategorię gmin powiatów, czyli zarówno w kategorii szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Tutaj nie tylko ilość szkół, ale jakość, te szkoły rzeszowskie dość mocno się przebijają, szczególnie w licealiadzie, to jest poza zasięgiem wszelkim, to jest zespół szkół sportowych, czyli to popularne piąte liceum z ulicy Hermańskiej. To kilkanaście nie tylko medali, ale po prostu tytułów mistrza województwa. To są znakomite siatkarki, siatkarze, to są piłkarki ręczne, to są przede wszystkim lekkoatletki, lekkoatleci, którzy wygrywają nie tylko finały wojewódzkie, ale to są medaliści mistrzostw kraju, więc tych dyscyplin, w których osiągają sukcesy, jest znacznie więcej. To jest szkoła numer jeden w województwie, w tej chwili praktycznie poza zasięgiem. W szkołach podstawowych jest tych szkół kilka, które brylują, stoi 18 Rzeszów i szkoła sióstr PR-ek i zakonu PR-ów, czyli dwie różne szkoły, ale też osiągające sukcesy w naszym województwie. 25 też widać na tym. To jeszcze wiele szkół, 23 to są wiele szkół, które widać, które zdobywają medale na arenie, także są to szkoły same rzeszowskie, ale też trzeba powiedzieć, że bardzo mocny jest tutaj także powiat ziemski rzeszowski, gdzie też wiele szkół startuje i osiąga bardzo dobre wyniki. Od wielu lat gmina Czebownisko jest najlepszą gminą wiejską w naszym województwie i te szkoły nie tylko z tej gminy, ale także i z Kamienia, i Dynowa, i właśnie, ale przede wszystkim gminy Czebownisko też osiągają znakomite wyniki, wygrywając finały wojewódzkie i reprezentując Podkarpacie na finałach ogólnopolskich.
4: Dobrze, to wiemy już, jak wyglądają sporty szkolne na północy i w środkowej części województwa, a teraz przenosimy się do wschodniej granicy Podkarpacia, czyli do Przemyśla i powiatu przemyskiego. Jakie sporty cieszą się tam największym zainteresowaniem?
5: Sam powiat przemyski to przede wszystkim unihokej. To bardzo mocny ośrodek unihokejowy w Żurawicy. To wielokrotnie mistrzowej województwa, to jeżeli chodzi o powiat ziemski. Natomiast powiat grodzki, Przemyśl, to też jest bardzo mocny ośrodek. Od lat w czołówce bardzo mocny sport rozwinięty. Tutaj mamy przede wszystkim kilka dyscyplin. No, piłka ręczna, to jest chyba, tak mi się wydaje, koszykówka i lekkoatletyka. To są trzy takie podstawowe dyscypliny. Piłka ręczna to przede wszystkim szkoła numer 14, ale także w tym roku dołączyły siatkarki z 15 przemyskiej. To są koszykarze też 14, nie tylko i drugie liceum. Tutaj pierwsze, drugie liceum bardzo mocne, ale przede wszystkim drugie liceum w koszykówce. No i lekkoatleci z różnych szkół przemyskich. Także to są takie podstawowe dyscypliny, które widać, ale także widać i badmintonistów z tego ośrodka, więc i szachistów, więc tutaj taki też bardzo mocny sportowy ośrodek.
4: No i teraz na sam koniec przenosimy się do południowej części naszego województwa, czyli w Bieszczady. Czy geografia i przyroda tego regionu przekładają się na specyfikę sportów szkolnych?
5: No, myślę, że tak, bo to są takie ośrodki z kolei przede wszystkim sportów zimowych, szkoły z powiatu bieszczadzkiego i nie tylko bieszczadzkiego, bo w tej chwili całe, że tak powiem, dawne województwo krośnieńskie, dawne mówię, bo to już w sumie ponad 26 lat, ale jeszcze parujemy geograficznie tym dawnym województwem krośnieńskim, bo to już dochodzi do tego powiat i jasielski, i krośnieński, i samokrosno, ale przede wszystkim powiat bieszczadzki. To bardzo mocny region w narciarstwie. My akurat robimy tylko narciarstwo biegowe, nie robimy narciarstwa alpejskiego, zjazdowego, ale w tym narciarstwie biegowym przede wszystkim narciarska szkoła sportowa, czy obecnie szkoła mistrzostwa sportowego w Uszczykach Dolnych, to zwycięzcy we wszystkich kategoriach w naszym województwie. To w ubiegłych latach wielokrotni medaliści mistrzostw kraju w tej dyscyplinie sportu. Z kolei powiat sanocki i szczególnie szkoły Sanoka, ale nie tylko, i z okolic Sanoka, to z kolei bardzo mocny środek w łyżwiarstwie szybkim. My akurat też nie robimy hokeja, nie robimy łyżwiarstwa figurowego, ale łyżwiarstwo szybkie organizujemy i te szkoły sanockie, można powiedzieć, że brylują właśnie w tej dyscyplinie sportu, ale nie tylko, bo także wiele, wiele innych dyscyplin, które są bardzo mocni, to są i tam są i znakomici siatkarze, piłkarze ręczni, i lekkoatleci, szczególnie właśnie biegi przełajowe i wieloboiści, także też tych dyscyplin jest bardzo dużo. Też tutaj okrośnie muszę też wspomnieć, bo to też bardzo mocny ośrodek, też bardzo wysoko od wielu lat. Myślę, jeden z lepszych organizacyjnie naszych takich terenów, gdzie bardzo mocny Szkolny Związek Sportowy działa na terenie właśnie Krosna, powiatu krośnieńskiego. Organizuje tam wiele, wiele imprez od tych sportów intelektualnych typu szachy, po biegi przełajowe, po mistrzostwa w siatkówce, więc też są to bardzo mocne ośrodki. W sumie no w tej chwili tak wszystkie ośrodki chwalę, ale no nie mamy za bardzo taki biały plan, więc to są, każdy ośrodek specjalizuje się w jakiejś swojej dyscyplinie sportu, w czym jest lepszy, w czym jest troszeczkę słabszy. To wynika z tych tradycji regionalnych, z możliwości takich bazowych, kadrowych, sprzętowych, zainteresowania młodzieży. My dajemy możliwości każdemu, a młodzież i nauczyciele sobie wybierają, w czym chcą, w czym mogą startować.
4: Dobrze, no to mamy już obraz tego, jak sport wygląda w różnych częściach województwa, ale jak to przekłada się na sukcesy dzieci i młodzieży? Gdzie i w jakich dyscyplinach widać najwięcej tych osiągnięć?
5: My się taką medalodajną dyscypliną, to jest przede wszystkim unihokej. Tutaj mamy bardzo mocny ośrodek unihokejowy. Ilościowo i jakościowo jesteśmy liderem już w tej chwili w skali kraju. Te zawody odbywają się na drugim krańcu naszego kraju, bo w Elblągu od wielu, wielu lat. My wysyłamy corocznie blisko 10 drużyn w różnych kategoriach wiekowych, dziewczęta, chłopca, i praktycznie no, co roku wracamy, te drużyny wracają co najmniej z 4-5 medalami. Więc to jest taki naprawdę mocny punkt naszego województwa. Kolejnym punktem to są lekkoatleci. To głównie na bazie tej szkoły rzeszowskiej, 5. liceum, czy zespołu szkół sportowych, gdzie ta szkoła zdobywa masę medali w lidze lekkoatletycznej, biegach przełajowych i sztafetowych, i drużynowych, więc to są kolejne medale, które są zdobywane, ale nie tylko z tej szkoły, bo także są i mniejsze szkółki, które zdobywały medale, na przykład szkoła z Szczebosi, szkoła z Biznego, czyli małe wiejskie szkółki, a też zdobywały medale, nawet Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych. Mamy także medalistów w innych dyscyplinach, ale są to już takie raczej pojedyncze medale, ale przede wszystkim mówię, to są takie nasze takie wiodące dyscypliny sportu. Ja myślę, że ten sport szkolny stanowi taką właśnie szeroką podstawę piramidy całego sportu na Podkarpaciu, także później myślę, że tak mam nadzieję i wierzę w to, że większość klubów opiera swój nabór do swoich klubów na bazie zawodu szkolnych, wybierając właśnie te najlepsze zawodniczki, zawodników i później obrabiając już dalej i zdobywając już medale w klubach naszego województwa.
4: A gdybyśmy tak spojrzeli na wiek uczestników, to więcej medali zdobywają dzieci młodsze, czyli tam klasa 1-5, czy raczej starsza młodzież? Jak to wygląda?
5: To nie ma jakiejś reguły, bo to co roku jest różnie. My mamy po kilka medali w każdej kategorii wiekowej, więc to tak w sumie nie ma takiego przełożenia może na wiek nie ma takiego znaczenia, myślę, że w tej kategorii.

0: SK2 Rzeszów.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: SK2 Rzeszów.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

0: promocja. SK2 prezentuje
1: 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu.
0: Największe święto polskiej muzyki.
2: Właśnie dlatego nie może nas tam zabrakać.

0: SK2. Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
4: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
4: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Jak robić, to robić dobrze. Sezon na grilla, czas zacząć. Poznaj trzy nowości firmy Ciak. Kiełbasę grillową premium w wariantach z serem, majerankiem lub aromatycznym grosem. Idealne na ruszt, ognisko, a nawet na patelnię. Skład? Czysta natura. Aż 94% polskiego mięsa z szynki bez azotanu sodu. Tylko tradycyjne metody wędzenia i naturalne przyprawy. Szukaj nas na targowiskach, w galeriach oraz w Kamieniu 281. Ciak, bo twoja rodzina zasługuje na to, co dobre.
7: Chcesz zyskać ekstra 300 zł? Masz pojazd nadający się do złomowania? Odwiedź Lostark. Dostarcz samochód do siedziby naszej firmy w miejscu piastowym. Czekać będzie na ciebie promocja. Dodatkowe 300 zł do wyceny. A może szukasz części do swojego samochodu? Mamy dla ciebie ofertę naszego Lostark Autoparku. To nowe miejsce i nowa forma zakupu części samochodowych, gdzie demontując sam zapłacisz mniej, a to wszystko w stałych, z góry określonych cenach. Niezależnie, czy szukasz reflektora do Volkswagena, Audi czy BMW, zapłać tyle samo. Miejsce piastowe, ulica Dworska. www.lostark.pl.
8: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

chcę tego teraz. Telefon dzwoni, lecz dziś nie odbieram. Ja chcę rozmowy tylko w cztery oczy. Gdzieś o czwartej w nocy, zamknięci w literach. Życie rozkazało mi wybierać, a ja nie chcę. Czas mi leci teraz na spacerach, sam na mieście.

0: władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę, ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Teraz w Biedronce piwa w supercenie. Od środy do czwartku. Piwo Kasztelan niepasteryzowane w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną. Biedronka.
2: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Art Bad, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na miejskim stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
6: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.